Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Środa, 16 dzień września, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. 2 lata po powodzi, która dotknęła południe Polski, Caritas nadal pomaga poszkodowanym. Organizacja przekazała dotąd 72 miliony złotych na wsparcie ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych. Pieniądze przeznaczono m.in. na remonty i wyposażenia domów, zakup opału, a także pomoc w opłacaniu rachunków za prąd i gaz. Więcej Artur Chmielewski.
2: Tylko w tym roku Caritas pomogła 443 gospodarstwom domowym. To przede wszystkim osoby starsze i schorowane, które nie były w stanie samodzielnie poradzić sobie ze skutkami powodzi. Wsparcie obejmuje również dzieci. Od początku 2026 roku ponad 400 dzieci z terenów powodziowych zostało objętych programem stypendialnym Skrzydła. Kolejnych 500 otrzymało stypendia socjalne. Z kolei 600 dzieci mogło skorzystać z pobytów wytchnieniowych, które mają pomóc im odpocząć od traumy związanej z powodzią. Caritas przygotowuje się również na kolejne sytuacje kryzysowe. W ramach programu Gotowi na Kryzys diecezje otrzymały m.in. agregaty prądotwórcze i kuchnie polowe. Pracownicy i wolontariusze są szkoleni z pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: Co się dzieje w kościele?
1: Jak przedstawić wiarę na ekranie? Najlepsze przykłady zostaną zaprezentowane podczas 40. edycji Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2026, który odbędzie się w najbliższy weekend w Ołtarzewie. Zaprezentowane zostaną filmy, zarówno profesjonalne, jak i amatorskie, mówił w Radiu Warszawa przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ksiądz Krzysztof Grys.
4: Kiedyś trzeba było być najlepiej w jakiejś szkole filmowej, mieć taśmy, które były reglamentowane, a teraz mamy możliwość kupienia karty pamięci, możemy nagrywać, więc to jest bardzo duża zmiana, co myślę, że wyszło na plus, bo coraz więcej na nasz festiwal, to potwierdzają członkowie jury przez ostatnie lata, że coraz wyższy jest poziom i to ludzie, którzy czasami nawet tworzą filmy amatorskie, co mamy też w tym roku taki przykład, że filmy amatorskie to szczerze powiedziawszy czasami są w pełni profesjonalne.
1: Widzowie będą mieli okazję zobaczyć dzieła zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców, dodaje dyrektor festiwalu Marta Sińska.
5: Że to jest Gwatemala, Peru, Indie i one nie są dystrybuowane w Polsce i nie będą raczej dystrybuowane w Polsce, no bo to są niezależni twórcy, którzy bardzo się cieszą, że mogą pokazać swoje dzieło polskiej publiczności, więc raczej trudno by było bez festiwalu po prostu je zobaczyć.
1: Projekcje filmów w Seminarium Księży Palolotynów w Ołtarzewie rozpoczną się w czwartek. Rozdanie nagrody dla najlepszych twórców zaplanowano na niedzielę. Święty Franciszek, wzór ucznia i misjonarza. Pod tym hasłem już w najbliższą sobotę na Jasnej Górze odbędzie się 45. Ogólnopolska Pielgrzymka Solidacji Mariańskich. Rozpocznie ją spotkanie w Kaplicy Różańcowej o 10:00. Tam zaplanowano modlitwę i liczne prelekcje. Centralnym punktem pielgrzymki będzie msza święta sprawowana w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 14:30. O programie ogólnopolskiej pielgrzymki mówi prezes Federacji Solidacji Mariańskich w Polsce Grzegorz Baran.
6: W tym roku na pielgrzymce chcemy połączyć dwa wydarzenia, bo zarówno pamiętać o roku świętego Franciszka, w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka Kościół obchodzi i przypomina sobie tę postać, a jednocześnie chcemy pamiętać o haśle tego roku, czyli uczniowie misjonarze, więc święty Franciszek będzie dla nas wzorem ucznia i misjonarza. Ojciec Joel Stanisław Kokot wygłosi na ten temat konferencję. Druga konferencja to konferencja wygłoszona przez ojca Marcina Mińczyńskiego, moderatora Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze, który wygłosi konferencję na temat ślubu jasnogórskich w ich 70. rocznicę.
1: Solidacje mariańskie są miejscem formacji inteligencji katolickiej. Wychowały wielu wybitnych, zaangażowanych w życie Kościoła ludzi. Wspólnota działa także przy Jasnej Górze i patronką jest Matka Boża Jasnogórska.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Słońce sobie już za chwilę wzejdzie, bo 6:12, czyli za 7 minut, ale nie za bardzo będziemy mogli je podziwiać, bo mgły są lokalnie większe albo mniejsze. Za naszym oknem raczej te mniejsze, ale szczególnie w okolicach Warszawy mogą być bardzo gęste. Dziś słoneczny dzień i ciepły, bo 25 stopni maksymalnie. Teraz w stolicy 12 stopni, w okolicy 10-11.
7: Z Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
11: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
12: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
11: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
12: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
11: Ale...
12: My mamy wprawę w budzeniu.
11: Poranek z Radiem Warszawa.
12: Budzimy stolice i okolice.
11: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
12: Obudzimy was skutecznie.
11: I śpiewająco!
12: Weronika Ostrowska.
11: I Jarek Wydra.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
14: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
15: Wiesz co?
16: Słucham.
15: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
16: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
15: No dobra, no to co?
16: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
15: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
16: Marcin Wnuszyński,
15: autorzy audycji Złością
16: czy Miłością.
17: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
13: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
9: O reklamie.
0: 8,5 minuty po godzinie 6. Rozpoczynamy nowy dzień w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dziś imieniny obchodzą Cyprian, Edyta, Korneliusz i Łucja.

0: Prawie 15 minut po godzinie 6. Teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Rafał Mańkowski, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, albo jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
2: Święty Paweł na początku tego fragmentu, zwanego hymnem do miłości, zachęca nas, abyśmy szukali większych darów. Czym są te dary? Dla współczesnych Pawłowi Greków darem był intelekt. Dla Rzymian potęga i siła. Dla wielu są to z pewnością dobra tego świata, ale zarówno dla ludzi żyjących w starożytności, jak i dla nas żyjących dzisiaj, to miłość jest największym i najbardziej pożądanym darem. Niestety, często nierozpoznanym. Dla wielu osób pytanie, czym jest miłość, bywa bardzo trudne. Jednak dla chrześcijan nie powinno ono stanowić problemu, ponieważ wiemy, że miłość ma na imię Jezus. Jeżeli w hymnie w miejsce słowa miłość wstawimy imię Jezus, zobaczymy opis życia Pana, opis ścieżki, którą podążał w czasie swojego życia na ziemi. Egzegeci twierdzą, że tekst tego hymnu jest wtrąceniem do wykładu świętego Pawła o wyższości miłości nad charyzmatami. Ale za to wtrąceniem przepięknym. będącym niewątpliwie odsłonięciem pewnej części tajemnicy Boga. Dlatego można się w nim zaczytywać, śpiewać go i podziwiać, bo z pewnością jest tego wart. Dobrze jest także przenieść go na grunt codzienności tak, aby jego blask bił dalej w świat. Hymn ten jest pięknym zaproszeniem do podążania ścieżką miłości wskazaną przez Pana Jezusa.

0: 24 minuty po godzinie 6. Teraz dzisiejsza Ewangelia. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosur, skomentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: To opis ludzi siedzących na rynku. Słyszą i to, co słyszą, im nie odpowiada. Jan Chrzciciel pościł, więc zbyt surowy, Jezus ucztował, więc zbyt swobodny. Taka bardzo aktualna diagnoza w patrzeniu na ludzi na rynku. Żadna forma działania Boga mu nie odpowiada. Taki jest dzisiaj człowiek. Jeśli Bóg przyjdzie przez ciszę, to stwierdzi, że go nie słyszy. Jeśli przez radość, to go nie rozpozna. I tak naprawdę jest takie powiedzenie, że jak ktoś chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Jak ktoś nie chce spotkać się z Bogiem, jak ktoś nie chce wejść na drogę nawrócenia, to jakiś argument do tego zawsze się znajdzie. Nawet jeśli to będzie takie krytykowanie. Człowiek, który zawsze znajdzie powód, by nie uwierzyć. Bo to dzisiaj za wcześnie, bo to za późno, bo to za łagodnie, bo to za radykalnie, bo jak będę starszy, bo jak byłam młodsza, bo i tak dalej. Mamy różne bo, tak naprawdę wszystko bo po to, żeby nie wejść głębiej w relację z Jezusem, nie odpowiedzieć na Boże wezwanie. A jeśli odpowiadamy, mówimy Bogu: tak, ale, no właśnie, Królestwo Boże opiera się na tym, na tych, którzy potrafią powiedzieć bez tego ale. Mówią: tak, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Tak, niech mi się stanie. Bez żadnego ale.

0: Przenosimy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, gdzie rozpoczyna się msza święta.
1: Dobroć wieczna.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Przez ich wstawiennictwo Bożym Miłosierdziu polecać będziemy świętej pamięci Mariannę i Romana Somlów. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników. Przez ich wstawiennictwo umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę, miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo Pańskie. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych męczenników, którzy oddali swoje życie za wierność Chrystusowi. Człowiek dzisiejszego świata nie potrafi zrozumieć zamysłów Bożych. I właściwie nie tylko dzisiejszego, ale to wszystko trwa od grzechu pierworodnego. Człowiek, który ma już zranioną naturę, nie potrafi myśleć po Bożemu. Potrafi tylko po ludzku. Potrafi być podległy pokusom szatana, który człowiekowi daje receptę, jak staczać się po równi pochyłej do jego bram, do bram piekieł. Dziś w pierwszym czytaniu mamy pokazane, jaką miłością jest Jezus Chrystus, jaką miłością jest Bóg. Człowiek nie jest w stanie taką miłością się kierować. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego. My ciągle szukamy swego. I dlatego jesteśmy nieszczęśliwi, bo gdybyśmy się oddali miłości Jezusowi Chrystusowi, tacy, jakimi jesteśmy, łącznie z naszymi brakami i talentami, szybko On przemieniłby nasze życie na szczęśliwe. To nie znaczy, że ono byłoby pozbawione cierpienia. Ale święci też mieli oblicze często z grymasem cierpienia, a jednak szczęśliwe, bo wiedzieli, jaki sens ma cierpienie, z kim cierpią, dla kogo cierpią i jakie owoce będą tego cierpienia. Dlatego człowiek, który zaufa
mądrość Boga. Nie musi sam się martwić o nic. Bóg będzie martwił się za niego. On ma tylko podążać za nim. Powstanie. Ku Jezusowi, przyjacielowi człowieka, skierujmy pokorne prośby. Módlmy się, aby papież Leon, biskupi i kapłani, głosząc Ewangelię, stali na straży wiary i moralności członków Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby sprawujący jakąkolwiek władzę w swojej służbie kierowali się dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ludzie młodzi, wsparci światłem Ducha Świętego, zawsze dokonywali właściwych życiowych wyborów. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ludzie nieuleczalnie chorzy, wpatrzeni w oblicze Jezusa Chrystusa, z Jego krzyża czerpali siłę do pokonywania cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Mariannę i Romana Somlów, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy wszyscy obecni na świętej liturgii nigdy nie odstąpili od Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prosimy Cię, wspomóż nas swoją łaską w wierności służbie Twojemu Kościołowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu złożone ku czci Twoich męczenników. Niech Eucharystia, która dała świętym Korneliuszowi i Cyprianowi moc w prześladowaniach, zapewni nam stałość w przeciwnościach przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem, naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:

0: naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi męczennikami Korneliuszem i Cyprianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
0: Od to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem świętych męczenników Korneliusza i Cypriana świadczyli o prawdzie Ewangelii przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Na zegarze jest godzina 7. To czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Ceny paliw biją rekordy. Zabiegi o stałą obecność US Army w Polsce. Co z dzikami w Warszawie? Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Większość firm transportowych działa dzięki oszczędnościom z poprzednich lat, mówi Krzysztof Tas, kierujący taką firmą.
2: Firmy transportowe w Polsce tracą w tej chwili płynność finansową z powodu cen paliwa. To spowoduje za chwilę, że będzie fala upadłości tych firm, tak jak było to na początku tego roku. Dzisiaj boję się, że ta liczba tych przedsiębiorstw, które tego nie wytrzymają, może osiągnąć około 2000 firm.
3: U pana jak to w firmie wygląda? Też jest niewesoło?
2: Tak, nasza rentowność kręci się na dzień dzisiejszy w okolicy zera albo jest ujemna.
1: Przewoźnicy proponują objęcie ich systemem dopłat do paliwa, analogicznego do tego, z jakiego korzystają rolnicy. Na coraz droższe tankowanie narzekają też kierowcy osobówek. Jak mówią, kwota na dystrybutorze może przerazić.
4: Nawet nie patrzę w tamtą stronę i cieszę się, że jeżdżę w benzynie, nie w dieslu, przy czym żałuję, że sprzedałam swoje auto w gazie.
5: Prawie 9 tak naprawdę, więc powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest jakaś bariera. Tym bardziej, że raczej urośnie powyżej 9.
6: I na pewno do nowego roku dycha będzie jak nic.
5: Wszystko zależy, wie pani, jak się potoczy. Cały świat, tak, ale nie wiadomo, na co wpadną rządzący.
1: Rząd liczy, że ceny spadną po przyjęciu nowej wersji ustawy opodatkowującej nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Swoją propozycję ustawy o obniżce cen paliw przygotowuje także ugrupowanie Rozwój Plus.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Szef MON wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wizyta w Waszyngtonie została zaplanowana na przyszły tydzień. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza to rozmowa z szefem Pentagonu, Petem Hexetem. Więcej o tym, co będzie robił za oceanem, minister obrony w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
8: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans.
1: Ten ma związek z dwoma obszarami, szukaniem najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzaniem ewentualnej lokalizacji pod fabrykę do serwisowania rakiet dla systemu Patriot. Oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Petem Hexetem w Waszyngtonie.
7: Dzieje się blisko.
1: Walka z dzikami w Warszawie trwa, w 98% polega na płoszeniu zwierząt, podał na swoim profilu prezydent Rafał Trzaskowski. Tylko w nielicznych przypadkach są one odławiane. Jak powiedział prezydent, nie pozwalają na to polskie i unijne przepisy. Miasto przygotowuje wniosek o zmiany.
9: My na podstawie istniejących przepisów unijnych, ale również wewnętrznych, nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, to by zmieniło sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu, a niestety tego robić nie możemy.
1: W Warszawie powstała w czerwcu specjalna komisja do spraw dzikich zwierząt w mieście. W jej skład wchodzą urzędnicy, naukowcy oraz przedstawiciele służb. Jak dotąd zespół nie podjął jeszcze żadnych decyzji.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Kapucyńska Fundacja imienia błogosławionego Aniceta Koplińskiego poszukuje chętnych do pomocy ubogim i bezdomnym. Głównym zadaniem wolontariuszy jest pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków. Mówi w poranku z Radiem Warszawa jeden z wolontariuszy, Szczepan Cegiełko.
10: Przychodzimy rano i od takiej 8 mniej więcej zaczynamy robić zupę. To znaczy kroimy warzywa i tak dalej, przygotowujemy wszystkie składniki i ją gotujemy. To zajmuje nam tak około 2 godzin powiedzmy. Przygotowywanie posiłków to jest taka najważniejsza nasza działalność.
1: Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się do siedziby fundacji przy ulicy Kapucyńskiej 4 w Warszawie od poniedziałku do piątku od 8 do 10.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś będzie bardzo ciepły dzień. Temperatura może osiągać nawet 25 stopni. Na dodatek nie zabraknie słońca. O poranku mgły mogą się lokalnie pojawiać i jeszcze na te 25 stopni trzeba będzie poczekać, bo 12 jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, jeszcze chłodniej, bo 11 w Pruszkowie i Piasecznie. Warszawa najcieplejsza, 13 stopni. Wiatr dziś słaby z południa.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 7. Są zawody, w których człowiek odpowiada przede wszystkim za siebie, ale są też takie, w których każdego dnia odpowiada się za bezpieczeństwo setek, a nawet tysięcy osób. No i właśnie do tej drugiej grupy z pewnością należą maszyniści. A dzisiaj obchodzimy Dzień Maszynisty. W Polsce to święto po raz pierwszy obchodzono w 1996 roku w Czerwieńsku. I choć na co dzień podróżując pociągiem częściej widzimy konduktora czy kierownika pociągu, to właśnie maszynista siedzi w kabinie, podejmuje decyzje, od których zależy bezpieczna podróż wszystkich pasażerów. To zawód, który czego wymaga? Świetnego wzroku, słuchu, refleksu, doskonałej kondycji i przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności. Do tego dochodzą nieregularne godziny pracy, hałas, wstrząsy, stresy. No właśnie, ile osób tego doświadcza w Polsce? Około 15 tysięcy maszynistów jest i co ciekawe, średnia wieku w tym zawodzie jest wysoka, dlatego kolejarze coraz częściej szukają młodych ludzi, którzy chcieliby zasiąść za sterami lokomotywy. No to dzisiaj ruszamy. No ale historia tego zawodu może zaskoczyć, bo licencje maszynistów zdobywali nawet królowie. Bułgarski car Borys III sam prowadził lokomotywę Orient Expressu przez swój kraj. A czy państwo chcieli zostać kiedyś maszynistą? Ja może przez chwilę tak, nie spełniło się. I znalazłem pracę właśnie tu, w Radiu Warszawa, 7 minut po godzinie 7 i bardzo się z tego cieszę, bo możemy spędzać ten poranek wspólnie.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: korki i utrudnienia. W komunikacji miejskiej wszystko w porządku, ale na warszawskich ulicach, raczej w stałych miejscach, tworzą się korki, czyli na trasie S8. Tutaj napotykamy utrudnienia już od ulicy Łabiszyńskiej i na Marymoncie przy Mickiewicza się kończą. S7 i stoimy w korku w Łomiankach. Ten korek się zaczyna i kończy w zasadzie dopiero przy moście Grota Roweckiego. To jest efekt wielu samochodów zmierzających w tym kierunku, ale także remontu, który się w tym miejscu odbywa. Gdzie jeszcze korki? Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika od Alei Niepodległości, ale w przeciwnym kierunku od Grójeckiej też jesteśmy w korku.
1: Tu i teraz.
0: A w naszym studiu siostra Agnieszka Maria Chrapek, dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Ja wspominam poranek wyjazdowy z Radiem Warszawa, który właśnie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Ząbkach był. Ja cały czas mam wspomnienie tych szczęśliwych dzieci, które tam były. I w zasadzie jak ja sobie przypominam swoje lata szkolne, to było, skończyły się wakacje, znów trzeba iść do szkoły, a w Ząbkach, w szkole, w której siostra jest dyrektorem, było zupełnie inaczej. Tak jakby dzieci się cieszyły, że skończyły się wakacje.
2: I tak właśnie jest. I w tym roku było bardzo, bardzo podobnie. Już pod koniec sierpnia, pod koniec wakacji, dzieci podjeżdżały na nasze patio, chciały się z nami spotkać, z nauczycielami, którzy już też przygotowywali rok szkolny. Cieszyły się, oczekiwały i zresztą to o tym bardzo wyraźnie mówiły.
0: No właśnie, trwa tydzień wychowania, a w liście pasterskim z tej okazji biskupi zwracają uwagę na wspólnotowe przeżywanie wiary. I ja mam takie wrażenie, że to nie jest tylko wspólna modlitwa, ale w ogóle wspólne bycie ze sobą. Jak siostra na to patrzy, jak kształtować wiarę dzieci, tych młodszych, tych starszych, co jest najważniejsze?
2: Najważniejsza jest obecność. W charyzmacie naszego zgromadzenia księdza Markiewicza Michalickim jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Poza tym w szkole katolickiej mamy taki wymiar, że my musimy znać wszystkie dzieci. My od pierwszego miesiąca, od pierwszego tygodnia nawet nowe dzieci zapoznajemy po imieniu. I każdy pracownik stara się, żeby nie zwracać się do dziecka po nazwisku. Wszyscy mówią do siebie po imieniu. Natomiast w wychowaniu religijnym myślę, najważniejsze to jest to świadectwo. Świadectwo, które nie tylko wypływa z modlitw, z nauki, z katechezy, ale świadectwo własnego życia. Własnego życia, kiedy nasi nauczyciele prowadzą modlitwy, ale nasi nauczyciele też idą z dziećmi do kościoła i nasi nauczyciele przystępują do sakramentów świętych. Bardzo wzruszające było dla mnie, kiedy rozpoczynałam pracę w szkole katolickiej w Ząbkach, kiedy zauważyłam, jak nauczyciele, wychowawcy, rozdając dzienniczki dusz dzieciom przed spowiedzią, sami pod koniec tego spotkania z sakramentem, też podchodzili do konfesjonału i też przystępowali do sakramentu pokuty. Więc dla mnie to świadectwo, które wynika i z modlitwy, ale przede wszystkim świadectwo własnej postawy.
0: A gdzie jest ta najważniejsza przestrzeń przekazywania wiary? Czy to rodzina, szkoła, parafia?
2: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła. My mamy dla rodziców specjalne spotkania wychowawcze comiesięczne, w których mówimy na temat wychowawczy. Również w ubiegłym roku i w tym roku podejmujemy również też takie zadania wychowawcze, warsztaty wychowawcze dla rodziców. Tym razem też podejmujemy warsztaty wychowawcze dla nauczycieli. Także taka nasza wspólna troska, ale też mówimy o parafii. Nasza szkoła jest przyparafialna. Ona jest pod jednym dachem z kościołem, więc też dzieci mają możliwość w każdej chwili pójść ze szkoły kilkoma schodami do kaplicy, ale też są księża, są ludzie, którzy przychodzą do kościoła i to wszystko dzieci widzą. Również w naszym kościele jest kaplica adoracji, do której dzieci chętnie w ciągu nawet i lekcji, w ciągu tego cyklu, kiedy są w szkole, wchodzą. Więc to wszystko naraz. I świadectwo życia, i świadectwo modlitwy, świadectwo obecności, prawda? Taka troska ogólna, to jest właśnie wychowywanie do wiary.
0: Co zrobić, żeby wiara nie kojarzyła się dziecku wyłącznie z obowiązkiem, lekcją religii, przygotowaniem do kolejnego sakramentu, ale żeby to była taka żywa relacja z Bogiem?
2: Właśnie, należałoby być tym świadkiem w trudach i radościach. Kiedy mamy imprezy szkolne, to też w ciągu tych imprez przemykają tam wątki patriotyczne, wątki religijne, wątki po prostu wzięte z życia, w którym żyjemy, w życiu, w którym jesteśmy, gdzie Pan Bóg jest obecny. I myślę, że takie wspominanie też, że Pan Bóg nas widzi, jesteśmy razem, bez nacisku, bez kontrolowania, po prostu bycie razem i wspomaganie tej świadomości małego dziecka i starszego dziecka już, to jest bardzo istotne. U nas jest o tyle jeszcze taka dobra sytuacja, taki piękny klimat, gdzie małe dzieci wychowują, starsze dzieci wychowują młodsze, gdzie starsi przychodzą do szatni, ubierają młodsze. Tym bardziej, że to są rodziny, które przychodzą do naszej szkoły wielopokoleniowe i także rodziny wielodzietne, należące do różnych ugrupowań religijnych, do domowego kościoła, na przykład na katechumenatu, czy małych nazaretów. Więc ta wspólnotowość religijna, która kształtuje się i w domu, przenosi na szkołę, a równocześnie szkoła wspomaga wychowanie dzieci religijne, wychowanie dzieci w domu. Więc to jest taka symbioza i rodziny, i szkoły. Przy czym jeśli mamy jeszcze głos tutaj w sprawie rodziny, to bardzo istotnie dla mnie jest to wielkie zaangażowanie rodziców w życie dzieci w szkole. Oni organizują różnego rodzaju imprezy. Oni też na przykład Adwentowy Dzień Skupienia, czy Dzień Rodziny, czy nawet takie zwykłe doradztwo zawodowe, czy praca w świetlicy. Oni wspomagają swoją obecnością.
0: Jak rozmawiać z nastolatkiem o wierze, takim, który zaczyna się buntować, tam te emocje w nim zaczynają buzować i zaczyna mówić, że ta religia to może do czego mi to potrzebne. I jak się zachować w takim kryzysie, który może przyjść?
2: I przychodzi. I w szkole katolickiej również.
0: I siostra jest na to przygotowana.
2: I to przeżywam razem z nimi. My wychodzimy od takiego założenia najważniejsze, żeby dziecko wysłuchać. Wysłuchać, co ma do powiedzenia, zrozumieć go, być z nim, towarzyszyć mu, nawet zwrócić na niego uwagę w ciągu całego jego pobytu w szkole, taką dyskretną, taką matczyną, taką serdeczną uwagę. I zarazem, kiedy dziecko widzi, to jest naprawdę dobre doświadczenie, kiedy dziecko widzi to zainteresowanie osoby, która mówi mu o Panu Bogu na religii, bądź też prowadzi szkołę, prawda? To ono też zaczyna być ciekawe tych rzeczy, które są głębiej, w głębszej warstwie osoby dorosłej.
0: Czy ten tydzień wychowania, to jest taka symbolika, bo on chyba to rok wychowania, niekończący rok wychowania powinien być.
2: Ja myślę, że to jest cały rok wychowania, ale i całe życie wychowania. Cały trud wychowania. Ja to się tak bardzo cieszę, kiedy na przykład przychodzą dzieci w pierwszej klasie i towarzyszę im przez całe 8 lat, oni wychodzą, a później wychodząc powracają. Odwiedzają nas, bądź także prowadzą nawet i zajęcia u nas jako absolwenci. Oni po prostu chcą i oni z nami już później wychowują młodsze. Bardzo dla mnie jest też radosne to, że nasi uczniowie ze szkoły katolickiej są dobrze postrzegani w liceach. Nasi uczniowie się nie gubią, jak na razie.
0: Ja jestem pod wrażeniem siostry postawy, bo to da się wyczuć, kto żyje danym tematem, a kto o nim po prostu opowiada. A siostra tym żyje.
2: I chciałabym z pasją świadczyć, być i mówić młodym ludziom o Panu Bogu i zakorzeniać w nich wiarę.
0: Siostra Agnieszka Maria Chrapek, dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
5: 100 tysięcy podpisów. Takim wynikiem chwalą się organizatorzy stołecznej organizacji referendalnej. Aby jednak inicjatywa referendum nad odwołaniem prezydenta Warszawy doszła do skutku, potrzebują jeszcze 30 tysięcy podpisów. Czas do 28 września. Miasto zmodernizuje kompleks Polonii. Chociaż nie znalazł się prywatny partner inwestycji, ma ona dojść do skutku, zapewnia prezydent Rafał Trzaskowski. Projekt przewiduje budowę stadionu, hali sportowej, centrum wsparcia sportu i parkingu podziemnego. Kończy się budowa drogi wojewódzkiej 634 w Kobyłce. Ruch wraca do stałej organizacji. Linie komunikacji miejskiej L26 i N62 od nocy wróciły do regularnych tras. Wolontariusze poszukiwani. Kapucyńska Fundacja imienia błogosławionego Koplińskiego przyjmuje chętnych do pomocy ubogim i bezdomnym. Do zadań wolontariuszy należy pomoc w przygotowaniu oraz rozdzielaniu posiłków. Jutro rusza Międzynarodowy Festiwal w Ołtarzewie. W Seminarium Księży Palotynów odbędzie się 40. edycja Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Projekcje rozpoczną się w czwartek, wręczenie nagród w niedzielę. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Piękny dzisiaj jest poranek, temperatura rośnie, słońce grzeje i będzie bardzo ciepło, 25 stopni. A przysłowie mówi, im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. Więc dzisiaj piękna pogoda, żeby te robaki sprawdzić, czy się grzebią tam w tej ziemi, czy się nie grzebią. Na razie 13 stopni w Warszawie, chłodniej poza, bo nawet 11 stopni, ale temperatura szybko wzrośnie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 8. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają Radio Warszawa, bo bez Was nas by nie było. A zresztą trudno tu mówić o Was i nas, bo to po prostu jesteśmy jedną radiową rodziną, która nie mogłaby funkcjonować bez siebie. I teraz jest taki moment, kiedy nasze studio bardzo potrzebuje remontu, a koszt tego remontu to 150 tysięcy złotych. Niewiele ponad 30 tysięcy jest już na ten cel zebrane. Bardzo dziękujemy za te wpłaty i zachęcamy do tego, żeby wesprzeć ten cel, bez którego nie będziemy mogli rozwinąć naszej działalności, a chcielibyśmy Państwu także zaoferować treści wideo i dostosować nasze studio właśnie do produkcji tych treści. No a to, co jest już w tym momencie i ma kilkanaście lat. Technika się szybko zmienia. Można nas wspierać poprzez stronę internetową, ale w niedzielę będziemy także w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafii świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie, czyli w katedrze warszawsko-praskiej, parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pudach, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Tam będą nasi wolontariusze. Będziemy kwestować na rzecz właśnie remontu studia Radia Warszawa. Bardzo dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.

Korki i utrudnienia. To autobus linii 728. Uwaga, bo kursy niektóre mogą być odwołane i ten autobus w ogóle może nie przyjechać, a jeśli chodzi o takie bardzo duże utrudnienia, to na południowej obwodnicy Warszawy jest zakorkowany most południowy imienia Anny Jagielonki w kierunku Ursynowa.

0: Za 11 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czy ktoś, kto porzuci Kościół, ba, wyrzeknie się go, czy ktoś taki może do niego powrócić? Czy akt apostazji jest nieodwracalny? To nie są wbrew pozorom modne obecnie kwestie. Takie pytania dręczyły już wspólnotę wierzących w roku 251. Dręczyły, bo właśnie zakończyło się jedno z najkrwawszych prześladowań, to, jakie rozpoczął cesarz Decjusz. Kościół wychodził z niego poraniony. Liczni wierni załamali się i oficjalnie wyparli Chrystusa. Nazywano ich lapsi, czyli upadli. Jednak ci upadli po okresie pogromu chrześcijan zapragnęli na nowo powrócić do wspólnoty. Byli tacy, którzy zdecydowanie odrzucali taki pomysł, bo Kościół miał być w ich rozumieniu

0: nad sprawiedliwością. Jak wkrótce czas miał pokazać, połączyła ich także męczeńska śmierć. Korneliusz, papież, poniósł ją w roku 253, a Cypriana, biskupa, ścięto mieczem 5 lat później.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Wiadomości, które już za 2 minuty.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509-793-280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
10: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 8:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Dodatkowo oddziały wojska zabezpieczą granice. Korupcja przy transporcie wagonów warszawskiego metra na Ukrainie. Trwa zbiórka podpisów stołecznej operacji referendalnej. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Granice z Ukrainą wzmocnią dodatkowe oddziały wojska. Wspomóc mają Straż Graniczną po niedzielnym ataku dronów w pobliżu ukraińskiej granicy.
12: Na granicę wysłani zostali żołnierze 18 Pułku Saperów. Będą wzmacniać posterunki w pobliżu Ukrainy.
13: Każde ręce do pracy, każdy umundurowany, czy to funkcjonariusz, czy żołnierz, który tutaj pojawi się na granicy naszego państwa, z pewnością pomoże nam tą granicę chronić.
12: Podkreśla major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Mieszkańcy Dorochuska, miejscowości, w której niedzielne wybuchy były słyszane najsilniej, obawiają się, że rosyjskie drony mogą trafić na polską stronę.
14: Szansa zawsze jest, ale lepiej, żeby nie było.
12: Niebezpieczeństwo jest tym większe, że Rosjanie coraz częściej używają dronów odrzutowych, a te coraz trudniej jest strącać ukraińskiej obronie powietrznej.
11: Informował Paweł Buszko. A dziś rano w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy poderwano polskie myśliwce. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski powiedział, że Rosja zaatakowała Ukrainę odrzutowymi dronami. Dowództwo podkreśla, że podjęte działania są prewencyjne i nie ma naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie został wstrzymany ruch lotniczy.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Na Ukrainie wykryto aferę korupcyjną związaną z transportem wagonów metra podarowanych przez Polskę. 3 lata temu z Warszawy w ramach darowizny przekazano kilka składów kolejki podziemnej. Ukraińcy mieli je przewieźć do Kijowa na własny koszt. Jednak jak wykazały ukraińskie organy antykorupcyjne, grupie osób udało się na tym transporcie nielegalnie wzbogacić. Kijowskie metro otrzymało od warszawskiego 60 używanych wagonów, które zastąpiły zużyte kijowskie składy. Aby przywieźć darowane wagony, ukraińskie metro rozpisało przetarg, ale jak wykazało ukraińskie Pańska Antykorupcyjna Prokuratura, był on ustawiony. Wygrała go firma, która zobowiązała się przewieźć wagony z Warszawy do Kijowa za 190 milionów hrywien. W 2023 roku była to równowartość 21 milionów złotych. Następnie firma znalazła podwykonawcę, który przewiózł wagony za 50 milionów hrywien, czyli około 1/4 sumy. Reszta pieniędzy znikła na zagranicznych kontach. Podejrzanym w sprawie jest były szef kijowskiego metra. Ukraińska prasa już wcześniej pisała o jego majątku, niewspółmiernym do oficjalnych zarobków.
15: Dzieje się blisko.
11: 100 tysięcy podpisów? Takim wynikiem pochwalił się koordynator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Trwa zbiórka głosów poparcia dla referendum o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
16: Zebrać 100 tysięcy podpisów w jednym tylko mieście, w akcji całkowicie oddolnej, obywatelskiej, opartej na wolontariacie, jest to w mojej ocenie nie lada wyzwanie i nie lada osiągnięcie. Więc jesteśmy bardzo dumni z tego, co się już udało zrobić.
11: Do zebrania pozostało jeszcze około 32 tysięcy podpisów. Ostateczny termin zebrania i złożenia ich do komisarza wyborczego mija 28 września. W kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor Szkoły Katolickiej w Ząbkach.
17: W charyzmacie naszego zgromadzenia, księdza Markiewicza Michalickim, jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym, myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
11: Tydzień wychowania potrwa do 19 września. Na teraz to już wszystko. Więcej wiadomości lokalnych o 8.30.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
20: Za oknem studia Radia Warszawa piękne słońce, ale mogą być jeszcze miejsca, gdzie tego słońca nie widać przez mgły. A dziś słońce świeci przez cały dzień, przynajmniej takie są zapowiedzi, i będzie bardzo ciepło, 25 stopni. Teraz jeszcze trochę nam brakuje do tego, do tych 25. 14 jest w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim, 13 w Otwocku i Piasecznie.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
20: 6 minut po godzinie 8. Piękny dzisiaj dzień się zapowiada, więc nie prześpijcie go. Warto już wstać, jeżeli ktoś w łóżku jeszcze się wyleguje i słucha sobie właśnie w ten sposób Radia Warszawa. Czyli to jest dobry sposób na spędzenie poranka, ale niekoniecznie w łóżku, bo naprawdę taki dzień może się długo nie powtórzyć, a może w ogóle już taki ciepłego dnia nie będzie. Tego lata na pewno, a może tej jesieni, która się zbliża także. Więc Wiktor Waligura będzie z tych łóżek nas wyrywał. Młody piosenkarz, który zasłynął trochę tym, że wykonywał covery, które zamieszczał na YouTubie, no ale prawdziwy taki przełom w jego karierze to 2023 rok, kiedy dołączył do ekipy Męskiego Grania i został wtedy okrzyknięty odkryciem tego festiwalu, tak to nazwijmy. Później jego kariera nabrała bardzo szybkiego tempa, kolejne hity i dziś zaprezentujemy utwór najnowszy z 2026 roku. Nie umiem kochać. Wiktor Waligura. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
15: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korek na S8C. To, że na moście Grota Roweckiego to wiadomo, ale w przeciwnym kierunku także. Od blizny Łaszczyńskiego w kierunku skrzyżowania Radiowej i Dywizjonu 303. Korek się utworzył, kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Gość poranka.
2: Już w najbliższą sobotę kościół parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku zostanie konsekrowany. O znaczeniu tego wydarzenia, historii parafii, o codziennym życiu porozmawiamy z jej proboszczem, księdzem Piotrem Stępniewskim. Szczęść Boże, witamy.
3: Szczęść Boże, kłaniam się.
2: Sobota najbliższa to ważne wydarzenie w historii parafii. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Zaczęło się, no pewnie jakieś pół wieku temu, takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan był kapelanem u sióstr rodziny Maryi, które na tym terenie są obecne od lat. Ksiądz Antoni Konieczny, proboszcz parafii świętego Izydora w Markach, w imieniu archidiecezji warszawskiej zakupił teren pod budowę kościoła, ale wydaje mi się, że o organizowaniu nowej parafii myślał tyle o ile. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna. Ludzie tam przychodzili, modlili się, zamawiali intencje mszalne, uczestniczyli w Eucharystii. Tam też były organizowane lekcje religii. Także parafia w mareckim Pustelniku żyła, zanim została oficjalnie do życia powołana dekretem księdza prymasa Glempa.
2: A księdza historia kiedy się rozpoczęła w tej parafii?
3: Moja historia to niedawno, bo 1 sierpnia 3 lata temu.
2: No i co księdza zaskoczyło? Jaką specyfikę ma ta parafia wynikającą z miejsca, może ludzi?
3: Parafian przybywa. Trzon parafii to są rdzenni mieszkańcy Marek, tego rejonu, tej dzielnicy Marek, można by tak teraz powiedzieć. Starsi mówią, że to po prostu Pustelnik, bo Marki są trochę obok. Oprócz tych rdzennych mieszkańców Marek od lat, których jest, tak prawdę mówiąc, chyba mniejszość w tej chwili, to wiele jest ludności napływowej na miejscu wielu starych domów jednorodzinnych i na miejscu wielu pustych dotąd działek. Stają nowe domy, także szeregowce. Mamy też dwa osiedla BLO obecnie.
2: Jak wygląda taka codzienność parafii poza niedzielną mszą świętą? Grupy parafialne, czy wierni się chętnie angażują w działania, czy może trochę bardziej roszczeniowi są?
3: Czy są roszczeniowi, to bym tak tego na pewno nie nazwał. Parafia od strony grup to jest bardzo, bardzo tradycyjna. To znaczy mamy żywy różaniec, w sumie 16 róż, 10 takiego tradycyjnego różańca, 10 róż różańcowych, czyli 200 osób i jest 6 róż rodziców modlących się na różańcu za dzieci. Jest, przyznaję, bólem mojego serca fakt, że oprócz służby liturgicznej, bo lektorów i ministrantów mamy bardzo porządnych, fajnych, formowanych od lat i też takich młodszych, ale niestety w naszej parafii nie było nigdy żadnej wspólnoty młodzieżowej i jak dotąd nie udało mi się powołać do życia czegoś, co by przetrwało próbę czasu. Dwa podejścia były po dwóch jak dotąd bierzmowaniach, ale niestety była za mała grupa chętnych, żeby na którymkolwiek spotkaniu było fajnie.
2: Do 3 razy sztuka.
3: To znaczy mam taką nadzieję, daj Boże, i wiem, że wcale tak być nie musi, jak mawiamy w przysłowiu.
2: Proboszcz, no to oczywiście duszpasterstwo, opieka nad wspólnotą, ale to też jest takie codzienne zarządzanie parafią. Co jest dzisiaj takim największym wyzwaniem w takim zarządzaniu?
3: Różne problemy takie w dbaniu o porządek. To są takie prace, o których ksiądz biskup Romuald mówił, nigdy tego do końca nie przerobisz, a więc możemy konsekrować już. Z takich rzeczy, no to jest kwestia placu przed kościołem, który służy nam jako parking, ale kościelny nie jest i los tego terenu jest, nazwijmy to, trochę niepewny, choć mam nadzieję, że uda się tak doprowadzić sprawę, żeby ten teren był rzeczywiście bezpieczny jako miejsce parkingowe, bo w dzisiejszych czasach kościół bez parkingu będzie świątynią opuszczoną przez wiernych, bo no, trzeba przyznać, jesteśmy wygodni, niektórzy nawet dwie ulice obok, ale muszą podjechać samochodem. Właśnie aktualnie trwają prace nad poprawieniem wentylacji w kościele. Mam nadzieję, że już na dzień konsekracji ta poprawiona wentylacja będzie działać i będzie widać, że działa, gdy wnętrze świątyni napełni się dymem kadzideł i mam nadzieję, że potem zaraz będzie czym oddychać. Też jest w tej chwili w trakcie odnowienie kancelarii i wejścia głównego do budynku plebanii. Wiem od paru dni, że niestety z tymi pracami nie zdążymy na konsekrację, więc jak to zwykle bywa, mały poślizg w pracach.
2: No ale jest co robić z tego, co ksiądz mówi, a ten dzień konsekracji to już najbliższa sobota. Kościół zostanie konsekrowany przez biskupa Romualda Kamińskiego. Czym właściwie ta konsekracja jest? Co się zmieni w funkcjonowaniu parafii?
3: Można powiedzieć, że tak jak dziecko przed chrztem płacze i robi w pieluchę, po chrzcie, z tego co znam się na dzieciach, dokładnie tak samo, to i w życiu parafii pewnie będzie się dalej toczyło tak wszystko, jak i do tej pory było. Różnica jest no właśnie w tym obrzędzie uroczystej dedykacji kościoła, poświęcenia go na służbę Bożą. Co prawda poświęcenie świątyni, takie poświęcenie z wody było dawno, dawno temu, w roku 1985, jeśli mnie pamięć nie myli, ale kościół konsekruje się wtedy, gdy generalnie jest zbudowany i dokończony. Mury naszej świątyni stoją od lat, otynkowana jest od lat, ale pewne prace wewnątrz kościoła były wykonywane no dość już długo po zbudowaniu murów. To znaczy, myślę tu konkretnie o moim poprzedniku, jeszcze poprzednim, świętej pamięci księdzu Wojciechu Makowskim, w którego czasach został wykonany wystrój ściany ołtarzowej, pojawiły się witraże w oknach po zachodniej stronie kościoła i moim zdaniem przepiękne stacje drogi krzyżowej. To nie potrafię w tej chwili powiedzieć bardzo dokładnie, które to były lata, ale było to kilkanaście lat temu. Pamiętam też ten kościół sprzed tych prac wystroju, takiego sprzyjającego modlitwie, wydawała mi się ta świątynia zimna i nieprzytulna. Nie miałem wtedy też do tego kościoła żadnego sentymentu, ale pamiętam, że byłem tam, odwiedzając mojego kolegę wikariusza w tej parafii. Byłem przez prawie godzinę w kościele na adoracji i wydawało mi się zimno i nieprzytulnie i wyszedłem z tego kościoła dobrze zmarznięty.
2: 11 godzina w sobotę to początek mszy świętej. To będzie jedyna msza święta podczas tego dnia. Tak. Ale jak ten dzień konsekracji będzie wyglądał?
3: No ma wyglądać tak, że właśnie przed godziną 11 wszyscy na swoich miejscach modlimy się i w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice, 5, i takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten Dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni. W tych miejscach namaszczenia zostały zawieszone niedawno świece, tak zwane zacheuszki. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy tej uroczystości konsekracyjnej są zaproszeni na wspólny posiłek na placu przy kościele i plebanii. Będzie zupa. Wszystkich z fanklubu zupy pomidorowej pozdrawiamy serdecznie. Będzie też drugie danie, kiełbaska z grilla, dobry bigos. Jeszcze nie próbowałem, ale wiem, że dobry. i będą też najlepsze ciasta w okolicy, pieczone przez parafianki, także przez panie z Żywego Różańca. A wieczorem o godzinie 18 będzie modlitwa uwielbienia prowadzona przez wspólnotę i zespół Emanuel. To taki nasz marecki zespół uwielbieniowy i wspólnota modlitwy. Wspólnota, w której jest wielu naszych parafian. Emanuel zwykle pojawia się, modli się, śpiewa i chwali Pana w parafii świętego Izydora w Markach, ale mamy już wypróbowaną współpracę od zeszłorocznego pikniku parafialnego i takie było moje marzenie, żebyśmy w modlitwie uwielbienia chwalili Pana Jezusa. Mamy za co Mu dziękować i za co Go uwielbiać, za Boże miłosierdzie ponad nami wszystkimi i za ten dom Boży, w którym no już niejedno pokolenie przez te ponad 40 lat historii uczyło się Pana Boga, spotyka Go i modli się.
2: W sobotę. Ważne zatem wydarzenie w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku. W naszym studiu był proboszcz ksiądz Piotr Stępniewski. Zapraszamy na tę sobotnie uroczystość.
3: Dziękuję za spotkanie i zapraszam na wspólną modlitwę. Najbliższa sobota, 19 września, godzina 11.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Myślisz o przyszłości?
1: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
0: A co cię do tego przekonało?
1: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
0: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
1: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
0: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
1: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
2: Jest 8.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
3: Jutro uroczystości zgromadzenia w rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Polskę. Spotkania m.in. przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie przy ulicy Muranowskiej. Zgromadzenia także przed ambasadą Rosji. Drogowcy remontują trasę S8. W nocy kierowcy mogli wjechać na most Grota Roweckiego z Wisłostrady. W kolejne dwie noce nie będzie przejazdu z jezdni bocznej na jezdnię główną nad Modlińską. To ma być Centrum Integracji, Edukacji i Rekreacji. Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg na projekt i budowę Miasteczka Kultury. W ramach kompleksu ma powstać m.in. biblioteka, sala widowiskowa, także kręgielnia i restauracja. Kierowcy, motorniczowie i maszyniści będą mogli nosić krótkie spodenki w lecie. Prezydent Trzaskowski zapowiedział zmianę przepisów w komunikacji miejskiej. Prosili o to sami kierowcy. Jeden z nich w geście protestu przyszedł do pracy w spódnicy. Łoś Emil wrócił do domu. Zwierzę, które zasłynęło niedzielnym spacerem po torach na dworcu centralnym, jest znowu na wolności. Bezpieczne zabranie łosia z terenu kolejowego wymagało współdziałania policji, straży pożarnej, kolejarzy i lasów miejskich. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: 15 stopni teraz w Warszawie i słońce jest i temperatura będzie szybko rosnąć, bo 25 stopni dziś maksymalnie. Bardzo ciepło, słonecznie, przyjemnie i miło. 15 stopni teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku i Wołominie. Na pozostałym obszarze 14 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, ciśnienie spada. No ale ten słaby wiatr z południa i dlatego mamy dziś tak wysokie temperatury.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolice
0: i okolice.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jutro duża uroczystość odsłonięcia popiersia świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. To wszystko odbędzie się na dziedzińcu Domu Arcybiskupów Warszawskich. Początek tej uroczystości o godzinie 10. Przypominamy, że święty Zygmunt Szczęsny Feliński to arcybiskup metropolita warszawski w latach 1862-1883. Początek tej uroczystości jutro o godzinie 10 na dziedzińcu Domu Arcybiskupów w Warszawskich. Ale też powiedzmy o tym, że kardynał Farrell przed Światowymi Dniami Młodzieży w Seulu powiedział: nie wstydź się Jezusa i Krzyża. Wszystko, co będziemy robić podczas Światowych Dni Młodzieży, będzie służyło temu, aby wielu młodych uwierzyło w Jezusa i miało życie. Kardynał Kevin Farrell powiedział te słowa podczas mszy świętej otwierającej międzynarodowe spotkanie przygotowawcze do Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które w przyszłym roku się odbędą. Prefekt dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia wskazał na Krzyż Chrystusa jako jeden z najważniejszych symboli Światowych Dni Młodzieży.

korki i utrudnienia. Bardzo zła sytuacja teraz na trasie S8. Kierowcy zgłaszają kolizję na skrzyżowaniu radiowej i dywizjonu 303 i właśnie trasy S8 w tym miejscu. I korki z obu kierunków. Od strony Marymontu się korkuje właśnie do tego miejsca. W przeciwnym to od Szeligowskiej już stoimy w Szeligach, więc naprawdę bardzo trudno się S8 dzisiaj jeździ. Na razie jeszcze nie mamy informacji, co tam się wydarzyło, ale no na pewno coś złego, skoro takie korki w tym momencie są. Na szczęście komunikacja miejska prawie dobrze kursuje, poza pociągami, bo stacja Warszawa-Włochy, tam są działania służb i występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i kolei mazowieckich w kierunku Warszawa Zachodnia.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 9. Dzień bez samochodu się zbliża i co? I nie będzie trzeba kupić wtedy biletu. 22 dzień września to dzień bez samochodu i on zakończy Europejski Tydzień Mobilności. Warszawa dołącza właśnie do Europejskiego Tygodnia Mobilności i w tym roku wydarzenia wszystkie pod hasłem Mobilność dla każdego. Po co w ogóle ten tydzień? Po to, by zwrócić uwagę na zrównoważone sposoby przemieszczania się, zwrócenie uwagi na komunikację miejską, na to, że można się poruszać rowerem, pieszo. No, można oczywiście, ale nie wszędzie. To też trzeba podkreślić, ale warto też o tym pamiętać. Dziś ksiądz proboszcz mówił o tym, że niektórzy dwie ulice dojeżdżają do kościoła samochodem. No, może niekoniecznie. Jeden z najważniejszych punktów tegorocznego programu Dni Transportu Publicznego zaplanowane są na sobotę, wtedy w samym centrum Warszawy, na Placu Centralnym i ulicy Marszałkowskiej się te rzeczy będą dziać. Początek o godzinie 10, zakończenie o 17. Tam swoje stoiska będzie miał Zarząd Transportu Miejskiego, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, no i ogólnie operatorzy warszawskiego transportu publicznego. Więc tydzień elektromobilności się dziś rozpoczyna. A my teraz przechodzimy do Grodziska Mazowieckiego, bo najbliższa sobota upłynie pod znakiem rowerowej aktywności, a wszystko za sprawą czwartej odsłony rodzinnego rajdu rowerowego i będzie można przejechać

0: Już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest okres organogenezy? Dlaczego jest on tak istotny dla zdrowia dziecka, które rozwija się pod sercem mamy? Kim są mali pacjenci oddziału intensywnej terapii? Między innymi o toksycznym wpływie alkoholu na zdrowie i rozwój dziecka porozmawiamy w audycji Rozmowy o odpowiedzialności 16 września o 19.40. Moim i Państwa gościem będzie pani dr Ewa Śliżeń-Kuczapska, ginekolog, położnik. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Minuta po godzinie 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Co z zaostrzeniem kar dla kierowców za wykroczenia na torach? Jak wielu młodych bośniaków chce opuścić swój kraj? Gdzie jutro utrudnienia z powodu uroczystości i zgromadzeń? Odpowiemy na te pytania. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Co konkretnie się zmieni? O szczegółach Michał Makowski.
8: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
8: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
10: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
8: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego.
7: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ponad 70% młodych ludzi w Bośni i Hercegowinie planuje opuścić kraj po zakończeniu nauki w szkole. Wynika z badania przywołanego przez macedońskie media. Dane pokazują skalę problemu emigracji młodego pokolenia w państwie, które od lat zmaga się z odpływem ludności. Według badania młodzi mieszkańcy Bośni i Hercegowiny w dużej części swoją przyszłość widzą poza granicami kraju. Wyjazd miałby nastąpić po zakończeniu edukacji, a więc w momencie wejścia na rynek pracy i podejmowania decyzji dotyczących dalszego życia. Emigracja młodych jest jednym z poważnych wyzwań demograficznych Bośni. Wcześniejsze badanie z 2021 roku wykazało, że 47% młodych osób w wieku od 18 do 29 roku życia rozważało wówczas czasowy lub stały wyjazd z kraju. Jako główny powód wskazywano niezadowolenie z jakości życia. Nowsze dane przywoływane w Bośni i Hercegowinie wskazują więc na jeszcze większą skalę deklarowanej chęci emigracji. Oznacza to, że dla Bośni i Hercegowiny problemem jest nie tylko odpływ mieszkańców, ale także ryzyko utraty dużej części młodego, wykształconego pokolenia, które dopiero rozpoczyna życie zawodowe.
11: Dzieje się blisko.
7: W czwartek przy warszawskim pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie zaplanowane są uroczystości rocznicowe sowieckiej agresji na Polskę z 1939 roku. Ulica Mronowska będzie zamknięta dla ruchu od 14 do 22, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
12: Autobusy, które tamtędy kursują, czyli linie 116 i 518, będą kierowane na trasy objazdowe. W kierunku północnym autobusy będą jechały ulicą Świętojerską do Andersa i dalej prosto do swoich tras. Natomiast w kierunku południowym będą zjeżdżały z ulicy Andersa w ulicę Dawidowskiego, potem Słonimskiego do Bonifraterskiej i do swoich tras.
7: Tego dnia zostało też zgłoszone zgromadzenie przed ambasadą Rosji przy ulicy Belwederskiej. Policja może zdecydować o jej czasowym zamknięciu w godzinach popołudniowych. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na wiadomości z życia Kościoła o 9.30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś będzie bardzo ciepło, 25 stopni prognozują synoptycy i dużo, dużo słońca po porannych mgłach. A teraz temperatura dość szybko rośnie. W stolicy widzimy na termometrze 16 stopni. 16 także w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, Otwocku. A jeszcze cieplej jest w 17 w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Pełnia słońca, dziś i słaby wiatr z południa.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: W drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 9, a dziś dla miłośników tego gatunku muzycznego bardzo ważny dzień. Rodzime święto, mimo tego, że muzyka w naszym kraju się nie narodziła tego gatunku, a chodzi o Dzień Bluesa. To dzień, który został przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe zainicjowany w roku 2005. A dlaczego właśnie jest to 16 września? Dlatego, że to dzień urodzin legendarnego B.B. Kinga. I właśnie w całym kraju organizowanych jest wiele imprez, koncertów, które właśnie bluesa mają promować, także kulturę związaną z tym gatunkiem muzyki, a blues i jego historia to początki XX wieku, kiedy dyskryminowani czarnoskórzy Amerykanie nucili melancholijne przyśpiewki opowiadające o ich trudnym losie, pragnieniu wolności, czy też codziennych relacjach damsko-męskich. A w Polsce, no Jam, Nocna Zmiana Bluesa, Tadeusz Nalepa, Shakin' Dudy, tacy prekursorzy tego gatunku muzycznego. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 9. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie remontu studia Radia Warszawa. Mamy już 31 864 zł. To już 21% zakładanej kwoty, czyli 150 tysięcy. Bardzo dziękujemy, że Państwo nas tak hojnie wspierają i prosimy o jeszcze trochę, bo jeszcze te 79% nam zostało, a studio potrzebuje remontu, a potrzebuje go dlatego, że już kilkanaście lat nam służy. No i technika rozwija się bardzo szybko. Chcemy też dla Was się rozwijać, tworzyć treści wideo, a to wymaga modernizacji studia Radia Warszawa. Jak wesprzeć ten cel? Można wejść na radiowarszawa.com.pl, tam kliknąć przycisk Wspieraj nas, dokonać wpłaty z dopiskiem darowizna remont. Można także nas wesprzeć w parafiach, w których będziemy w najbliższą niedzielę. Ich lista także na radiowarszawa.com.pl się znajduje. Dziękujemy za wszelkie wsparcie. Jeszcze 79%, ale już 21% tej kwoty jest, czyli 31 864 zł. To wszystko dzięki Państwu. Dziękujemy.

0: korki i utrudnienia. To teraz od transportu publicznego rozpoczynamy. Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i kolei mazowieckich. To wszystko z powodu działań służb na stacji Warszawa-Włochy. Utrudnienia występują w kierunku Warszawa-Zachodnia. Wybrane pociągi zostają skierowane z pominięciem przystanków Piastów, Warszawa-Ursus-Niedźwiadek, Warszawa-Ursus i Warszawa-Włochy. Doszło do zdarzenia drogowego w ciągu ulicy Słonecznej na odcinku Jedności Żytnia w miejscowości Lesznowola. Dlatego autobusy linii 707, ale także kierowcy oczywiście mają problem z przejazdem w tym miejscu. No to teraz coś dobrego, bo już trasa S8 się trochę odkorkowała, już nie jest tak źle, choć cały czas od Blizny Łaszczyńskiego do mniej więcej radiowej dywizjonu 303 korek jest w przeciwnym kierunku na moście Grota Roweckiego i tak miejscami tylko te korki występują.
1: Porannik.
0: A teraz witamy Barbarę Juszczyk, koordynatorkę wolontariatu Fundacji Bonafide w Dobrej Wierze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy.
0: A będziemy rozmawiać o 5. edycji pikniku charytatywnego Irysomania. To nie tylko piknik, ale także zbiórka pieniędzy, środków. Jaka była od początku najważniejsza idea tego wydarzenia?
2: Żeby móc powiedzieć o 5. edycji pikniku Irysomania, musimy jak gdyby wspomnieć o tym, że jest to inauguracja naszej corocznej akcji Irys. Akcja Irys, sadzimy cebulki irysów na znak solidarności z ludźmi chorymi na Alzheimera i cukrzycę oraz wspieramy rodziny tych osób. Więc ideą pikniku Irysomanii to jest uroczyste otwarcie i rozpoczęcie naszej akcji, która trwa od września aż do listopada, nawet czasami do pierwszych przymrozków. Każda edycja pikniku Irysomania ma konkretnego odbiorcę, szczytny cel, na który zbieramy. W tym roku jest to rodzina zastępcza pani Anny Fabijaniak i środki dla jej wnuczka Ignasia oraz dla podopiecznych hospicjum dziecięcego Promyczek.
0: To powiedzmy trochę więcej o pani Annie i jej wnuku. Jaka jest historia tej rodziny?
2: Ponieważ ludzi potrzebujących jest bardzo dużo, więc my skierowaliśmy się do PZPR-u w Otwocku z zapytaniem o rodziny, które potrzebują największego wsparcia albo jak możemy pomóc tym osobom, które zmagają się z chorobami. Więc pani Anna Fabijaniak jest osobą, która jest rodziną zastępczą dla swojego wnuczka. Ignaś cierpi na kilka chorób, wiele schorzeń i sama jak gdyby nie jest w stanie tego. Była to pierwsza osoba, która została wskazana przez placówkę PZPR-u. Ponieważ oprócz tego, oprócz pani Ani, chcieliśmy też wesprzeć hospicjum dziecięce Promyczek w Otwocku. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby połączyć te dwie akcje, ponieważ wydarzenie jest w Otwocku i szukaliśmy jak gdyby osób z konkretnego regionu, tak? Dla których i tak jak powiedziałam na wstępie, rodzina zastępcza pani Ania Fabijaniak i podopieczni hospicjum dziecięcego Promyczek.
0: Chodzi oczywiście o zebranie danej kwoty, to jest ważne, ale chyba równie ważne jest zwrócenie uwagi na ludzi, na to, że są osoby, które takiej pomocy potrzebują.
2: Oczywiście. My jesteśmy, Fundacja Bonafide w Dobrej Wierze jest lokalnym partnerem programu rządowego Korpusu Solidarności. To brzmi bardzo poważnie i pewnie niewiele mówi słuchaczom, niemniej jednak są to działania ukierunkowane na wolontariat, systematyczne i akcyjne. To już jest 5. edycja naszego pikniku i ja jako koordynator zauważyłam bardzo istotną rzecz. Ten piknik łączy. Łączy wolontariuszy systematycznych, akcyjnych, łączy instytucje, które z nami współorganizują w tym roku. Jest to Biblioteka Powiatowa w Otwocku. Włączają się w tą edycję, włączyły się przedszkola, żłobek Zielona Kraina w Karczewie, szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie powiatu otwockiego, Urząd Miasta i tutaj wielkie podziękowania dla pana prezydenta, który kolejny raz wyraził zgodę na przeprowadzenie naszej imprezy, wspomaga nas w organizacji. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy słuchaczy, bo tym samym przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji i dla najmłodszych będą dmuchańce. To wszystko dzięki uprzejmości firmie TikTok, organizacja imprez, która również po raz kolejny dołączyła do nas. Na scenie wystąpi Arek Górski z zespołu Eksplozja, wokalistka milanowa Milena Karska. Zobaczymy piękny występ grupy akrobatycznej Kenzej. Wielkie podziękowania dla pana Roberta Kruzy. On już piąty raz, proszę państwa, z nami. Co roku jest od samego początku. Będą występy przedszkolaków z Woli Duckiej imienia Pszczółki Majej. Będzie przedstawienie zrobione ze Społecznej Szkoły Świętej Rodziny w Otwocku. Także naprawdę tych atrakcji będzie mnóstwo i dla najmłodszych, i dla dorosłych, będzie co pojeść, będą strefy edukacyjne i jeszcze istotna kwestia, wspólnie z Fundacją DKMS będzie stoisko, że będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Także naprawdę impreza w tym roku przygotowana, zachęcamy do przybycia.
0: Będzie się bardzo dużo działo w sobotę w Parku Miejskim w Otwocku między 13 a 17. Mnie uderza w tym wydarzeniu, pozytywnie oczywiście, takie jedno wielkie święto pomocy, no bo zbierane będą środki dla rodziny zastępczej. Pani wspomniała o osobach chorych na Alzheimera. Jednocześnie mamy tutaj dawców szpiku, dzięki którym można pokonywać nowotwory, więc ta akcja ma taki bardzo, bardzo szeroki wydźwięk, bo i współpraca wielu, wielu podmiotów tutaj ma miejsce. Jak to się robi, że tak się dużo osób, instytucji, fundacji ze sobą tutaj spotyka w jednym miejscu i daje się współpracować i nie ma żadnej rywalizacji?
2: Wie pan co, bo wolontariat sam w sobie jest bardzo szeroki i bardzo uniwersalny tak naprawdę. I pomimo ogromnego opędu ludzi, naprawdę ludzie chcą robić coś dobrego. Czasami nie wiedzą jak. Czasami nie mają pojęcia, że wolontariat może być, nawet jeżeli wyślę maila, nie musi być przy łóżku chorego. Nie musi być tym wolontariuszem, który na maratonie podaje wodę. I my jako fundacja, ponieważ szerzymy ideę wolontariatu i systematycznego, i akcyjnego, i takie akcje naprawdę dowodzą, że jeden wspólny cel, a instytucje różne, i urzędy, i szkoły, i placówki naprawdę się angażują i chcą robić coś dobrego. Trzeba im po prostu rzucić pomysł i pozwolić działać, naprawdę. Te Irysomania, szanowni państwo, łączy, naprawdę łączy. Łączy pokolenia, łączy wolontariuszy, łączy instytucje. To jest niesamowite i piękne przedsięwzięcie. A jeszcze należy podkreślić, że rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu i nasze wydarzenie jest wpisane w ten kalendarz. Robimy to również pod patronatem Międzynarodowego Roku Wolontariatu, co nas bardzo ogromnie cieszy, bo tak jak wspomniałam, jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo istotne, takie wydarzenia łączą i takie wydarzenia są potrzebne. Naprawdę, szanowni państwo, są takie wydarzenia potrzebne i ja zachęcam do wolontariatu, do takich działań. Naprawdę małe dzieci, które od początku będą brały udział, nawet jako uczestnice, to już jak gdyby pokazujemy tą drogę tego dobra, bo dobro należy rozsiewać, rozdawać, bo naprawdę ludzi potrzebujących jest bardzo, bardzo dużo.
0: I to dobro można będzie dawać w sobotę w Parku Miejskim w Otwocku. Będzie można przy okazji się dobrze bawić podczas piątej edycji Irysomanii, pikniku charytatywnego, podczas którego zbierane będą środki dla rodziny zastępczej pani Anny Fabijaniak z Karczewa i jej siedmioletniego wnuka Ignasia oraz dla hospicjum dziecięcego Promyczek. Będzie można także zarejestrować się jako dawca szpiku i będzie można się dobrze bawić, a być może w przyszłej edycji też pomagać poprzez bycie wolontariuszem, bo można stać się uczestnikiem w tę sobotę, a w przyszłym roku poznać to, jak można pomagać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Barbara Juszczyk z Fundacji Bonafide w Dobrej Wierze, koordynatorka wolontariatu w tej fundacji. Zapraszamy do Otwocka już w najbliższą sobotę. Dobrze się bawimy i pomagamy przy okazji. Wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich słuchaczy do Otwocka.

0: Reklama.
1: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
1: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
3: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Francuskie media informują o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku ze zbliżającą się wizytą papieża we Francji. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udziału w państwowej kolacji. Papież odwiedzi Francję w przyszłym tygodniu. Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik Le Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez pałac, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc oficjalnej gwardii republikańskiej podczas powitania, państwowego przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji, ani wręczenia papieżowi legii honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że prezydent Francji zdominuje jego wizytę. Podobne obawy miał w przeszłości skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji.
6: To się dzieje w parafiach.
5: Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku przygotowuje się do ważnej uroczystości. W sobotę odbędzie się konsekracja tej parafialnej świątyni. Historia parafii zaczęła się pół wieku temu, wspominał ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz parafii w poranku z Radiem Warszawa.
7: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna.
5: Sobotnia konsekracja rozpocznie się o godzinie 11.
7: I w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice, 5. I takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni.
5: Konsekracji dokona biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po liturgii zaplanowano poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę o 18:00 odbędzie się też wieczór uwielbienia.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Zakończyła się pielgrzymka z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki. W 1567 roku święty Stanisław wyruszył z Wiednia przez Niemcy do Rzymu, aby wbrew woli ojca wstąpić do jezuitów. W tym roku tę samą, liczącą 1713 km drogę, przebyli sztafetowo młodzi pielgrzymi z Polski, by modlić się o powołania. Wczoraj przy grobie świętego Stanisława w rzymskim kościele świętego Andrzeja na Kwirynale dziękowali za pielgrzymkę. Eucharystii przewodniczył kardynał Gianfranco Ghirlanda. Na zakończenie liturgii biskup płocki Szymon Stołkowski podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki, podczas gdy biskup Adam Bab wskazał, że szukanie własnego powołania to forma wewnętrznej walki, dlatego ufamy, że wstawiennictwo świętego Stanisława może towarzyszyć młodym na tej drodze. Dziś uczestnicy pielgrzymki spotkają się z Ojcem Świętym Leonem XIV podczas audiencji generalnej.
6: To się dzieje w Kościele.
5: W Kościele w Polsce trwa Tydzień Wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, a w wychowaniu religijnym świadectwo, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor Szkoły Katolickiej w Ząbkach. Z kolei najważniejszym przekazem, miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreślała siostra. Tydzień Wychowania w polskim Kościele potrwa do 19 września.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: 25 stopni będzie dziś i piękne słońce, już teraz 17 w Warszawie i w okolicach, na dodatek słaby wiatr i to taki, później będzie cieplejszy, bo z południa cały czas wieje, ciśnienie spada, żadnego deszczu, tylko jakieś takie obłoczki. Taki będzie dzisiaj piękny dzień i lato daje o sobie znać na końcu jego trwania.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Poranek z Radiem Warszawa.

0: good times.
1: W drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Za 21 minut będzie godzina 10. 14 lat to przeciętny wiek, w którym młodzi ludzie przestają chodzić do kościoła. Tak wskazują badania CBOS. Dlaczego Polacy odchodzą z kościoła? Wynika z nich, że aż 78% badanych niepraktykujących uczniów wcześniej chodziło do kościoła. Ponad połowa badanych przez CBOS w 2022 roku młodych ludzi przestała praktykować między 14 a 16 rokiem życia. Najczęściej tłumaczyli to mówiąc o hipokryzji, o różnych tam skandalach, więc pytanie brzmi: spójność, autentyzm, radykalne świętowanie niedzieli, czyli co robić, aby dzieci nie straciły tej wiary. No i właśnie tydzień wychowania trwa nie tylko mówić o Bogu, ale w codziennym życiu kierować się wiarą. O tym też mówiła dziś siostra dyrektor z publicznej katolickiej szkoły podstawowej w Ząbkach, że nasze świadectwo, nasze czyny, to co my robimy, to jesteśmy takim odbiciem w lustrze dla naszych dzieci i to też podkreślają inni specjaliści. Trzeba być spójnym i nieustannie pracować nad własnym sumieniem i codziennie i autentycznie kierować się w swoim życiu wiarą. To jest najlepszy przykład.

Trasa S8 w okolicach przecięcia z Radiową i Dywizjonu 303. Tam doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku i to powoduje utrudnienia w tym miejscu. Korki są, ale już nie tak ogromne, jak jeszcze to było godzinę temu. Wtedy to naprawdę nie było dobrze na S8. Teraz jest trochę lepiej. Ale tych różnych okoliczności jest jeszcze trochę. Działania służb na stacji Warszawa-Włochy w pociągu kolei mazowieckich i występują utrudnienia w kursowaniu KMEK, ale także SKMEK linii S1 w kierunku Warszawy Zachodniej. Pociągi są kierowane z pominięciem przystanków Piastów, Warszawa Ursus, Niedźwiadek, Warszawa Ursus i Warszawa Włochy. I mamy jeszcze problem w Lesznowoli, bo tu do zderzenia drogowego w ciągu ulicy Słonecznej doszło na odcinku Jedność Żytnia i są problemy dla kierowców, ale także autobusów linii 707 L1, L3 i L4.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Różne dyscypliny sportowe można w Warszawie oglądać, ale ta będzie naprawdę wyjątkowa. Przy Placu Centralnym odbędą się 12 europejskie zawody Mistrzostwa Motorniczych Tram-M. I w tych zawodach wystąpi 26 reprezentacji z europejskich miast oraz nawet australijska drużyna z Melbourne. I będzie można tę imprezę podziwiać. To wszystko odbywa się w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w Warszawie i będzie naprawdę bardzo duża rywalizacja. Motorniczowie będą próbowali na przykład grać w kręgle, a dlaczego nie? Będą różne takie dyscypliny, których ja bym nawet nie pomyślał, że to można tramwajem takie rzeczy robić, jak na przykład wrzucać piłkę do kosza i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo tych rywalizacji takich niestandardowych. Każde miasto będą reprezentować drużyny dwuosobowe, złożone z motorniczej i motorniczego. Będą te konkurencje bardzo specyficzne, ale wszystkie będą wymagały precyzji, uwagi, a to właśnie cechy, które w codziennej pracy na stanowisku motorniczego trzeba mieć. No ale trzeba też być szybkim, więc te konkurencje będą naprawdę niestandardowe, ale zaskakujące. To wszystko w sobotę przy Placu Centralnym w Warszawie. To wszystko odbywa się w ramach 12 europejskich Mistrzostw Motorniczych Tram-M. Będzie można podziwiać, jak ci warszawscy motorniczowie wypadają na tle europejskiej konkurencji, a w poprzednich edycjach radzili sobie znakomicie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zofia Kozerawska, co wylosowała na swoim kole fortuny dziś rano?
1: Dzień dobry, kawę.
0: Kawę? No, nie zaskakuje mnie ta odpowiedź, ale jest jak najbardziej prawidłowa. No to smacznego.
1: Dziękuję.
0: Proszę sobie też zrobić, napić się z Zofią, bo czeka na kogoś, z kim będzie mogła porozmawiać.
1: Oczywiście.
0: Napić się kawy, wspólnie spędzić ten czas do godziny 14. A ja bardzo dziękuję. Jutro zapraszam od godziny 7. Jarek Wydra, miłego dnia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: O pragnieniach potomstwa, o długim czasie oczekiwania po ślubie na pierwsze dziecko opowiadają Aleksandra i Krzysztof Kryńscy, rodzice pięciorga dzieci. Już dziś o 22:00. Radiowy kurs małżeński i ślubuję Ci miłość. Zapraszam, Anna Murawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
1: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rosyjski dron z polskiego wybrzeża zneutralizowany. Rozliczenia na Węgrzech. Modernizacja kompleksu Polonii. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. W Rusinowie zneutralizowano elementy znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona. Mogły one stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, poinformował podpułkownik Dariusz Roskosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
9: W wyniku podjętych działań przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
8: Bezzałogowiec został zabrany z plaży. Dziś odbędą się jego oględziny. Wcześniej grupa ratownictwa chemicznego zbadała maszynę pod kątem zagrożenia radiologicznego i chemicznego. Nie stwierdziła zagrożenia. Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony w poniedziałek z Bałtyku. Według MON to nowoczesny bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rosyjska Gerbera jest teraz w centrum zainteresowań armii ze względu na zastosowane technologie i rodzaj uzbrojenia, z którego korzysta Federacja Rosyjska.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Węgierska prokuratura zatrzymała 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji i nieprawidłowości przy zakupie autobusów dla państwowych spółek Volanbus. Afera miała miejsce w czasach rządów Fideszu i dotyczy osób blisko związanych z tą partią. Piotr Piętka.
11: Wśród zatrzymanych znalazł się biznesmen Daniel Jelinek, szef grupy Indotek inwestującej w nieruchomości, a także były szef państwowego węgierskiego zarządu majątkiem narodowym Norbert Sivek. Prokuratura nie podała oficjalnie nazwisk podejrzanych, ale ich udział w sprawie potwierdził premier Péter Modior. Według ustaleń śledczych w latach 2015-2018 przy zakupie używanych autobusów państwowe spółki przewozowe miały ponieść w przeliczeniu około 120 milionów złotych strat. Chodziło m.in. o zakup 608 pojazdów po zawyżonych cenach. Postępowanie dotyczy podejrzeń o nadużycie zaufania i pranie pieniędzy, a obecnie również o łapownictwo.
8: Miasto nie znalazło żadnego prywatnego inwestora chcącego wybudować nowy kompleks sportowy Polonii, ale modernizacja dojdzie do skutku, zadeklarował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski. W postępowaniu na wybór prywatnego partnera inwestycji nie wpłynęła ani jedna oferta, dlatego jej realizacją zajmie się spółka miejska. Wykonawcę robót przy Konwiktorskiej wyłoni przetarg, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
12: Przy inwestycji tej skali równolegle z prowadzonym postępowaniem przygotowuje się warianty realizacji. Zrobiliśmy to, dzięki temu dziś możemy kontynuować te inwestycje. Mamy prawomocne pozwolenie na budowę, pełne prawa do projektu i zabezpieczone środki finansowe.
8: Projekt przewiduje budowę stadionu, hali sportowej, centrum wsparcia sportu i parkingu podziemnego. Koszt budowy kompleksu ma wynieść maksymalnie 832 miliony złotych. Budowa ma wystartować w przyszłym roku.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Na Pradze Północ mieszkańcy będą mogli wymienić elektroodpady, baterie oraz tekstylia na rośliny. W najbliższą sobotę na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy od 10 do 13 odbędzie się kolejna akcja ekologiczna dzielnicy. Za każdy odpad mieszkańcy otrzymają kupony, wyjaśnia Julian Rembelski, rzecznik urzędu.
13: Każdy uczestnik może uzyskać maksymalnie 7 kuponów i każda liczba kuponów jest tutaj jakimś przelicznikiem na rośliny. Jeden kupon jest to zioło lub 3 opakowania cebulek, 2 kupony to kwiat, bylina lub zioło lub 3 opakowania cebulek, natomiast 3 kupony wiążą się z możliwością uzyskania krzewu, kwiatu, byliny i zioła lub 3 opakowań cebulek.
8: Jak przypomina Rembelski, podobne akcje odbywają się cyklicznie przez cały rok.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 17 stopni teraz w Piasecznie, 18 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Grodzisku i w Otwocku, w Wołominie już 19, podobnie jest w Mińsku Mazowieckim, a to dopiero początek tego, co nas dzisiaj czeka, bo dziś 25 stopni. No tak nie, aż się nie chce wierzyć, ale naprawdę wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Także ciepły, słoneczny bardzo dzień. Zerknęłam sobie, że może coś pokropić dopiero wieczorem, co nieco i w nocy. No teraz to zupełnie nie ma z czego kropić.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 5 minut po 10, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie. A Wy gdzie jesteście, co porabiacie i jak się macie? Ciekawa jestem bardzo. No i zapraszam serdecznie na wspólne 4 godziny, które już teraz rozpoczynamy. Dużo muzyki, która będzie nas wspierać w różnych naszych wyzwaniach, trudach, a może i w relaksie, jeśli komuś jest dane. Radio Warszawa. Proszę bardzo, Ray Dalton na dobry początek.

0: To Gabriel na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie samą kawą żyje człowiek. W studiu Radia Warszawa jeszcze Ania Niebielska i
2: dzień
0: Krzysztof
2: dobry.
0: Flis. Dzień dobry, witam
2: dzień dobry.
0: Was kochani. A spotykamy się tutaj w temacie ptasim.
2: Tak, ze mną albo w temacie zbiórkowym, albo ptasim.
0: Ja wybieram ptasi tym razem.
2: Tak.
0: Mhm. No właśnie, bo odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, nie pierwsze, tylko już trzecie.
2: Tak, cudowna impreza, uwielbiam ją, uczęszczam i naprawdę jestem pod wrażeniem. Jest to impreza absolutnie ponad podziałami, impreza pełna dobrego humoru, dystansu do samych siebie, niekomercyjna, po prostu cudowna, uwielbiam ją.
0: W której chodzi o to, żeby naśladować ptaki.
2: Tak, ale poza tym, że oczywiście są osoby, które naśladują je genialnie, no to też chodzi po prostu o zabawę, czyli czasem ktoś wychodzi i robi krakra albo coś takiego i
0: tak zwyczajnie,
2: i jest krakra. Świetnie, tak.
0: Muszę tam kiedyś pójść, też coś tam zrobię.
2: Tak.
0: No dobrze, Krzysztof, ale ty potrafisz naśladować.
3: Podobno potrafię.
0: No dawaj. Co, no już... Pięknie. Pięknie to
2: co
0: była.
2: Co to było?
0: No właśnie.
2: Ja bym strzelała, że była to synogarlica.
3: Albo puchacz.
2: Okej. Okay. No. Sprawdzimy.
0: A synogarlica taką bardzo ma tu. On tak, już taką w takiej tak. synkopie śpiewa. Tak. To chyba nie, to chyba puchacz.
3: Chyba puchacz,
0: ja stawiam
3: tak,
0: na
3: tak,
0: puchacza. No w każdym razie, no dobrze. I były te piękne, czy to w ogóle gdzieś można posłuchać tego?
2: Tak, jak oczywiście oni... internet jest pełen relacji tam tych wszystkich rudzików. Ja osobiście jestem fanką pana, który naśladował kruka, bo to brzmiało naprawdę idealnie.
0: Dobrze, poszukamy tego kruka. Jak znajdę, to odtworzymy na antenie. Ale nie wiem, czy uda mi się to znaleźć. Dobrze, Aniu, to powiedz jeszcze dwa słowa. Kto tam już odleciał, kto się szykuje do odlotu? Jak to tam wygląda u nas?
2: Zachęcam bardzo naszych słuchaczy, żeby obserwowali właśnie, kto odleciał, kto nie odleciał. Dlatego, że na przykład nie odlatują nasze ukochane kosy i szpaki z miasta. Miasto tak robi, że jest im ciepło i mają jedzenie. Więc zostają z nami na zimę, ale bądźmy dla nich mili, dobrzy, nie wypuszczajmy kotów i dbajmy o nie.
0: No dobrze, dziękuję. To była Anna Niebielska, a Krzysztof Flis w roli puchacza tym razem.
3: Dziękuję.
0: Teraz Kuba i Kuba. Chłopaki. Kwadrans po 10:00.

0: 22 minuty po 10, Simply Red już za nami, a teraz kilka słów od świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: Zwracając się ku przyszłości, Kościół potwierdza równocześnie swoją tożsamość ukształtowaną w ciągu 2000 lat przez współpracę wszystkich z Duchem Świętym. Ta tożsamość nabiera szczególnego wyrazu w życiu świętych świadków tajemnicy Bożej miłości. Beatyfikacje, jakie będą miały miejsce podczas obecnej pielgrzymki w Warszawie i Toruniu oraz kanonizacja w Starym Sączu, ukażą wielkość i piękno świętości życia i moc działania Ducha Bożego w człowieku. Za wszystkie owoce tej świętości, za wszystkie dary Ducha tego kończącego się tysiąclecia, niech będzie błogosławiony Bóg, który jest miłością.

0: To Duran Duran już za nami, za 29 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: O, zerkam sobie na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl, a tam informacja, że mamy już 31 864 zł z potrzebnych nam 150 tysięcy na to, żeby wyremontować nasze radiowe studio. Możecie sami zerknąć, jak tutaj przybywa pieniędzy, które wy wpłacacie. Dziękujemy wam bardzo za waszą hojność i za każdą złotówkę. Naprawdę każda się liczy, naprawdę. Każde kilka złotych dodane do kolejnych kilku złotych zbiera się na 100 i potem 1000 i tak dalej. Dlatego jesteśmy wam przeogromnie wdzięczni. I przy tej okazji chcę powiedzieć, że będziemy w najbliższą niedzielę, 20 września, w kilku parafiach. Będziemy z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu kwestować właśnie w parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, ale też w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Będziemy też w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płudach. Będziemy tutaj w katedrze warszawsko-praskiej i jeszcze w kilku innych miejscach, także rozglądajcie się, jeśli akurat będziecie mogli być gdzieś tam.

To mnie tak Szczesniak i Laura Szafran za nami. Już 20 minut zostało do godziny 11. Ja przypominam, że od wczoraj trwają rekolekcje. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza właśnie na te rekolekcje, które się wczoraj rozpoczęły, a zakończą się uroczystością stygmatów świętego Franciszka. Słuchajcie, te rekolekcje trwają w Warszawie, w Kościele Ojców Franciszkanów przy ulicy Zakroczymskiej 1. To jest Nowe Miasto. Dziś start o 15:00, podobnie jak wczoraj. Rozpoczynają się koronką do Miłosierdzia Bożego, później są tajemnice bolesne, chwalebne, różańce, potem jest, uwaga, koronka do siedmiu radości Matki Bożej o powołania do franciszkańskich zakonów świeckich. No i następnie nieszpory, konferencja rekolekcyjna, a o 19:00 msza święta z nauką rekolekcyjną. To Jeremy Camp. Za 19:11.

0: Here comes the rain again. No na razie jeszcze nie, Eurythmics.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 11 minut będzie godzina 11 w studiu Radia Warszawa. Grzegorz Kozłowski, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Ważne rzeczy się dzieją i dziś wspaniała audycja już za chwileczkę, już za momencik można powiedzieć, chociaż dopiero wieczorem, ale zleci szybciutko. Audycja z nowego cyklu, który jest na naszej antenie, ale też na YouTubie. Poznacie prawdę. O czym dzisiejsza audycja?
2: Tak, drodzy słuchacze, tak dla uzupełnienia, żebyście też dobrze wiedzieli, audycja Poznacie Prawdę, która jest emitowana na antenie radia, też właśnie znajduje się na naszym YouTubie. Tu można ją oglądać w takiej bardzo poszerzonej wersji. Jeżeli rozmowy są naprawdę długie, to tutaj trafiają w 100%. I dzisiejszy temat dotyka Eucharystii i adoracji. I rozmowa, którą przeprowadza Weronika Ostrowska, jest prowadzona właśnie z ojcem Jérôme Dernoncourt. No i właśnie opowiadają o tym, jak Francja się odradza, jak młodzi wracają do kościoła, jak szukają sensu w kościele, odnajdują go często na adoracji, że poszukują ciszy. Jest to też wiele kwestii takich codziennych, jak można rzeczywiście tą adorację, na nią znajdować czas i na niej przebywać. Nic się nie stało, Zofia, wszystko jest okej.
0: Sarsa tutaj jakoś tak skoczyła, przepraszam. Dziś o której na YouTube?
2: Audycja na antenie Radia Warszawa o godzinie 20:00, również o 20:00 na YouTube Radia Warszawa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Model Talking za nami. Za 3 minutki będzie godzina 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Jaki jest stan Kościoła francuskiego? Jak Kościół francuski radzi sobie z popularnością Bractwa Piusa X? Jakie są oczekiwania Francuzów przed wizytą w ich kraju papieża? O tym będę rozmawiać z gościem prosto z Francji. Naszym gościem będzie ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii, który opowie o tym, dlaczego adoracja może być kluczem do odnowy Kościoła. Zapraszam na program Poznacie Prawdę na kanale YouTube Radia Warszawa w środę o godzinie 20, a także w Radiu Warszawa na 106,2 FM, także o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon

0: 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
1: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
3: Miłość rodzi się ze słuchania.
4: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
7: Reklamie. Jest 11:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Orędzie o stanie Unii szefowej Komisji Europejskiej. Zmiany w zasadach weryfikacji recept. Przebudowa ulicy na Żoliborzu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała przebudowę architektury bezpieczeństwa. Ursula von der Leyen mówiła o tym w orędzie o stanie Unii na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która miałaby zrzeszać Unię, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Ursula von der Leyen nie wymieniła Stanów Zjednoczonych, mówiła jedynie o innych krajach. Szefowa Komisji podkreślała, że Europa potrzebuje własnego planu działania przeciwko działaniom hybrydowym i mechanizmu uzupełniającego artykuł 4 traktatu NATO. To artykuł przewidujący konsultacje i możliwe wspólne działanie, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Gdy jedno państwo członkowskie uruchomiłoby ten mechanizm, zebrałyby się wszystkie państwa członkowskie, aby skoordynować europejską reakcję, aby zapobiec dalszej eskalacji i aby złagodzić skutki. Uważam też, że musimy pójść jeszcze dalej, dlatego sprawimy, by urzeczywistnić ideę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sprawa jest pilna. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie wspomniała o szczegółach. Nie wiadomo więc, jak w praktyce wyglądałaby ta idea i jak miałoby się do współpracy z NATO. Nie wiadomo też, czy Ursula von der Leyen konsultowała swoje pomysły z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego i państwami członkowskimi NATO.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Dyrektor polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć.
10: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
8: Zdarzało się, że lekarze zawyżali dawkowanie leków, wskazał Mateusz Oczkowski.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli dawkowanie opakowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to tak naprawdę ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
8: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
9: Dzieje się blisko.
8: Rusza przebudowa ulicy Mirosławskiego na warszawskim Żoliborzu. Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Śmiałą do Alei Wojska Polskiego. Mieszkańcy od dawna czekali na tę inwestycję, mówi zastępca burmistrza Żoliborza Tomasz Mielcarz.
11: Nowa przestrzeń będzie nie tylko estetyczna, ale w pełni bezpieczna i dostępna dla każdego, w tym dla rodzin z wózkami, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac stara nawierzchnia zostanie całkowicie zerwana i zastąpiona nowym asfaltem, a dla bezpieczeństwa pojawi się próg zwalniający. Zmiany odczują też piesi. Zyskają oni nowe chodniki wyłożone szarymi płytami betonowymi w tradycyjnym wzorze z infułą.
8: Nową nawierzchnię zyskają zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie też blisko 250-metrowa linia oświetleniowa nawiązująca do historycznego charakteru dzielnicy.
11: Na ulicy pojawi się 7 stylizowanych latarni typu pastorał warszawski, co uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków. Przebudowa ulicy obejmie także modernizację odwodnienia oraz pielęgnację okolicznej zieleni.
8: Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 10 miesięcy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. 19 stopni teraz w Otwocku, 20 w Warszawie, tak też jest w Pruszkowie i w Piasecznie, ale też w Mińsku Mazowieckim. 21 stopni w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 21, ale będzie jeszcze cieplej, 25 stopni, taki piękny, słoneczny dzień. Towarzyszy nam też troszkę wiatru. Jeśli chodzi o ten wiatr, to wieje z południa, będzie nieco silniejszy, a pod wieczór przyjdą chmury i trochę kropli deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Dzień dobry, spodziewaliście się takiego pięknego, słonecznego dnia? Bo powiem wam szczerze, że ja jakoś tak nie i to mnie tak zdziwiło dzisiaj, ale miło, to miłe zaskoczenie. 6 minut po 11, Zofia Kozorawska. Zapraszam, mam nadzieję, że więcej miłych zaskoczeń, miłych niespodzianek dzisiaj czeka was w waszej codzienności, a może też w tej naszej radiowej, kto wie. Na pewno dużo ciepłej muzyki obiecuję i kilka dobrych słów może też będzie można usłyszeć. 6 minut po 11 ranka.

0: samochodzie, Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
2: To nasze życie.

0: Gołac Orkiestra z najnowszą piosenką, wiesz co jest, podoba wam się?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Mi się bardzo podoba, bardzo mi się podobają te słowa, które tam padają, że no właśnie, że jak się nie ma, co się lubi, to się robi, co się da i to jakoś się wpisuje też w takie pielgrzymowanie nasze, kochani, bo właśnie czytam, że 117 tysięcy pielgrzymów dotarło w tym roku na Jasną Górę między kwietniem a wrześniem, właśnie teraz połową września, dlatego że pierwsza pielgrzymka z Piekar Śląskich wyrusza właśnie w kwietniu, wyobraźcie sobie. I to są pielgrzymi podliczeni ze wszystkich rodzajów pielgrzymek, pieszych, rowerowych, biegowych, rolkowych i konnych, także 117 370 pielgrzymów dotarło. I uwaga, to jest o ponad 9 tysięcy więcej niż rok temu. Dlaczego powiedziałam, że to się wpisuje, że jak się nie ma, co się lubi, to się jak oni tam śpiewali, to się robi, co się da, a tutaj, no bo tak trochę wygląda pielgrzymie życie, że nie zawsze jest tak, jak lubimy, chociaż jakoś szykujemy się na tą pielgrzymkę, tak mogę mówić o sobie, ale potem przychodzą chwile trudne, zmęczenia, jakiegoś wyczerpania, jakiegoś dojścia do swoich granic i wtedy wychodzi prawda z człowieka, ze mnie, że jednak bym sobie chętnie usiadła w cieniu może akurat, albo teraz się napiła wody, a nie czekała, albo była pierwsza w kolejce do toalety. Takie zwykłe rzeczy. Ale kiedyś jeden brat na pielgrzymce mi powiedział: Zofia, pielgrzymowi nic się nie należy. To mi bardzo pomogło. Przypominają mi się te słowa również w codzienności, bo przecież taki sens chyba to nasze pielgrzymowanie ma, że przypomina, że jesteśmy ciągle w drodze i że teraz też jestem pielgrzymem i ja i ty i że naprawdę nic nam się nie należy, więc można odwrócić to i podziękować za wszystko, co się ma za darmo. OMD już teraz na 106.2, 14 minut po 11.00.

0: Tali Goulding, 21 minut po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkt 173. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Zniekształcona wizja osoby przekłada się dziś na różne formy zniewolenia bezpośrednio związane z gospodarką cyfrową. W świecie AI nie ma nic niematerialnego ani magicznego. Każda odpowiedź, która wydaje się natychmiastowa i doskonała, rodzi się z długiego łańcucha pośrednictw, z rozległej sieci zasobów naturalnych, z infrastruktury energetycznej, a nade wszystko z osób. Znaczna część funkcjonowania gospodarki cyfrowej opiera się na cichej pracy milionów istot ludzkich, zatrudnionych przy zajęciach mało widocznych, lecz nieodzownych, oznaczaniu danych, moderacji treści, nierzadko tych najgorszych oraz trenowaniu modeli. W wielu przypadkach są to ludzie młodzi, przeważnie kobiety, którzy ciężko pracują za minimalne wynagrodzenie. Do tego niewidzialnego wysiłku dołącza jeszcze trud bardziej brutalny, związany z wydobywaniem surowców niezbędnych do produkcji urządzeń i mikroprocesorów, na których opiera się AI. W niektórych regionach świata nastolatki i dzieci pracują w niebezpiecznych warunkach przy kruszeniu materiałów, z których pozyskuje się pierwiastki ziem rzadkich. Ciała pokryte bliznami, okaleczone, wyniszczone po to, by nie został przerwany przepływ obliczeń. Ponadto sieci przestępcze posługują się platformami internetowymi, systemami komunikacji, anonimowymi płatnościami i technikami profilowania, by werbować, kontrolować i przemieszczać ofiary handlu ludźmi, w wielu przypadkach nieletnich, zamieniając kobiety i mężczyzn w dane do śledzenia i przesyłki do przekazywania w obrębie tych samych obiegów cyfrowych, które podtrzymują znaczną część światowej gospodarki. Ta rzeczywistość głęboko porusza sumienie moralne naszych czasów. Nie wystarczy odwoływać się do wydajności ani sławić korzyści płynących z innowacji, jeśli zbudowane są one na łańcuchu wyzysku, który pozostaje celowo ukrywany. Jeżeli jakaś technologia obiecuje wyzwolenie, a zarazem tworzy nowe formy globalnego podporządkowania, zaprzecza ona fundamentalnej zasadzie godności osoby.

Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Michał Szczygieł, zapomnij. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nic, a nic jeszcze nie mówiłam o tym, kto dzisiaj świętuje. Słuchajcie, dzisiaj ze świąt, z tego woreczka świąt nietypowych jest Dzień Bluesa. To o tym było w poranku z Radiem Warszawa, słyszałam. Ale jest też dziś Dzień Maszynisty. Może jesteście tymi, którzy korzystają z pracy maszynisty każdego dnia. Ale o tym maszyniście się prawie nie myśli, prawda? On jest tam schowany z przodu, nie widać go, nie macha mu się, nie dziękuję za jego pracę. Więc dziś jest ten dzień, kiedy można mu podziękować, może stanąć przed tą szybką, pomachać, może gdzieś tam go wypatrzycie, jeżeli rzeczywiście to jest wasz środek codziennego transportu, a może akurat właśnie dziś z jakiegoś powodu podróżujecie pociągiem. No i dziś jest też Światowy Dzień Fryzjera, także łączy się to jakoś. Maszynista, fryzjer, blues. No ciekawa jestem, czy ktoś ze słuchaczy Radia Warszawa byłby w stanie połączyć to wszystko? Może stworzymy jakiś krótki wierszyk? Ja wiem, że wy lubicie takie zabawy. Może akurat ktoś ma chwilę czasu. Jeśli tak, to piszcie 512-700-555. No, można też oczywiście zadzwonić, jak najbardziej. 512-700-555. Albo 512-700-444. Dzień bluesa, maszynisty i fryzjera. A już teraz Ace of Base. Za 23 minuty będzie 12.

Benson Boone za nami, za 17 minut będzie godzina 12, zerkam sobie na naszą zbiórkę, na remont studia Radia Warszawa, 21% celu już uzbierane i kochani, chciałam powiedzieć, że jak zerkniecie sobie właśnie na naszą stronę radiowarszawa.pl, tam wejdziecie w artykuł zatytułowany Zbiórka na nowe studio trwa, to zobaczycie też ścianę darczyńców, tak? Zobaczycie tam takie cegiełki, na których są imiona tych, którzy nas wsparli. Paweł, Mirosław, Mariola, Michał, Anna, Maria, Tadeusz, Jan. A może i wasze imię może się tutaj pojawić, jeśli dorzucicie coś nieco od siebie. Bardzo o to prosimy, bardzo serdecznie dziękujemy. Otaczamy was też modlitwą, wasze hojne serca. Prosimy też o błogosławieństwo dla was we wszystkich waszych sprawach. Za 16 minut będzie 12. O, a to tak a propos tego, że dzień fryzjera jest. To teraz elektryczne gitary. I włosy.

0: 6 minut zostało do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Jest to audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Rafał Minikowski, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, albo jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
2: Święty Paweł na początku tego fragmentu, zwanego hymnem do miłości, zachęca nas, abyśmy szukali większych darów. Czym są te dary? Dla współczesnych Pawłowi Greków darem był intelekt. Dla Rzymian potęga i siła. Dla wielu są to z pewnością dobra tego świata, ale zarówno dla ludzi żyjących w starożytności, jak i dla nas żyjących dzisiaj, to miłość jest największym i najbardziej pożądanym darem. Niestety, często nierozpoznanym. Dla wielu osób pytanie, czym jest miłość, bywa bardzo trudne. Jednak dla chrześcijan nie powinno ono stanowić problemu, ponieważ wiemy, że miłość ma na imię Jezus. Jeżeli w hymnie w miejsce słowa miłość wstawimy imię Jezus, zobaczymy opis życia Pana, opis ścieżki, którą podążał w czasie swojego życia na ziemi. Egzegeci twierdzą, że tekst tego hymnu jest wtrąceniem do wykładu świętego Pawła o wyższości miłości nad charyzmatami. Ale za to w

potrąceniem przepięknym, będącym niewątpliwie odsłonięciem pewnej części tajemnicy Boga. Dlatego można się w nim zaczytywać, śpiewać go i podziwiać, bo z pewnością jest tego wart. Dobrze jest także przenieść go na grunt codzienności tak, aby jego blask bił dalej w świat. Hymn ten jest pięknym zaproszeniem do podążania ścieżką miłości wskazaną przez Pana Jezusa.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
2: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuj stanie chajem świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosura, skomentuje ksiądz Maciej Jaszczot.

0: Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
1: To opis ludzi siedzących na rynku. Słyszą i to, co słyszą, im nie odpowiada. Jan Chrzciciel pościł, więc zbyt surowy, Jezus ucztował, więc zbyt swobodny. Taka bardzo aktualna diagnoza w patrzeniu na ludzi na rynku. Żadna forma działania Boga mu nie odpowiada. Taki jest dzisiaj człowiek. Jeśli Bóg przyjdzie przez ciszę, to stwierdzi, że go nie słyszy. Jeśli przez radość, to go nie rozpozna. I tak naprawdę jest takie powiedzenie, że jak ktoś chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Jak ktoś nie chce spotkać się z Bogiem, jak ktoś nie chce wejść na drogę nawrócenia, to jakiś argument do tego zawsze się znajdzie. Nawet jeśli to będzie takie krytykowanie. Człowiek, który zawsze znajdzie powód, by nie uwierzyć. Bo to dzisiaj za wcześnie, bo to za późno, bo to za łagodnie, bo to za radykalnie, bo jak będę starszy, bo jak byłam młodsza, bo i tak dalej. Mamy różne bo, tak naprawdę wszystko bo po to, żeby nie wejść głębiej w relację z Jezusem, nie odpowiedzieć na Boże wezwanie. A jeśli odpowiadamy, mówimy Bogu: tak, ale, no właśnie, Królestwo Boże opiera się na tym, na tych, którzy potrafią powiedzieć bez tego ale. Mówią: tak, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Tak, niech mi się stanie. Bez żadnego ale.

0: 8 błogosławieństw, nadzieja. Polscy artyści Janowi Pawłowi II za nami 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Ależ temperatura rośnie, słuchajcie, 22 stopnie teraz w Warszawie. Podobnie jest w Piastecznie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim też teraz już 22. 23 w Legionowie, w Pruszkowie, w Grodzisku, w Wołominie, w Ożarowie. Wszyscy otwierają okna, wyciągają bluzki z krótkimi rękawami i wybierają się na spacer. Bardzo dobrze. Towarzyszy nam wiatr. On jest chwilami porywisty, ale jeszcze nie taki bardzo uciążliwy. Wieje z południa, więc cieplutki. Wieczorem może przywiać trochę chmur i kilka kropel deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam wszystkich cieszących się tą piękną letnią pogodą, jakby na pożegnanie. Taki uścisk, pocałunek lata, dzisiaj chyba tego doświadczamy. I bardzo dobrze, 11 minut po 12, Zofia Kozorawska, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za wszystkie sygnały waszej obecności i zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wspominałam, że dziś dzień bluesa, dzień maszynisty i Światowy Dzień Fryzjera i poprosiłam, że może ktoś z Was, kochani słuchacze, ma ochotę jakoś połączyć te wszystkie święta i zrobiła to pani Kasia, więc zacytuję. Maszynista do Warszawy pociągiem gna w jezie fryzjera, bo ten dużo pracy dzisiaj ma. Tyle osób przed salonem już gromadzi się do strzyżenia, do czesania. Każdy pięknie wyglądać chce, a żeby wszystkim było miło, śpiewają razem bluesa. Słońce zaświeciło, zagrało im Radio Warszawa i już razem z Radiem Bluesa śpiewali maszyniści, fryzjerzy i duzi i mali. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za połączenie. Myślę, że wszyscy, którzy kochają bluesa, korzystają z ciężkiej pracy maszynistów, a może sami nimi po prostu są. I ci, którzy do fryzjera wybierają się raz na czas, poczuli się jakoś objęci tą piękną opowieścią. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę pięknego dnia. Szczególnie miłośnikom bluesa, miłośnikom maszynistów i miłośnikom fryzjerów. Cutting Crew, już teraz 24 minuty po 12.

0: so good.
1: Jest 12:30.
2: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV pozdrowił uczestników pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Podczas audiencji generalnej zachęcił Polaków do modlitwy za młodych, aby wzorem świętego Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi nie bali się podejmować odważnych decyzji życiowych. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogę świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu, powiedział Leon XIV w pozdrowieniu do Polaków. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię, dodał Ojciec Święty. W audiencji uczestniczyła reprezentacja pątników, którzy przeszli śladem świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, w tym biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Ewangelizacja w internecie ma prowadzić do spotkania z Chrystusem, przypominają katoliccy misjonarze cyfrowi z Azji. Ponad 100 twórców treści z osób zajmujących się komunikacją i influencerów religijnych spotkało się na Filipinach podczas pierwszego azjatyckiego zgromadzenia katolickich misjonarzy cyfrowych. Jak relacjonuje Vatican News, uczestnicy rozmawiali o tym, jak obecność Kościoła w mediach społecznościowych może stać się autentycznym świadectwem wiary. Biskup Marcelino Antonio Maralit podkreślił, że ludzie już żyją w przestrzeni cyfrowej, szukając tam relacji i sensu. Jego słowa dobrze oddaje hasło: media społecznościowe to przystawka, Eucharystia jest celem. Uczestnicy apelowali również, by w świecie podziałów i internetowych konfliktów chrześcijanie byli budowniczymi mostów.
3: To się dzieje w Kościele.
2: W Kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor Szkoły Katolickiej w Ząbkach.
4: W charyzmacie naszego zgromadzenia, księdza Markiewicza Michalickim, jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
2: Najważniejszym miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreślała siostra Chrapek.
4: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła.
2: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
3: To się dzieje w parafiach.
2: Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku przygotowuje się do ważnej uroczystości. W sobotę odbędzie się tam konsekracja parafialnej świątyni. Jej historia zaczęła się pół wieku temu, mówi ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz parafii.
5: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna.
2: Sobotnia konsekracja rozpocznie się o godzinie 11.
5: I w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice, 5, i takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni.
2: Konsekracji dokona biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po liturgii zaplanowano poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę o 18:00 odbędzie się też wieczór uwielbienia.

0: to coś da.
1: Może da, może da. Bracia tak śpiewali. 18 minut zostało do 13.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, a propos wiary. Okazuje się, że 14 lat to jest ten wiek przeciętny, kiedy młodzi ludzie przestają chodzić do kościoła. Badania CBOS-u na to wskazują. Dlaczego przestają chodzić? No, wydaje się, że dlatego, tak przynajmniej wynika z tych badań, 78% badanych niepraktykujących uczniów mówi, że wcześniej chodziło do kościoła. Ponad połowa badanych w 2022 roku młodych ludzi przestała praktykować między 14 a 16 rokiem życia. No i mówią, że to z powodu upolitycznienia kościoła, materializmu, hipokryzji i skandali pedofilskich. Dlaczego Polacy odchodzą z kościoła? To pytanie wielu sobie stawia. Młodzi mówią, że brakuje im spójności, autentyzmu. No i co robić, żeby dzieci nie straciły wiary? Tak sobie pomyślałam, kochani, a co wy robicie, że wasze dzieci chodzą do kościoła? Pewnie nie wszystkie chodzą, ja to rozumiem, ale może macie swoje sukcesy i moglibyście się podzielić, co w waszej codzienności, w waszym domu działa, jeśli tak można powiedzieć, albo po co sięgacie z nadzieją, że to zadziała. Jeśli chcecie, możecie się podzielić, napiszcie 512 700 444 albo 512 700 555. Już teraz share, 17 minut przed 13.

0: Wiktor Waligura i 4 pory roku, czyli piękno, które mamy w naszym pięknym kraju. 9 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja to bardzo lubię, że nasze pory roku się zmieniają i pewnie, że niektóre lubię bardziej od innych, ale mimo wszystko i tak wszystkie są wspaniałe. Słuchajcie, zerkam sobie na naszą zbiórkę. 33 557 zł w tej chwili, 22% celu, nawet więcej, 22,37. O tak, słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Możecie sami zobaczyć, jak to rośnie i może zobaczyć swoje imię. Pani Grażyno, Agnieszko, panie Sławku, pani Barbaro, panie Andrzeju i pani Moniko, serdecznie dziękujemy. Wasze cegiełki już są na naszej stronie, cegiełki z waszymi imionami i rośnie, rośnie ten nasz piękny mur, ta piękna ściana, która potem teraz wirtualnie, a później fizycznie będzie tutaj w naszym studiu odnowionym. Zbieramy całkiem sporo, 150 tysięcy, to brzmi naprawdę mocno, ale z drugiej strony jest nas wielu i jak po troszeczku każdy z nas dorzuci, to uzbieramy. No uzbieramy, bo czemu mielibyśmy nie uzbierać? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam, gdybyście sami chcieli zerknąć radiowarszawa.pl. Zbiórka na nowe studio trwa i właśnie tam zobaczycie te wszystkie szczegóły. I tamtędy też można dorzucić od siebie to i owo. Bangles już teraz na 106.2. Za 8.13.

0: Sugar Babes. Minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest okres organogenezy? Dlaczego jest on tak istotny dla zdrowia dziecka, które rozwija się pod sercem mamy? Kim są mali pacjenci oddziału intensywnej terapii? Między innymi o toksycznym wpływie alkoholu na zdrowie i rozwój dziecka porozmawiamy w audycji Rozmowy o odpowiedzialności 16 września o 19.40. Moim i Państwa gościem będzie pani dr Ewa Śliżeń-Kuczapska, ginekolog-położnik. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam sieci Jacek K.

0: Tarnowski.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Po reklamie.
3: Minęła 13, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Rozmowy o bezpieczeństwie. Uwolnienie więźniów na Białorusi. Mazowsze za 10 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Zaczynamy jednak od informacji o utrudnieniach na kolei w Warszawie. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie stacji Warszawa-Okęcie występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2, S3, S4 i S40 oraz pociągów kolei mazowieckich. Możliwe opóźnienie, odwołania oraz przekierowania pociągów. Od godziny 12.40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich we wszystkich środkach komunikacji miejskiej w obszarze pierwszej i drugiej strefy biletowej. Wnioski po spotkaniu z ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z jego amerykańskim odpowiednikiem omówione zostały w poniedziałek na Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Przekazał wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że o ustaleniach dotyczących bezpieczeństwa jest też informowany prezydent.
5: Informacje, które uzyskał pan minister Siemoniak, stanowią podstawy do tych spotkań i do decyzji, które podejmujemy. Mamy tutaj bardzo dobry przepływ informacji pomiędzy służbami. Polska jest w gronie państw, które dostają najwięcej, jedni z najwięcej na świecie informacji od naszych sojuszników. Na Komitecie Bezpieczeństwa jest rozmowa przy udziale przedstawiciela prezydenta. Zawsze proszę, żeby informować szczególnie w ważkich tematach.
4: Dzisiaj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował we wpisie na Platformie X, że w piątek 18 września prezydent spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN, poinformował Grodecki. Po spotkaniu biuro ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Białoruś uwolni 25 więźniów, a Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. Stanie się to na mocy porozumienia zawartego w Mińsku przez przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę z amerykańskim wysłannikiem Johnem Colem. Informując o tym, agencja Reuters powołuje się na organizację Praw Człowieka Wiosna. Z doniesień tych wynika, że krewni niektórych więźniów zostali powiadomieni, iż mogą odebrać swoich bliźni z kolonii karnych. Wiosna szacuje, że w białoruskich więzieniach przebywa ponad 25 więźniów... 900 więźniów politycznych. Do najczęściej stawianych im zarzutów należą działalność ekstremistyczna, spiskowanie w celu przyjęcia władzy, podżeganie do nienawiści i znieważanie prezydenta.
6: To się dzieje lokalnie.
4: Mazowsze za 10 lat. To temat konkursu plastycznego organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Uczestnicy mają przedstawić w pracach rysunkowych, malarskich czy kolażach swoją okolicę w 2036 roku, zapowiada zastępca dyrektora do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego Emilia Jędrej.
7: Prace mogą pokazywać nie tylko to, co już zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu, ale też to, jakiej przyszłości dla Polski chcieliby doświadczyć. W tym konkursie liczy się przede wszystkim pomysł, wyobraźnia i właśnie spojrzenie na zmieniający się świat.
4: Praca musi być wykonana samodzielnie na kartce w formacie A4 bez wspomagania się technikami komputerowymi. Termin mija 30 października. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Piękna letnia środa, to dziś, 23 stopnie teraz, słuchajcie, już w Warszawie, w Piasecznie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim, 24 w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, w Wołominie i w Ożarowie, a dzisiejsze maksimum to 25 stopni, ale tak, temperatura rośnie, że kto wie, może przebijemy to 25. Wiatr nam towarzyszy, ale jest raczej przyjazny, chwilami może być porywisty, jednak wciąż ciepły, wieje z południa, wieczorem możliwe przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa, dziękuję za wszystkie wiadomości, tak, tak, będę je cytować już za chwileczkę, już za momencik, a tymczasem po prostu zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę pełną ciepłej muzyki. Można będzie czasem zrobić głośniej i potańczyć w kuchni, a może nawet w biurze? Gdybyście tańczyli w biurze, to nagrajcie i przyślijcie mi, proszę, bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Ja się nazywam Zofia Kozarawska, ale oddaję teraz już George'owi, George Ezra, głos. Proszę, 6 po 13.

0: 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Pytałam, co robicie, kochani, żeby wasze dzieci chodziły do kościoła, jak... Co inwestujecie, że tak powiem? I dostałam wiadomości. Pani Dominika napisała, że ich dzieciaki chodzą do kościoła, mają 18 i 13 lat i że od wielu lat pani Dominika modli się codziennie za te dzieci i za inne dzieci w Róży Różańcowej i to poleca. Więc przekazuję, że to jest dobra metoda. I pani Marta też napisała, że starsze dzieci, 14,5, 11, chodzą do kościoła, bo wiedzą, że mają do wygrania życie wieczne. A to, co jest na ziemi, jest nam dane na chwilę. Maluchy, 6 i 4 lata, na razie chodzą z rodzicami, ale też już wiedzą, że to, co mamy, jest nam dane od Boga. Piękne świadectwo, gratuluję serdecznie, pozdrawiam obydwie panie i całe wasze piękne rodziny. No i czekam, jeżeli chcecie się podzielić, kochani, swoimi podpowiedziami, co tam u was w domu działa, po co sięgacie, w czym pokładacie nadzieję, żeby wasze dzieci zostały w kościele. Dajcie znać. 512 700 555, a już teraz na 106,2. Kwadrans po 13, Teddy Swims.

0: Earth, Wind and Fire z piosenku tego miesiąca pod tytułem September, jakby nie patrzeć, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Spróbujmy teraz chociaż pokrótce ogarnąć ten temat 70. rocznicy ślubów jasnogórskich, ale przy okazji wspominamy również 370. rocznicę ślubów Jana Kazimierza. Tak tytułem wstępu, one się zasadniczo różnią bardzo, ponieważ śluby te lwowskie składał król, śluby na Jasnej Górze składał naród, więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego dzieła, ale raczej trzeba by powiedzieć tego wielkiego przymierza, jakie zawarliśmy przez pośrednictwo Matki Bożej z Panem Jezusem. Ale nasuwa się jedna uwaga i to musimy sobie mocno wziąć do serca, mianowicie, że i po pierwszym, i po drugim zabrakło nam świadomości, że co innego złożyć śluby, a co innego te śluby wypełnić. My ciągle mamy ten straszny brak, bardzo nas obciążający, że te śluby nie są należycie wypełniane.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Fine Young Cannibals, za nami jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Jutro uroczystości i zgromadzenia w rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Spotkania m.in. przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie przy Muranowskiej. Zgromadzenia także przed ambasadą Federacji Rosyjskiej. Drogowcy remontują trasę S8. W nocy kierowcy mogli wjechać na most Grota Roweckiego z Wisłostrady. W kolejne dwie noce nie będzie przejazdu z jezdni bocznej na jezdnię główną nad Modlińską. To ma być Centrum Integracji, Edukacji i Rekreacji. Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg na projekt i budowę Miasteczka Kultury. W ramach kompleksu ma powstać m.in. biblioteka, sala widowiskowa, a także kręgielnia i restauracja. Kierowcy motorniczowi i maszyniści będą mogli nosić krótkie spodenki w lecie. Prezydent Trzaskowski zapowiedział zmianę przepisów w komunikacji miejskiej. Prosili o to sami kierowcy. Łoś Emil wrócił do domu. Zwierzę, które zasłynęło niedzielnym spacerem po torach na dworcu centralnym, jest znowu na wolności. Bezpieczne zabranie łosia z terenu kolejowego wymagało współdziałania policji, straży pożarnej, kolejarzy i lasów miejskich. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Lone Star na antenie Radia Warszawa, 20 minut przed godziną 14. Ja proszę o telefony, państwo dzwonicie, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Andrzej się kłania.
0: Witam panie Andrzeju.
1: Pani Zosiu, ja tylko chciałem króciutko powiedzieć a propos młodych ludzi, których warto wychowywać do wiary, że pięknym przykładem jest Carlo Acutis, nasz nowy święty.
0: No tak.
1: Ponieważ jego rodzice nie byli tak bardzo doskonali właśnie w przekazywaniu tej wiary. I on miał to szczęście, jak pani dobrze wie, że jego niania była Polką.
0: Tak.
1: Pani Sperczyńska i po prostu nauczyła go Ojcze Nasz i tam no i przekazała mu jakieś podstawowe prawdy wiary. A jako ciekawostkę jeszcze drugą chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy pani wie, że w Warszawie z rodziny, dalszej rodziny właśnie z Carla Acutisa był Marconi chyba się nazywał, architekt, który zaprojektował świątynię na Placu Grzybowskim pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
0: No proszę.
1: Największy kościół katolicki Warszawy.
0: Wspaniale, bardzo dziękuję za te wiadomości. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. I piękny dzień dzisiaj, także rzeczywiście.
0: O tak, piękny, trzeba korzystać.
1: Tak, tak.
0: Wszystkiego dobrego, do miłego usłyszenia. To już Natalia Kuroś na antenie Radia Warszawa za 19:14.

Michael Sambello na 106 BFM już wybrzmiał. Za 12 minut będzie godzina 14. Jeszcze wiersz od pani Eli z okazji Dnia Maszynisty i Fryzjera. Jedzie pociąg szybkościowy, prowadzą go mądre głowy, zamyślone, skoncentrowane, bo zagrożenia są im znane. Fryzury gładko uczesane, bo znaki stop są im znane. Wiozą głowy roztrzepane, koki, loki, tapiry w telefonach. W każdej chwili takie czasy za oknem. Piękne lasy, vis-a-vis siedzi człowiek, ale trudno o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie pani Elu i dziękuję za ten wierszyk.

0: To Stewart na antenie Radia Warszawa, 3 minutki przed godziną 14. Słuchajcie, na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałam wam puścić taką melodyjkę. Nie wiem, czy słychać. Może słychać. To jest taka mała Katarynka. No już nie będę tej melodii dalej puszczać, ale to jest... Chciałam wam o tym powiedzieć, bo to jest takie moje maleńkie spełnione marzenie. Miałam okazję być w niezwykłym miejscu, w Mostarze. To jest taka nieoficjalna stolica Hercegowiny, no bo oczywiście Bośnia i Hercegowina ma jedną stolicę. I tam kupiłam sobie taką malusieńką Katarynkę, jaką można spotkać i na Starym Mieście u nas też. Ale to było moje takie marzenie z dzieciństwa i je spełniłam i sobie codziennie siedzę i z tej Katarynki korzystam. Dziękuję za spotkanie. Bartłomiej Graczak już mówi wam, kochani, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się
0: i oddaję mu stery.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
9: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji

0: owoców i warzyw.
1: Po reklamie.
2: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Prezydent Karol Nawrocki na razie nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie. Prezydent Litwy informuje, że zestrzelony dron był rosyjską Gerberą. Powiemy też o uroczystej inauguracji akcji Iris w Otwocku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu na swoją działalność radcowską. Zapowiedź taka padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Minister przypomniał, że Karol Nawrocki poprosił o udokumentowanie 10-letniej praktyki radcowskiej przez byłego legislatora rządu Donalda Tuska i oczekuje jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.
4: I będziemy konsekwentnie o to pytać. Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 10-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją, a więc decyduje w zasadzie o sprawach, które dotyczą każdego z nas, każdego z obywateli, no musi być krystalicznie czysty, musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
3: Rzecznik prezydenta przypomniał, że na pismo w sprawie przebiegu praktyki zawodowej Macieja Berka odpowiedział szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, ale jest to odpowiedź niewystarczająca. Według Rafała Leśkiewicza w piśmie z parlamentu jest jedynie zaświadczenie o wpisaniu Macieja Berka na listę radców prawnych, ale nie ma informacji o praktyce zawodowej. Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Sejm zakończył korespondencję w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim.
5: Rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm przyjmuje ustawy i wybiera właściwych członków właściwych władz. Na tym Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z panem prezydentem.
3: Były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów został wybrany przez sejmową większość na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Od dziś powinien zacząć pełnić pracę jako sędzia.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Obiekt zestrzelony na Litwie w nocy z poniedziałku na wtorek był rosyjskim dronem typu Gerbera. Poinformował o tym prezydent Gitanas Nausieda. W bezzałogowcu znaleziono ładunek wybuchowy, który został unieszkodliwiony przez saperów. Prezydent powiedział po posiedzeniu Rady Obrony Państwa, że bezzałogowiec najpewniej trafił na Litwę przypadkiem. Prawdopodobnie był to rosyjski dron przeznaczony do ataku na Ukrainę. Został zepchnięty z kursu przez ukraińskie środki walki elektronicznej i znalazł się na terytorium naszego kraju, oświadczył Gitanas Nausieda. Jego zdaniem podobne incydenty mogą się powtarzać, dlatego Litwa powinna poprawić zdolności wykrywania i identyfikowania dronów, zanim znajdą się one na terytorium kraju.
0: Dzieje się blisko.
3: Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie podsumowuje wiosnę i lato. Ekipy skupiały się m.in. na usuwaniu nielegalnego graffiti z przestrzeni publicznej, m.in. zwiat przystankowy i miejskich koszy na śmieci, mówi Magdalena Niedziałek z zespołu prasowego ZOMU.
6: Od początku roku z takich nieestetycznych bazgrołów wyczyściliśmy już ponad 650 koszy. Pseudo graffiti, które znajduje się na wiatach przystankowych, na szybach, tablicach z rozkładami czy nawet na ławkach, likwidują brygady interwencyjnego sprzątania Zarządu Oczyszczania Miasta. To grupy pracowników, które reagują na zgłoszenia kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta z innych miejskich służb, a także na zgłoszenia od mieszkańców. W tym roku wyczyściliśmy już z pseudograffiti około 1300 wiat.
3: Prace porządkowe wykonywane są nocami, by nie zakłócać normalnego ruchu pojazdów i pieszych.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
3: W sobotę po raz piąty w Otwocku odbędzie się Irysomania. To uroczysta inauguracja akcji Irys, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Barbara Juszczyk.
7: Akcja Irys, sadzimy cebulki irysów na znak solidarności z ludźmi chorymi na Alzheimera i cukrzycę oraz wspieramy rodziny tych osób. Więc ideą pikniku Irysomanii to jest uroczyste otwarcie i rozpoczęcie naszej akcji, która trwa od września aż do listopada, nawet czasami do pierwszych przymrozków. Każda edycja pikniku Irysomania ma konkretnego odbiorcę, szczytny cel.
3: W programie sobotniego wydarzenia będą występy zespołów muzycznych, a także różnorodne strefy tematyczne, m.in. dla dzieci, zdrowia, edukacji czy strefa gastronomiczna. Spotkanie odbędzie się o 13:00 w Parku Miejskim w Otwocku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: rzut okiem na sytuację drogową w mieście. Jest ciepło, ta temperatura dzisiaj wynosi odczuwalna około 23 stopni, aczkolwiek wieczorem i w nocy może pokropić deszcz. Jutro też sporo słońca, ale poranek przywita nas właśnie deszczem. No i będzie chłodniej jednak wyraźnie niż dzisiaj. Dzisiaj około 23-20 kilku stopni, a jutro maksymalnie 18. Ale to nie koniec lata. Jeszcze będzie ciepło.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Witajcie, drodzy słuchacze Radia Warszawa, przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Mamy już 6 minut po godzinie 14 na zegarach, a ja będę wam towarzyszył w tej popołudniowej krzątaninie, powrotach z pracy do domów, czy ze szkół do domów. Bardzo jest mi z tego powodu miło. Zapraszam do godziny 18. Radio Warszawa. Fleetwood Mac na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Zakopower. O ten tu ja. Na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Wy także będziecie mogli powiedzieć coś bardzo podobnego, jak spotkacie się z nami w najbliższą niedzielę. O, ten tu to ty. Tak, znamy się z anteny Radia Warszawa. Będziemy mogli się poznać, spotkać na przykład w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, czy w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, ale będziemy w wielu różnych miejscach w najbliższą niedzielę i w kolejną również, 4 października. Możecie sprawdzić te lokalizacje, gdzie będą nasi kwestarze, nasi reporterzy zbierać się na rozwój Radia Warszawa. Precyzyjnie będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Gdzie będziemy w najbliższym czasie? W dwie następne niedziele. Sprawdźcie to sobie, drodzy słuchacze, na radiowarszawa.com.pl. No i do zobaczenia nie tylko w Kobyłce, nie tylko w Rembertowie, ale także w Aninie, w Jabłonnie, w Pułdach, no i w katedrze świętego Floriana. Tutaj zapraszamy w nasze skromne progi.

0: żywy. Na antenie Radia Warszawa my zaglądamy teraz do parafii Świętego Krzyża w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
2: Zrobiliśmy wielki eksperyment, który się bardzo powiódł. Oczywiście mamy rekolekcje, gdzie pomyśleliśmy o trochę nowej formie tych rekolekcji, ponieważ tak patrząc się na te trzydniowe rekolekcje, to obserwowałem pewne rzeczy tak. Malejącą gorliwość tych młodych, którzy może gdzieś tak z dniem zaczęła liczba topnieć ich, to jest raz. Dwa, wielkiego też problemu i wyzwania przed szkołą, bo rzeczywiście w momencie, kiedy proporcjonalność się zmieniła, już nie cała szkoła na te rekolekcje uczęszcza, to rzeczywiście organizowanie zajęć dydaktycznych stało się bardzo kłopotliwym wyzwaniem, bo część wychodzi, część zostaje, no i co zrobić? I to jeszcze jeden dzień, to jest jeden dzień, ale trzy dni, no to jest takie trochę rozbicie pracy nauczycieli, co ja też rozumiem, bo to rzeczywiście jest pewne wyzwanie, jest to trudne. Dlatego sobie pomyślałem tak, a jakbyśmy te trzy dni rozbili i zrobili trzy dni skupienia? Pierwszy dzień skupienia byśmy zrobili na samym początku, żeby z Panem Bogiem wejść w rok szkolny. Będzie to konferencja, nie skomplikujemy pracy nauczycielom, łatwiej zorganizować spotkanie z tym, nie zmęczymy młodzieży. Już trzeci raz, czwarty rok jest. Drugi robimy zawsze przed Bożym Narodzeniem, żeby też przygotować do Bożego Narodzenia. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo tak patrząc teraz, mamy pozytywny odbiór tego. Ja troszeczkę tak ryzykowałem wchodząc w to wszystko, czy to będzie dobre, czy nie, ale jest, wydaje mi się...
3: Jak do nich dotrzeć?
2: Dzisiaj żyjemy zupełnie z innym pokoleniem. Dzisiaj wszystko jest chwilą, nie? Stworzenie bloku trzydniowego czy czegoś dłuższego no jest elementem problematycznym. Natomiast rozbicie czegoś i metoda kropomierza może jest... Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to będzie dobre. Dzisiaj wydaje się, że się sprawdza. Dzisiaj wydaje się sprawdza i nauczyciele są bardzo zadowoleni, przynajmniej z tych szkół, gdzie jestem i dyrekcje są zadowolone. Nie komplikuje im to pracy. Jestem zadowolony, bo we wszystkich szkołach w Śródmieściu jest niezwykle życzliwość i otwarcie dla nas. I jest to przepiękna współpraca z tymi dyrekcjami, bo chodzi tu o dobro człowieka, którego trzeba kształtować na różnych płaszczyznach, nie tylko intelektualnej, prawda, ale też i moralnej, i duchowej. I tutaj to nasze wsparcie jest bardzo, zależy zawsze dyrekcjom na lekcjach katechezy na to, żeby był ksiądz czy siostra, przynajmniej w szkole obecny, bo to wygląda, mówią, ta praca zupełnie inaczej.

0: Jacek Dewucki, przyjaciele, bogaty miłosierdzie, ma już za chwilę garść newsów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 3 godziny milczenia przed Najświętszym Sakramentem dziennie. Czy to może być sposób na wiarę, która jest pełna żarliwości i miłości do Jezusa? Dlaczego religijny aktywizm może prowadzić do utraty wiary i powołania? A te długie godziny spędzone na adoracji przywracają właściwą hierarchię w życiu? Na te pytania odpowie misjonarz Najświętszej Eucharystii prosto z Francji, ojciec Jérôme Dernoncourt w programie Poznacie Prawdę. Premiera w środę o godzinie 20 na kanale YouTube Radio Warszawa oraz w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Zapraszam serdecznie. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
4: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii radomskiej. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa-Okęcie. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Wojska Obrony Terytorialnej chcą wprowadzić się do wieżowca na Marszałkowskiej w Warszawie. Dowództwo złożyło wniosek do stołecznego ratusza. Decyzję podejmą jutro radni. Rusza kolejny etap prac na ulicy Żelaznej w stolicy. Przebudowana będzie jezdnia, chodniki i infrastruktura podziemna. Od jutra zwężona będzie jezdnia tej ulicy. Utrudnienia także na Karolkowej i Wroniej. Test syren w Wołominie. Mieszkańcy mogą słyszeć je w piątek między 9 a 14. Jak zapowiada Urząd Miasta, sygnały będą miały charakter ćwiczebny i techniczny. Nie należy podejmować żadnych działań. Jutro rusza Międzynarodowy Festiwal w Ołtarzewie. W Seminarium Księży Pallotynów odbędzie się 40. edycja Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Projekcje rozpoczną się w czwartek, wręczenie nagród w niedzielę. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Benitez na 106.2 FM w utworze jakże nostalgicznym Hej Wy.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Kiedyś się mówiło grosz do grosza, a będzie kokosza. Co to jest ta kokosza? Nie wszyscy wiedzą, ale tak się kiedyś mówiło na wsi na kurę po prostu. Kokosza, kura. Jakże cenna przecież, dająca pożywienie. Kura, naszą kurą radiową jest nowe studio. Grosz do grosza, a będzie nowe studio Radia Warszawa. I tak zbieramy te grosze, konkretnie złotówki. Proszę sobie wyobrazić, że jest tych złotówek już 33 557. To aktualny stan naszej zbiórki. Zbieramy 150 tysięcy. Prawie jesteśmy w 1/4 tego celu. 33 557 złotych. Wielkie podziękowania wszystkim słuchaczom Radia Warszawa, którzy okazują z kolei swoje wielkie serce. Yeah!

0: Take on Me na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A teraz historia dotycząca korupcji z warszawskimi wagonami metra w tle. Nie wiem, czy pamiętacie, pod koniec 2020 roku warszawskie metro zgłosiło gotowość do bezpłatnego przekazania przedsiębiorstwu Kijowski Metropolitan 60 wagonów metra, ale warunek był taki, że strona ukraińska musi sfinansować transport. Przeprowadzono przetargi, wygrała je firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie, jak dzisiaj słyszymy. Tak wynika ze śledztwa NABU, to jest Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. Cena wówczas 16 milionów złotych. No ale ta spółka delegowała zadanie dotyczące transportu dla innej kontrolowanej spółki za granicą, która za ten transport pozyskała 4 miliony złotych. No a zysk zainkasowano i to zdaniem NABU jest przykład afery korupcyjnej z wagonami warszawskiego metra w tle.

0: 106.2 FM. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Za chwilę koronka.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Choć pokusy są silne, cała fala zwątpień uderza o duszę. Zniechęcenie jest do usług gotowe, ale Pan umacnia wolę, o którą jak o skałę rozbijają się wszystkie zakusy nieprzyjaciela. Widzę, jak wiele mi Bóg udziela łaski posiłkującej, która mnie nieustannie wspiera. Kiedy w pewnym dniu postanowiłam ćwiczyć się w pewnej cnocie, upadłam o 10 razy więcej niż w innym dniu, w błąd cnocie tej przeciwny. Wieczorem zastanawiałam się nad tym, czemu dziś tak wyjątkowo upadałam. Usłyszałam wtedy te słowa: dużo liczyłaś na siebie, a za mało na mnie. Zrozumiałam przyczynę swoich upadków.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rozważałam, pisała święta Faustyna, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, jak Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o swej miłości, jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. Panie Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, i my przyzywamy niebo całe i Kościół cierpiący w czyśćcu, aby we wspólnej modlitwie dziękować Ci za dzieło zbawienia oraz przepraszać za nieufność i niewdzięczność tak wielu dusz. Ty jesteś naszym Zbawicielem i Panem. W Twoje ręce oddajemy nasze życie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam, Jezu, światło Ducha Świętego, abyśmy mogli wnikać w tajemnicę Twojej męki, a przez to głębiej poznawać Twoją miłość ku nam. Ty pragniesz, abyśmy ją poznali głębiej, bo wtedy zobaczymy, jak bardzo jesteśmy kochani miłością nieskończoną, wieczną, bezwarunkową, niezależną od zewnętrznych okoliczności i bez względu na to, jacy jesteśmy i co uczyniliśmy w swoim życiu. Poznawanie i doświadczanie Twojej miłosiernej miłości czyni nas szczęśliwymi, wyzwala z egoizmu i rozpala pragnienie kochania Ciebie i bliźnich. Napełnij więc nasze serca w tej godzinie nowym doświadczeniem miłosiernej miłości, abyśmy wracając z Golgoty mogli ją okazać Ojcu w posłuszeństwie Jego woli i tym, których spotkamy na drodze naszego życia.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy coraz lepiej dostrzegali Twoje niepojęte miłosierdzie w dziele stworzenia, zbawienia i chwały. Umacniaj naszą nadzieję. Daj, abyśmy wzrastali w dziecięcej ufności wobec Ciebie i umieli zwycięsko przejść przez wszystkie trudy życia. Rozpalaj nasze serca Twoją miłością, by coraz lepiej kochały Ciebie i bliźnich. Okaż miłosierdzie naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Obdarz pokojem kraje, w których toczą się wojny i prześladowania ze względu na wiarę. Błogosław Kościołowi Świętemu nowymi powołaniami, naszym rodzinom, rolnikom, aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. Pochyl się nad grzesznikami, cierpiącymi i tymi, którzy dzisiaj skonają. Niech zobaczą Twoje miłujące oblicze. Niech w każdej duszy sławi się potęga Twego miłosierdzia. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Spradwieczny, ochwieruj Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego, Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.

0: O Chryste, największą rozkoszą jest moją, gdy widzę, żeś Ty jest kochany, że rozbrzmiewa cześć i chwała Twoja, a szczególnie cześć miłosierdzia Twego. O Chryste, do ostatniego momentu życia nie przestanę wysławiać Twojej dobroci i miłosierdzia. Każdą kroplą krwi, każdym uderzeniem serca wysławiam Twoje miłosierdzie. Pragnę się cała zamienić w hymn uwielbienia Ciebie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz, drodzy, czas na fragment Ewangelii. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
1: To opis ludzi siedzących na rynku. Słyszą i to, co słyszą, im nie odpowiada. Jan Chrzciciel pościł, więc zbyt surowy, Jezus ucztował, więc zbyt swobodny. Taka bardzo aktualna diagnoza w patrzeniu na ludzi na rynku. Żadna forma działania Boga mu nie odpowiada. Taki jest dzisiaj człowiek. Jeśli Bóg przyjdzie przez ciszę, to stwierdzi, że go nie słyszy. Jeśli przez radość, to go nie rozpozna. I tak naprawdę jest takie powiedzenie, że jak ktoś chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Jak ktoś nie chce spotkać się z Bogiem, jak ktoś nie chce wejść na drogę nawrócenia, to jakiś argument do tego zawsze się znajdzie. Nawet jeśli to będzie takie krytykowanie. Człowiek, który zawsze znajdzie powód, by nie uwierzyć. Bo to dzisiaj za wcześnie, bo to za późno, bo to za łagodnie, bo to za radykalnie, bo jak będę starszy, bo jak byłam młodsza, bo i tak dalej. Mamy różne bo, tak naprawdę wszystko bo po to, żeby nie wejść głębiej w relację z Jezusem, nie odpowiedzieć na Boże wezwanie. A jeśli odpowiadamy, mówimy Bogu: tak, ale, no właśnie, Królestwo Boże opiera się na tym, na tych, którzy potrafią powiedzieć bez tego ale. Mówią: tak, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Tak, niech mi się stanie. Bez żadnego ale.

0: Why? Na antenie Radia Warszawa zbliża się 15.30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Święta Teresa z Lizie, święty Franciszek z Asyżu.
3: Co tak szepczesz?
2: Bo się zastanawiam, jak to zrobić, żeby wszystkich moich ulubionych świętych odwiedzić w 2 tygodnie.
3: Weź mój helikopter, wiesz, gdzie są kluczyki.
2: Mogę?
3: No leć, leć, tylko na bociany uważaj.
2: To pa, wracam 28 września.
3: Skąd Weronika weźmie helikopter, to nie mam pojęcia.
2: Pilocie, dziura w samolocie!
3: Zapraszam bez zmian na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jest punktualnie 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Doszło do awarii w okolicy stacji Polno-Mokotowskie. Możliwe opóźnienia kursów, jak również czasowe wstrzymanie ruchu na około 10 minut. Mówił o sobie komisarz Bielecki, został zatrzymany. Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego odnaleźli mężczyznę, który wyłudzał pieniądze, podając się za funkcjonariusza. Był członkiem 3-osobowej grupy. Trwa walka z dzikami w Warszawie. Służby nie mogą ich jednak przewozić między dzielnicami. Tak stanowią unijne przepisy. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiada, że wystąpi do Komisji Europejskiej o zmiany. Sadzonki za elektrośmieci. Będzie można je odebrać w siedzibie Lasów Miejskich w najbliższą sobotę między 10 a 14. Aby odebrać jedno drzewko, należy przynieść małe urządzenie lub 20 baterii. Większe sprzęty to więcej sadzonek. Moje konie to temat wystawy obrazów Stanisława Szeredy, artysty i pasjonata tych zwierząt. Nawiązuje on do tradycji polskiego malarstwa. Pracę można obejrzeć w Centrum Olimpijskim do końca września. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Cox, What Can I Say?
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No cóż, mogę wam powiedzieć, powolutku żegnamy lato, aczkolwiek ono nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dziś jest przyjemnie, cieplutko, jutro chłodniej, ale w weekend ma być całkiem. No i właśnie w weekend w Radzyminie się szykuje bardzo fajna impreza, pożegnanie lata. Gwiazdą wieczoru będzie małe TGD. No, myślę, że będzie ciekawie, będzie się działo. Coś dla młodszych, coś dla starszych. Będzie również prezentacja wspólnot parafialnych, strefa dla dzieci, ta gastronomiczna strefa oczywiście także. Gra terenowa, warsztaty kaletnicze, konkursy z nagrodami, no i o godzinie 17 koncert zespołu Małe TGD. Całe wydarzenie rozpoczyna się w sobotę 19 września o godzinie 15 na placu przy kolegiacie w Radzyminie. I tak właśnie Radzymin będzie żegnał lato, a my jako Radio Warszawa objęliśmy to wydarzenie patronatem, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaprasza Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina, zastępca pana burmistrza również, pan Krzysztof Dobrzyniecki. Zaprasza Campus Palotti i kolegiata Radzymin, bo to już druga z rzędu taka impreza, taki festyn i już najbliższą sobotę Radzymin żegna lato i zaprasza wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. My także zapraszamy.

0: Grzegorz Chyrzy. Kochanie, to ja na 106,2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jak zawsze kwadrans po 16, gość Radia Warszawa. Dziś z nami będzie pan Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, a będziemy rozmawiać o pokoleniu Alfa. Czymże jest to pokolenie? Najstarsze roczniki w tym roku skończą 16 lat, a więc ktoś by powiedział: och, dzieciaki. No, nastolatkowie jednak, co by nie mówić, grupa licząca 4 miliony osób. No i będziemy mówić o tym, jak pokolenie Alfa postrzega rzeczywistość, jakim językiem operuje, z jakimi problemami się zmaga, bo jest tych problemów co niemiara. Przede wszystkim mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym, bo to są dzieci, tak, nastolatkowie, którzy wychowują się niemalże cyfrowo w 100%, i to jest bardzo poważny problem. I o tych problemach pokolenia Alfa i o tym, czym jest pokolenie Alfa, a w zasadzie należałoby powiedzieć, kim jest pokolenie Alfa, będziemy rozmawiać kwadrans po 16. Teraz u nas Mr. Big, To Be With You.

0: Coldplay na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 16. Na antenie za chwilę garść newsów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmianę. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny, musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Prezydent stawia warunki dla zaprzysiężenia Macieja Berka. W Australii mniej kont dzieci w mediach społecznościowych. Dziś Europejski Dzień Maszynisty. Przyjrzymy się więc ich pracy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki ten nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniejszy w kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wystąpił w tej sprawie do marszałka Sejmu. W odpowiedzi usłyszał, że to posłowie wybierają sędziów Trybunału.
11: Po zaskoczeniu mowy nie ma. Strona rządowa brała pod uwagę taki scenariusz. Zresztą tuż po wyborze Macieja Berka na sędziego na początku września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że jeśli prezydent ślubował nie odbierze, trzeba będzie zastosować plan B. Dziś powtórzył to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
12: Polska demokracja sobie z tym radzi, że sędziowie wybrani wcześniej, których nielegalnie prezydent nie zaprosił na przyjęcie ślubowania, złożyli ślubowanie, więc myślę, że tutaj różne możliwości są.
11: Kancelaria prezydenta wcześniej prosiła o udokumentowanie pracy Macieja Berka jako czynnego prawnika. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że dopóki taki dokument nie trafi na biurko Karola Nawrockiego, zaproszenia do złożenia ślubowania nie będzie.
13: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
10: Informowała Sylwia Białek.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: W pierwszych miesiącach obowiązywania zakazu używania mediów społecznościowych przez australijskie dzieci liczba kont zmniejszyła się o 20%. Od grudnia prawo w tym kraju zobowiązuje m.in. Instagram, Snapchat i YouTube do skutecznej weryfikacji wieku. Australijska komisarz do spraw bezpieczeństwa Heidi Snell podczas konferencji Safer Internet wyjaśniała, że za nieprzestrzeganie grożą kary. Nowe prawo nakłada na platformy społecznościowe z ograniczeniami wiekowymi obowiązek podjęcia uzasadnionych kroków w celu uniemożliwienia Australijczykom poniżej 16 roku życia zakładania lub prowadzenia

0: konta na ich platformie. Co istotne, obowiązek ten nakłada odpowiedzialność na platformy. Nie przewiduje się żadnych kar dla dzieci ani ich rodziców. Obecnie nieprzestrzeganie przepisów przez dostawcę platformy mediów społecznościowych z ograniczeniami wiekowymi może skutkować nałożeniem kar w wysokości do 55 milionów dolarów australijskich. W styczniu platformy usunęły 5 milionów kont australijskich dzieci. Jednak powstało wiele nowych, a weryfikacja wieku na wielu platformach nie działa skutecznie. Rząd Australii zapowiada działania, które mają na celu wymusić na platformach skuteczną weryfikację wieku.
1: Dzieje się blisko.
0: To oni dbają o nasze bezpieczeństwo i bezpieczny przejazd pociągiem. Dziś obchodzą swoje święto. 16 września obchodzony jest Europejski Dzień Maszynisty. Aby pracować w kabinie pociągu, trzeba przejść długie szkolenie, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
2: W tej liczbie jest ponad 300 osób, które są adeptami do tego zawodu. Szkolą się w PKP Intercity po to, aby już niedługo samodzielnie móc prowadzić pociągi. Taki cykl szkolenia jest bardzo długi, trwa niespełna 2 lata. Część praktyczna, czyli prowadzenie pojazdów pod nadzorem, to jest blisko 1000 godzin, więc trzeba 1000 godzin prowadzić pociągi pod nadzorem, żeby móc samodzielnie poprowadzić pojazd trakcyjny.
0: Praca maszynisty wymaga dużej podzielności uwagi. Trzeba patrzeć zarówno na tory, jak i na urządzenia pokładowe, wyjaśnia maszynista i instruktor z zakładu centralnego PKP Intercity w Warszawie Sebastian Sałański.
3: Maszynista musi przede wszystkim zwracać uwagę na sygnalizatory, które znajdują się przed nim, na komputer pokładowy, który ma przed sobą, przestrzegać dozwolonej prędkości, przestrzegać rozkładu jazdy, w którym to też mamy te prędkości ujęte, wykazu ostrzeżeń stałych, elektronicznego rozkazu pociągowego, obsługiwać urządzenia czujności. Jeździmy sami z prędkością nawet 160 na godzinę, jak i 200 na godzinę.
0: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2025 rok w Polsce pracuje ponad 11,5 tysiąca maszynistów, zarówno w pociągach pasażerskich, jak i towarowych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Dziś ciepło i przyjemnie będzie również wieczorem, aczkolwiek ta temperatura spadnie. Mimo wszystko będzie ta odczuwalna wciąż powyżej 20. Minimalna temperatura wczesnym rankiem 13 stopni. Całkiem przyzwoicie, nie będzie aż takiego mocnego chłodu odczuwalnego, ale może pokropić w nocy i rankiem. Jutro już chłodniej, nie będzie powyżej 20, raczej około 17-18 stopni w maksie. A słonecznie będzie jutro, raczej tylko po południu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: 5 minut po godzinie 16. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Zapraszam na to spotkanie do godziny 18. I od razu pytam, czy słuchają nas przedstawiciele pokolenia Alfa? To są osoby do 16 roku życia, więc dość młode. Mam nadzieję, że i takowe są wśród nas. Bardzo się cieszę, witam wszystkich bez wyjątku i zapraszam na to spotkanie o pokoleniu Alfa. Będziemy rozmawiać już za kilka chwil na antenie. Teraz T-Love i Sarsa.

0: Tilaf, Sarsa, mimo wszystko.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Za chwilę gościem Radia Warszawa będzie Dominik Kut. Będziemy rozmawiać o pokoleniu cudzych oczekiwań. To najmłodsze pokolenie, pokolenie alfa, czyli roczniki od 2010 roku. W przeciwieństwie do rewolucyjnego Gen Z, alfy dorastają w epoce AI i jawią się jako pokolenie utraconej sprawczości. Na co dzień mierzą się z bezsilnością i przytłoczeniem. I o tym właśnie ta rozmowa już za kilka chwil. A Fundacja Półtorej Minuty, której przedstawicielem jest pan Dominik, wydała pierwszy raport w Polsce o generacji alfa. Właśnie, pierwsze roczniki pokolenia alfa mają dopiero 16 lat, a już widać niepokojące sygnały wymagające systemowych rozwiązań i o tym ta rozmowa już za kilka minut. Sprawdzam jeszcze sytuację drogową w mieście, jak ona się prezentuje dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli wyjeżdżacie w tej chwili z centrum Warszawy, kierujecie się do Marek, ta podróż trwa około 40 minut. Podobnie też sytuacja, jeśli chodzi o Pruszków czy Łomianki. Sprawnie jedziemy do Jabłonny w tej chwili, 34 minuty, Stara Miłosna 36. Wydłużona podróż aktualnie do Otwocka, do Konstancina czy do Piaseczna, a Błonie to godzinna podróż w centrum Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46. 46.

0: Paul Simon, You Can Call Me AI na antenie Radia Warszawa, 15 minut po 16. A zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Gościem Radia Warszawa dzisiaj jest pan Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiać o raporcie, który wydaliście na temat pokolenia alfa. To pierwszy taki raport, jak czytam. Czymże jest generacja czy pokolenie alfa?
2: Faktycznie tutaj w całej tej dyskusji o pokoleniach oczywiście mówimy o pewnych uogólnieniach, bo nie da się tego tak dokładnie stwierdzić. Możemy tutaj mówić o tym, że są to najmłodsze teraz roczniki. Umownie mówi się, że osoby urodzone między 2010 a 2025 rokiem. Mhm. 2010 rok to jest ten przełomowy, kiedy opublikowano pierwszego iPada i stąd przylgnęła taka medialna łatka iPad Kids. Mhm. Tak możemy powiedzieć, ale my oczywiście też jednocześnie mówiąc o tym zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to super precyzyjny podział. Nie koniecznie jest tak, że każda osoba z każdego pokolenia będzie mieć taki sam portret.
0: A dlaczego alfa? To się wiąże z tymi właśnie nowinkami technologicznymi?
2: To się wiąże z nowinkami technologicznymi i tym, że to poprzednie pokolenie było nazwane pokoleniem Z, więc doszliśmy do ostatniej litery alfabetu, wobec czego tutaj rozpoczęto to nowe nazewnictwo, ale faktycznie później kolejne pokolenie będzie nazywać się pokoleniem beta. Jak się okazuje, już taka nazwa została przyjęta. Mhm.
0: No dobrze, mówimy jednak o młodych bardzo osobach, do 16 roku życia. I to jest pokolenie osób, młodzieży, które no, w całości wychowane jest, dalej jest wychowywane w duchu właśnie AI, najnowszych technologii, dostępności do, nie wiem, cyfrowych walut nawet. To też coś, co wciąż dla wielu nie jest namacalne, łatwe do zrozumienia. Jak to wpływa na te młode osoby?
2: Faktycznie tutaj tym dużym doświadczeniem generacyjnym nowym, którego jeszcze nie miały inne pokolenia w tak młodym wieku, jest rozwój sztucznej inteligencji. To wpływa na wiele sfer życia, co mówią też badane osoby, nie tylko w tym naszym badaniu, ale też w przeglądzie w ogóle innych badań, także światowych. Faktycznie widzimy taką dużą bezsilność wobec zmian, które się dzieją. Taką bezsilność nie w znaczeniu beznadziei, tylko raczej w takim poczuciu, że decyzje o moim życiu zapadają gdzieś indziej. To jest pokolenie, które słyszy teraz cały czas, że to sztuczna inteligencja zastąpi ich na rynku pracy, że będą musieli rywalizować z AI, że bez tych kompetencji nie znajdą przecież żadnych stanowisk juniorskich, bo one znikają już w firmach, bo przecież właśnie wkracza sztuczna inteligencja. No i to powoduje, że faktycznie czują dużo większą bezsilność i też takie przytłoczenie. Mimo tego, że jednocześnie mówią bardzo dużo o relacjach i bardzo dużo o chęci nawiązywania bliskich relacji. I myślę, że tutaj to, co w tym raporcie, szczególnie w wywiadach z młodymi ludźmi wybrzmiewało, to właśnie taki apel do dorosłych. Nie sprowadzajcie wszystkich naszych problemów do technologii, do smartfona w ręku. To jest oczywiście ważna sfera i ważny temat, ale to nie jesteśmy my jako pokolenie. Nie powinna to być etykietka, która będzie nas definiować.
0: To zdefiniowaliśmy na razie etykietę, to wejdźmy głębiej. Jakie są te inne problemy?
2: Przede wszystkim mówimy tutaj o takim wpływie pop psychologii na młode pokolenie, tego, że o zdrowiu psychicznym bardzo dużo mówi się teraz w internecie, nie zawsze są to sprawdzone i rzetelne treści. Cały czas słyszymy o red flagach, o narcyzach, psychopatach, bardzo ciężkich słowach w internecie, które wywierają wpływ. Mówimy o tej bliskości i o relacjach, nawiązywaniu ich także poza sferą wirtualną, ale wreszcie też o tym, że ten mit bycia cyfrowymi tubylcami wcale nie jest prawdziwy. Młodzi ludzie sami wskazali krytyczne myślenie jako jedną z kluczowych kompetencji i badania też zagraniczne pokazują, że połowa pokolenia alfa nie jest w stanie samodzielnie tej prawdziwej informacji zweryfikować.
0: A to, że ktoś wskazuje krytyczne myślenie jako ważną kompetencję, nie oznacza, że sam krytycznie myśli. To znaczy może odczuwać deficyt u siebie czy u innych krytycznego myślenia.
2: Oczywiście, tak. To jak najbardziej jest prawda, dlatego że jednocześnie mamy taki dualizm. To znaczy z jednej strony mówimy o pokoleniu alfa jako o tym, które dorasta w świecie AI technologii. Z drugiej strony 63% nastolatków nie wie, co to są deepfake'i, więc jakby tutaj pomiędzy tym, ile młody człowiek jest w sieci, a jak z niej korzysta i czy wie tak naprawdę o środowisku, w którym jest, no to są dwie różne rzeczy.
0: Czyli edukacja na temat skutecznego, takiego bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw, nazwijmy to jednak, nowych technologii, powinna dotyczyć każdego pokolenia, nawet tego najmłodszego.
2: Uważam, że tak. Oczywiście są ograniczenia, które są konieczne, szczególnie dla najmłodszych dzieci, natomiast prawda jest taka, że po prostu nie zniknie z dnia na dzień technologia. Możemy temu zaprzeczać, ale ona i tak będzie obecna i uważam, że faktycznie też powinniśmy odpowiedzialnie przygotowywać młode osoby do tego, że w którymś momencie osiągną ten 18 rok życia i nagle będą mogli zrobić teoretycznie wszystko. Ale to, co z tym zrobią, to już należy do nich, więc my jakby tutaj odpowiedzialność jest pewnie ze strony szkoły. Trochę też rodziców, aby nie traktować tego jako duży temat tabu. Mówić o tej technologii wprost, rozmawiać o tym też, gdzie młody człowiek ten czas w sieci spędza, bo tutaj problemem, zgodnie też z badaniami NASK, oczywiście czas ekranowy jest bardzo duży, natomiast nie rośnie już aż tak lawinowo jak kiedyś.
0: Czyli doszliśmy do ściany.
2: Doszliśmy do jakiejś ściany, ale to nie znaczy, że to jest już sukces, bo raczej problemem jest to, co dzieje się podczas tego czasu ekranowego. Zwiększył się bardzo drastycznie udział krótkich wideo, które zmieniają uwagę.
0: Tak zwanych rolek, które bardzo są angażujące i trzymają naszą uwagę bardzo silnie. Nie? Jako autorzy tego raportu na temat generacji alfa piszecie o generacji alfa jako pokoleniu cudzych oczekiwań. Co macie na myśli przede wszystkim?
2: Cudze oczekiwania z uwagi na szkołę, na przytłoczenie i na tą bezsilność, ale także często myślę taką lekcję dla rodziców. Mówimy tutaj o... I to nie jest ich wina w takim sensie, że rodzice też są przytłoczeni i też są wypaleni. Inne raporty mówią o wypaleniu rodzicielskim, które z kolei przekłada się na przykład albo taką nadopiekuńczość w takiej wersji chce przygotować młodego człowieka na wszystkie możliwe ryzyka, które mogą go spotkać na świecie, przez co nie daje mu samemu potknąć się, popełnić błędu i wstać.
0: To ja zauważam u siebie, ale mój syn ma dopiero 5 lat, więc jeszcze się opiekuję w nim tak w pełni, w 100%.
2: Ale z drugiej strony czasem też w takim podejściu, że rodzic, który jest bardzo skupiony na karierze, no po prostu nie ma też bardzo dużo czasu dla tego młodego człowieka, który właśnie bardzo wprost o tym mówi, że chciałby mieć tą bliską
0: Musimy
2: relację.
0: Pamiętać o podmiotowości dzieciaków, a nie czekać, że będziemy ich traktować jak dorosłych dopiero jak skończą 18 lat, bo to są osobne istoty, inaczej myślące. No właśnie, inaczej myślące. Czy między tymi pokoleniami jest jakieś porozumienie, nić porozumienia, bo teraz mamy de facto międzypokoleniowy i zupełnie inny kod kulturowy. Ten język jest już zupełnie inny.
2: Tak, oczywiście tutaj ten język zawsze zaskakuje. Teraz zgodnie z ostatnimi doniesieniami można zostać uncem, jeżeli ktoś jest unc, jeżeli ktoś jest powyżej 30 roku życia, to jak się okazuje, pokolenie alfa używa takiego słowa.
0: To ja jestem
2: słowa.
0: Już uncem, tak?
2: Tak, ja już zaraz też, więc...
0: Słyszałem o tym, że można być boomerem, ale to już jest takie bardziej oklepane sformułowanie. Jako boomer pewnie je znam, ale uncem to nie wiem.
2: Ale oczywiście jest tak, że obraz tego pokolenia alfa i tak będzie się jeszcze rysował przez kolejne lata. To myślę jest na razie taka pierwsza próba w ogóle odpowiedzenia na te pytania na bazie też tych pierwszych roczników najstarszych, bo oczywiście jeszcze przed nami bardzo dużo czasu dorastania, ale myślę, że skoro zostały właśnie te 3 lata do tego, zanim pokolenie alfa wejdzie szerzej na przykład na rynek pracy czy dalszą ścieżkę kariery, to może to jest bardzo dobry moment, aby pomyśleć o tym, jak przygotować ich do wyzwań kolejnego świata.
0: Na waszej stronie 1,5minuty.pl ten raport jest do pobrania. Jak piszecie, raport dla nauczycieli, dyrekcji, rodziców, badaczy, dziennikarzy, firm i instytucji, które podejmują decyzje dotyczące młodych i dla samych młodych, bo to raport o nich. To jest wasz cel, żeby edukować tych, którzy z młodymi spędzają czas, którzy młodych wychowują, edukują?
2: Tak, oczywiście to jest, myślę, taki główny cel, który nam przyświeca. My poza samym raportem opublikowaliśmy wideo, które jest dostępne na YouTubie i w nim zadajemy te same pytania pokoleniu alfa, temu najmłodszemu, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zadawał Krzysztof Kieślowski w filmie Gadające głowy.
0: No tak, do młodych trzeba trafiać sposobami, które znają.
2: To jest coś, co myślę międzypokoleniowo jest ciekawym punktem, dlatego że jak się okazuje, często myślimy, marzymy, uważamy za ważne, bardzo podobne te, albo nawet wręcz te same rzeczy, tylko patrzymy na nich z innych perspektyw. To jest oczywiście naturalne, że zawsze pokolenia będą miały inną perspektywę. Natomiast myślę, że tam faktycznie jest taki duży apel młodych ludzi, aby patrzeć na nich nie tylko przez pryzmat tej etykiety, tego, że wszystkie problemy generuje smartfon, tego, że wszystkie problemy generuje internet, AI i to, że siedzą cały czas w internecie, bo jak się okazuje, często ten smartfon, to narzędzie jest raczej właśnie narzędziem, skutkiem, nie zawsze przyczyną. Mhm. Więc to jest może też taki apel, żeby zastanowić się, gdzie jest ta głębsza przyczyna, dlaczego ten młody człowiek na przykład tyle czasu temu poświęca.
0: Jeżeli was zainteresowaliśmy was tematem, odsyłamy do tego raportu na stronie 1.5minuty.pl do ściągnięcia, oczywiście zupełnie za darmo. Zachęcamy, a zachęcał Dominik Kuc, prezes Fundacji 1.5minuty. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: Host and Honey na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV wezwał do szacunku dla każdej osoby i odrzucenia wszystkiego, co hańbi ludzką godność. Podczas audiencji generalnej poświęconej konstytucji Gaudium et Spes podkreślił, że różnice między ludźmi i narodami nie powinny być postrzegane jako zagrożenie, lecz jako szansa wzajemnego ubogacenia i rozwoju. Papież zwrócił też uwagę na wyzwania związane z mediami społecznościowymi i sztuczną inteligencją. Zaapelował o budowanie prawdziwych, głębokich relacji oraz przestrzegał przed powierzaniem algorytmom decyzji, które należą do ludzkiego sumienia. Leon XIV przypomniał również o fundamentalnej równości wszystkich ludzi i potrzebie sprawiedliwości społecznej.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Ewangelizacja w internecie ma prowadzić do spotkania z Chrystusem, przypominają katolicy misjonarze cyfrowi z Azji. Ponad 100 twórców treści, osób zajmujących się komunikacją i influencerów religijnych spotkało się w Quezon City na Filipinach podczas pierwszego azjatyckiego zgromadzenia katolickich misjonarzy cyfrowych. Jak relacjonuje Vatican News, uczestnicy rozmawiali o tym, jak obecność Kościoła w mediach społecznościowych może stać się autentycznym świadectwem wiary. Biskup Marcelino Antonio Maralit podkreślił, że ludzie już żyją w przestrzeni cyfrowej, szukając tam relacji i sensu. Jego słowa dobrze oddaje hasło: media społecznościowe to przystawka, Eucharystia jest celem. Uczestnicy apelowali również, by w świecie podziałów i internetowych konfliktów chrześcijanie byli budowniczymi mostów.
3: To się dzieje w Kościele.
0: W Kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor szkoły katolickiej w Ząbkach.
4: W charyzmacie naszego zgromadzenia, księdza Markiewicza Michalickim, jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym, myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
0: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
3: To się dzieje w parafiach.
0: Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach, Pustelniku, przygotowuje się do ważnej uroczystości. W sobotę odbędzie się konsekracja parafialnej świątyni. Historia parafii zaczęła się pół wieku temu, mówi ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz parafii.
5: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna.
0: Sobotnia konsekracja rozpocznie się o godzinie 11.
5: I w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice, 5, i takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni.
0: Konsekracji dokona biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po liturgii zaplanowano poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę o godzinie 18 odbędzie się też wieczór uwielbienia.

0: Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Skoro mówimy o usługach cyfrowych, o mediach społecznościowych, mówiliśmy także o tym w programie Gość Radia Warszawa w kontekście pokolenia Alfa. Fundacja Instrat przygotowała raport, z którego wynika, moi drodzy, że właściciel takich portali społecznościowych jak Facebook czy Instagram może rocznie zarabiać na reklamach oszustw. W naszym kraju 760 milionów złotych rocznie, tylko w Polsce, na emisji oszukańczych reklam zarabia się dziennie 2 miliony złotych na Facebooku i Instagramie. Są to kwoty niewyobrażalne. Zdaniem autorów raportu z fundacji Instrat stanowi to około 37% ogólnych przychodów spółki. Proszę sobie wyobrazić, 50% legalnie działającej spółki w Polsce, bo Meta ma swój oddział w Polsce oczywiście z polskim kierownictwem, które ma się jutro w Sejmie tłumaczyć w sprawie skamerskich reklam, pochodzi właśnie z reklam, które oszukują Polaków, wyciągają od nas pieniądze na różne sposoby. Klikniemy gdzieś, gdzie nie trzeba i ściągają nam z konta pieniądze. 760 milionów złotych rocznie. Tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na emisji oszukańczych reklam w Polsce. Sytuacja drogowa. Już teraz rzucam okiem, żebyście wy nie musieli. Do Marek jedziemy aktualnie około 50 minut z centrum, do Otwocka aż 55 minut, podobnie Piaseczno. Około 30 minut jedziemy do Starej Miłosnej, więc tutaj ta podróż dość sprawna. No ale na Darzyn 50 minut, Jabłon na 56, Łomianki 54. Ciasno! Ciasno, moi drodzy, także na ulicach Warszawy. Miejcie się na baczności, cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Bridges, Staying Alive na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Rozpoczął się szczyt przewozowy. Wiele osób wraca z pracy i ze szkoły. Spora część jedzie aktualnie pociągami. Prowadzą te pociągi, rzecz jasna, maszyniści. A ci obchodzą swoje święto dzisiaj. Jak wygląda praca maszynisty? Jak zostać maszynistą? O tym już teraz Wojciech Dudkowski.
3: Stoi na stacji lokomotywa, a w lokomotywie albo w składzie zespolonym maszynista. Dziś obchodzi swoje święto. 16 września to Europejski Dzień Maszynisty. Aby nim zostać, trzeba mieć nienaganne zdrowie i przejść długie szkolenie, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
4: Jest ponad 300 osób, które są adeptami do tego zawodu. Szkolą się w PKP Intercity po to, aby już niedługo samodzielnie móc prowadzić pociągi. Taki cykl szkolenia jest bardzo długi, trwa niespełna 2 lata. Część praktyczna, czyli prowadzenie pojazdów pod nadzorem, to jest blisko 1000 godzin, więc trzeba 1000 godzin prowadzić pociągi pod nadzorem, żeby móc samodzielnie poprowadzić pojazd trakcyjny.
3: Szkolenie obejmuje między innymi jazdę na symulatorze lokomotywy. Na warszawskim Grochowie znajdują się 2 takie urządzenia, które pozwalają przećwiczyć zarówno zwykłą jazdę, jak i reakcję w nieprzewidzianych sytuacjach, mówi maszynista i instruktor Sebastian Sałański.
5: Niektórzy maszyniści mówią, że po wyjściu z symulatora mają tyle zdarzeń kolejowych, im się zdarzyło, co przez 5 lat jazdy nie miał tylu zdarzeń. Więc na pewno to jest stresujące szkolenie dla maszynistów, ale niezbędne w celu podnoszenia ich kwalifikacji i ich odruchu do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
3: Praca maszynisty wymaga ogromnego skupienia i podzielności uwagi. Należy kontrolować trasę, po której jedzie pociąg, rozkład jazdy, a także urządzenia w kabinie maszynisty.
5: Maszynista musi przede wszystkim zwracać uwagę na sygnalizatory, które znajdują się przed nim, na komputer pokładowy, który ma przed sobą, przestrzegać dozwolonej prędkości, przestrzegać rozkładu jazdy, w którym to też mamy te prędkości ujęte, wykazu ostrzeżeń stałych, elektronicznego rozkazu pociągowego, obsługiwać urządzenia czujności. Jeździmy sami z prędkością nawet 160 na godzinę, jak i 200 na godzinę.
3: Obecnie PKP Intercity zatrudnia ponad 1700 maszynistów. Ta liczba będzie rosnąć, jest ponad 300 kandydatów na szkoleniach, dodaje Adam Wawrzyniak z zarządu przewoźnika.
4: My liczbę maszynistów mamy dziś wystarczającą, ale my tę liczbę cały czas zwiększamy. Dzisiaj mamy ponad 300 osób w procesie szkolenia, którzy w nadchodzących miesiącach i latach zaczną samodzielnie prowadzić pociągi, więc tu od tej strony kadrowej PKP Intercity także się dynamicznie rozwija.
3: Maszynistów zatrudniają także przewoźnicy samorządowi. Koleje Mazowieckie 650, Szybka Kolej Miejska w Warszawie 120, a Warszawska Kolej Dojazdowa 66. Wszystkim życzymy zielonych świateł, pustych przejazdów i punktualnych powrotów. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Club 7, Bring It All Back na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
4: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Karol Nawrocki na razie nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie. Prezydent Litwy informuje, że zestrzelony dron był rosyjską Gerberą. Powiemy też o uroczystej inauguracji akcji Iris w Otwocku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu na swoją działalność radcowską. Zapowiedź taka padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Laśkiewicza. Minister przypomniał, że Karol Nawrocki poprosił o udokumentowanie 10-letniej praktyki radcowskiej przez byłego legislatora rządu Donalda Tuska i oczekuje jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.
6: I będziemy konsekwentnie o to pytać. Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją, a więc decyduje w zasadzie o sprawach, które dotyczą każdego z nas, każdego z obywateli, no musi być krystalicznie czysty, musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
5: Rzecznik prezydenta przypomniał, że na pismo w sprawie przebiegu praktyki zawodowej Macieja Berka odpowiedział szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, ale że jest to odpowiedź niewystarczająca. Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Sejm zakończył korespondencję w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim.
7: Rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm przyjmuje ustawy i wybiera właściwych członków, właściwych władz. Na tym Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z panem prezydentem.
5: Maciej Berek, były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, został wybrany przez sejmową większość na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Obiekt zestrzelony na Litwie w nocy z poniedziałku na wtorek był rosyjskim dronem typu Gerbera, poinformował o tym prezydent Gitanas Nausieda. W bezzałogowcu znaleziono ładunek wybuchowy, który został unieszkodliwiony przez saperów. Zdaniem prezydenta podobne incydenty mogą się powtarzać, dlatego Litwa powinna poprawić zdolności wykrywania i identyfikowania dronów, zanim znajdą się one nad terytorium kraju.
8: Dzieje się blisko.
5: Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie podsumowuje wiosnę i lato. Ekipy skupiały się m.in. na usuwaniu nielegalnego graffiti z przestrzeni publicznej, m.in. z wiat przystankowych i miejskich koszy na śmieci, mówi Magdalena Niedziałek z zespołu prasowego Zarządu Oczyszczania Miasta.
9: Od początku roku z takich nieestetycznych bazgrołów wyczyściliśmy już ponad 650 koszy. Pseudo graffiti, które znajduje się na wiatach przystankowych, na szybach, tablicach z rozkładami czy nawet na ławkach, likwidują brygady interwencyjnego sprzątania Zarządu Oczyszczania Miasta. To grupy pracowników, które reagują na zgłoszenia kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta z innych miejskich służb, a także na zgłoszenia od mieszkańców. W tym roku wyczyściliśmy już z pseudograffiti około 1300 wiat.
5: Prace porządkowe wykonywane są nocami, by nie zakłócać normalnego ruchu pojazdów i pieszych. Służby używają specjalnych środków.

0: Do usuwania pseudograffiti z koszy wykorzystujemy wodę pod ciśnieniem i biodegradowalne preparaty, które rozpuszczają farbę. Dokładnie meta jest zarówno powierzchnia śmietnika, jak i jego pokrywa czy chodnik wokół.
1: Czyszczenie na mokro można wykonywać tylko wtedy, gdy temperatura nocą jest wyższa niż zero.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
1: W sobotę po raz piąty w Otwocku odbędzie się Irysomania. To uroczysta inauguracja akcji Irys, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Barbara Juszczyk.
3: Akcja Irys, sadzimy cebulki irysów na znak solidarności z ludźmi chorymi na Alzheimera i cukrzycę oraz wspieramy rodziny tych osób. Więc ideą pikniku Irysomanii to jest uroczyste otwarcie i rozpoczęcie naszej akcji, która trwa od września aż do listopada, nawet czasami do pierwszych przymrozków. Każda edycja pikniku Irysomania ma konkretnego odbiorcę, szczytny cel.
1: W programie sobotniego wydarzenia występy zespołów muzycznych oraz różnorodne strefy tematyczne. Spotkanie odbędzie się o 13:00 w Parku Miejskim w Otwocku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: No dzisiaj gorąco może nie jest, ale ciepło na pewno. Powyżej 20 stopni, w dalszym ciągu to temperatura odczuwalna, około 21-22 stopni. Będzie rzecz jasna chłodniej, najchłodniej wczesnym rankiem, ale 13 stopni, to mi się wydaje, że to nie jest źle. No ale będzie deszczowo. Będzie też deszczowo w nocy i wczesnym rankiem. To chyba dobra pora na deszcz rano, prawda? I jutro w ciągu dnia chłodniej, ale też słonecznie, po południu zwłaszcza.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: I w piątek i w sobotę też będzie ciepło. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja się cieszę z tego, że mogę być z wami. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę, drodzy, do 18:00 serwował nie tylko najlepszą muzykę, ale lokalne informacje. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Zajrzymy do Radzymina, bo tam się w weekend dzieje wiele ciekawych rzeczy. Między innymi zagra Małe TGD. No to jest ulubiony zespół mojego syna. Gdybym mógł, to bym akurat pojechał, ale nie mogę. Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Sonic, It Feels So Good na antenie Radia Warszawa. Z pewnością dobrze będziecie mogli się poczuć w Radzyminie. Jest ku temu znakomita szansa w najbliższą sobotę o godzinie 15:00. Pożegnanie lata. No niestety, na otarcie łez koncert Gwiazdy Wieczoru, małe TGD, drodzy, w Radzyminie. O godzinie 17:00 ten koncert, ale już od 15:00 moc atrakcji, między innymi prezentacja wspólnot parafialnych. Ciekaw jestem, co tam przygotowali. Będą konkursy z nagrodami, warsztaty, gry terenowe, strefa dla dzieci i oczywiście coś na ząb naturalnie będzie. Zapraszają organizatorzy, to przede wszystkim kampus Palotti, gmina Radzymin, ale jako Radio Warszawa objęliśmy to wydarzenie patronatem, bo zawsze miło jest w Radzyminie gościć i tam spędzać czas. To już druga edycja festynu. No i jak mówią organizatorzy, warto przyszykować dobry humor, zabrać całe rodziny i spotykamy się przed sceną. Konkretnie jest to plac przy Kolegiacie w Radzyminie. Do zobaczenia, prawda? Widzimy się w sobotę już od godziny 15:00. Koncert o 17:00. Rzut okiem jeszcze na sytuację drogową. Jak to wygląda w tym momencie? Tak, zakorkowane są wyjazdy z centrum Warszawy, w szczególności jeżeli jedziemy do Piaseczna. Tutaj mamy solidny zator, godzinna podróż z centrum, podobnie też Błonie. Ale 3 kwadranse musimy zapewnić sobie, jeżeli jedziemy do Nadarzyna, Pruszkowa, Otwocka, Konstancina, no prawie 3 kwadranse, 42 minuty dokładnie, Marki czy Łomianki, również 3 kwadranse. Długo się jedzie, więc życzę cierpliwości i rozwagi.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Banana Rama. Wenus na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Słyszeliście historię pana Darka, kierowcy autobusu w Warszawie. W sierpniu zamanifestował, można powiedzieć, zaprotestował przeciwko formalnemu ubiorowi i założył do pracy w bardzo upalny dzień koszulę, zgodnie z regulaminem, i spódnicę. Tak, pan Darek jeździł w spódnicy, w ten sposób ruszył w trasę linią 213, no i zrobiła się awantura. ZM nie miał za bardzo poczucia humoru, po kontroli wystawił karę, ale jednak teraz słyszymy, że władze Warszawy odpuściły, że jednak stwierdziły, że pan Darek i inni panowie, którzy chcą w upalne dni założyć coś lżejszego, krótszego, mogą to zrobić. Do zmiany regulaminu jeszcze jednak długa droga, ale pan Darek udowodnił, że determinacja może przynieść realne efekty i jego sierpniowy protest, czyli wyjazd na trasę w regulaminowej koszuli i długiej spódnicy, nie tylko zwrócił uwagę opinii publicznej, ale przyniósł przełom w wieloletniej batalii kierowców o zmianę przepisów dotyczących ubioru. Trzymamy kciuki.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zaktualizowaliśmy nasz licznik, naszą zbiórkę 33 557 zł z potrzebnych 150 tysięcy, ale to już 1/4 niemalże naszego celu. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za to wsparcie. Będziemy kontynuować zbiórkę w najbliższą niedzielę 20 września. Wszystko z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Radio Warszawa będzie kwestować na przykład w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, czy parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnej, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Będziemy także oczywiście w naszej katedrze, tutaj w parafii świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w katedrze warszawsko-praskiej. Będziemy po każdej mszy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Będą zwyczajowe cegiełki, czyli płócienne torby z cytatami oraz kalendarze. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość, która nam dodaje skrzydeł. Zachęcamy do tej hojności, bo jesteście także współtwórcami Radia Warszawa. Jeżeli chcecie sprawdzić, gdzie będziemy w najbliższą niedzielę oraz w kolejną niedzielę 4 października, zajrzyjcie proszę na radiowarszawa.com.pl. Tam również zakładka Wspieraj. Warto do niej zajrzeć.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Imagination, Jazz and Illusion na antenie Radia Warszawa, 19,5 minut do godziny 18. Słyszeliście o kolejnej aferze korupcyjnej. Warszawa, warszawiacy przekazali wagony do Kijowa, warszawskiego metra. To był symbol solidarności Warszawy z walczącym Kijowem. Stolica bezpłatnie przekazała ukraińskiemu miastu 60 wagonów metra, które wcześniej kursowały na linii M1. Tylko tutaj warunkiem była kwestia transportu, że my oddamy, a wy sobie to we własnym zakresie przetransportujcie. No i tutaj strona ukraińska znalazła okazję do zarobku. Wyłoniono w drodze przetargu spółkę, która wyceniła transport wagonów na 16 milionów złotych, ale sama ta spółka wynajęła inną spółkę, która zrobiła to za 4 miliony złotych. I teraz pytanie, na które odpowiedzą ukraińscy śledczy, gdzie trafiło ponad 11 milionów złotych. Się robi wałki. Moi drodzy, teraz sprawdzamy sytuację drogową w mieście, jak ona się przedstawia. W kierunku Marek jedziemy 3 kwadranse do Otwocka, około 50 minut z centrum Warszawy. Błonie. Tu mamy solidną godzinę, jeśli chodzi o dojazd z centrum. 3 kwadranse do Łomianek na Darzyna. Sprawnie jedziemy do Pruszkowa i do Starej Miłosnej. Tu około 35 minut cierpliwości.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Myślicie, że we wrześniu nie ma czego robić w plenerze z dzieciakami? Nic bardziej mylnego. Trwa bowiem dziecięcy wrzesień w Parku Pięciu Sióstr i tam w weekend od 10 do 18 będzie na przykład dmuchaniec, nielimitowany czas zabaw dla wszystkich odwiedzających Park Pięciu Sióstr, będzie kącik małego artysty, będzie można coś narysować i w zamian otrzymać kolorowankę. Będzie darmowa wypożyczalnia sprzętu sportowego, boisko dla siatkówki, badmintona, rakietki, paletki, piłeczki, wszystko, czego dusza zapragnie. I uwaga, w każdy wrześniowy weekend trzecia gałka lodów dla dzieciaków gratis, więc można sobie jeszcze coś tam uszczknąć. Zapraszamy. To jest Park Pięciu Sióstr. Honolulu zaprasza do siebie przez cały wrzesień takie atrakcje. Weekendy. Weekendowe. Wrześniowe weekendy. Zapraszamy.

0: Miami Sound Machine, Gloria Estefan na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To już czas pożegnań, podsumowań. Pięknie było jak zawsze. Z wami, drodzy słuchacze, jest przyjemnie. Bardzo dziękuję. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu wtorek oraz w czwartek, ale zobaczymy się w najbliższą niedzielę, bo będziemy odwiedzać parafię. Wojciech Dąbrowski przejmuje stery nad radiową konsoletą, co mnie cieszy. Myślę, że Państwa również, wszyscy słuchacze Radia Warszawa są spokojni. Pięknie Państwu dziękuję.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Jaki jest stan kościoła francuskiego? Jak kościół francuski radzi sobie z popularnością Bractwa Piusa X? Jakie są oczekiwania Francuzów przed wizytą w ich kraju papieża? O tym będę rozmawiać z gościem prosto z Francji. Naszym gościem będzie ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii, który opowie o tym, dlaczego adoracja może być kluczem do odnowy kościoła. Zapraszam na program Poznacie Prawdę na kanale YouTube Radia Warszawa w środę o godzinie

0: 17. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
3: Randa Ombach prowadzę audycję Czas Wspólnot już od wielu lat i jak patrzę na to studio, w którym teraz jestem, to mam do niego sentyment, ale zdaję sobie sprawę, że mogłoby być lepsze, bardziej nowoczesne, bardziej komfortowe, tak żeby Państwo, którzy przychodzą i nas odwiedzają, czuli się jak w eleganckim, nowoczesnym radiu. Dajemy z siebie wszystko, żeby robić dla Państwa jak najlepszy program.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.
1: O reklamie.
5: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
6: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. To oni dbają o nasze bezpieczeństwo i bezpieczny przejazd pociągiem. Dziś obchodzą swoje święto. 16 września to Europejski Dzień Maszynisty. Aby pracować w kabinie pociągu, trzeba przejść długie szkolenie, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
7: Ponad 300 osób, które są adeptami do tego zawodu, szkolą się w PKP Intercity po to, aby już niedługo samodzielnie móc prowadzić pociągi. Taki cykl szkolenia jest bardzo długi, trwa niespełna 2 lata. Część praktyczna, czyli prowadzenie pojazdów pod nadzorem, to jest blisko 1000 godzin, więc trzeba 1000 godzin prowadzić pociągi pod nadzorem, żeby móc samodzielnie poprowadzić pojazd trakcyjny.
6: Praca maszynisty wymaga dużej podzielności uwagi. Trzeba patrzeć zarówno na tory, jak i na urządzenia pokładowe. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego za ubiegły rok w Polsce pracuje ponad 11,5 tysiąca maszynistów, zarówno w pociągach pasażerskich, jak i towarowych. Koleje mazowieckie zatrudniają 650 maszynistów, metro warszawskie 250, SKMK 120, a warszawska kolej dojazdowa 66. Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie podsumowuje wiosnę i lato. Ekipy skupiały się m.in. na usuwaniu nielegalnego graffiti z przestrzeni publicznej, m.in. z wiat przystankowych i miejskich koszy na śmieci, mówi Magdalena Niedziałek z zespołu prasowego Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: Od początku roku z takich nieestetycznych bazgrołów wyczyściliśmy już ponad 650 koszy. Pseudo graffiti, które znajduje się na wiatach przystankowych, na szybach, tablicach z rozkładami czy nawet na ławkach, likwidują brygady interwencyjnego sprzątania Zarządu Oczyszczania Miasta. To grupy pracowników, które reagują na zgłoszenia kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta z innych miejskich służb, a także na zgłoszenia od mieszkańców. W tym roku wyczyściliśmy już z pseudograffiti około 1300 wiat.
6: Prace porządkowe wykonywane są nocami, by nie zakłócać normalnego ruchu pojazdów i pieszych. Służby używają specjalnych środków. Czyszczenie na mokro można wykonywać tylko wtedy, gdy temperatura nocą jest wyższa niż 0 stopni. W Płocku trwa konwent marszałków województw. Przewodniczy mu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Samorządowcy debatują na wiele tematów istotnych dla lokalnych społeczności, takich jak dysponowanie funduszami unijnymi.
9: Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego. Chcemy się zastanowić, jak możemy poprzez inne akty prawne niż ustawa, którą zawetował pan prezydent, doprowadzić do tego, żeby przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, zorganizować dobrze transport publiczny w województwach.
6: Województwo mazowieckie sprawuje prezydencję w konwencie marszałków od lipca do końca roku. W sobotę po raz piąty w Otwocku odbędzie się Irysomania. To uroczysta inauguracja akcji Irys, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Barbara Juszczyk.
10: Akcja Irys, sadzimy cebulki irysów na znak solidarności z ludźmi chorymi na Alzheimera i cukrzycę oraz wspieramy rodziny tych osób. Więc ideą pikniku Irysomanii to jest uroczyste otwarcie i rozpoczęcie naszej akcji, która trwa od września aż do listopada, nawet czasami do pierwszych przymrozków. Każda edycja pikniku Irysomania ma konkretnego odbiorcę, szczytny cel.
6: W programie sobotniego wydarzenia będą występy zespołów muzycznych, a także różnorodne strefy tematyczne, m.in. dla dzieci, dla zdrowia oraz strefa edukacyjna. Spotkanie odbędzie się o 13 w Parku Miejskim w Otwocku. Mazowsze za 10 lat. To temat konkursu plastycznego organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Uczestnicy mają przedstawić w pracach rysunkowych, malarskich czy kolażach swoją okolicę w 2036 roku, mówi zastępca dyrektora do spraw funduszy europejskich i rozwoju Emilia Jędrej.
11: Prace mogą pokazać

0: Pokazywać nie tylko to, co już zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu, ale też to, jakiej przyszłości dla Polski chcieliby doświadczyć. W tym konkursie liczy się przede wszystkim pomysł, wyobraźnia i właśnie spojrzenie na zmieniający się świat.
1: Praca musi być wykonana samodzielnie na kartce w formacie A4, bez wspomagania się technikami komputerowymi. Termin mija 30 października. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: I jeszcze o pogodzie. 23 stopnie w Warszawie, i w Raszynie, i Pruszkowie, i w Łoniu, i w Baranowie, i w Miedniewicach, i w Bolimowie, a nawet w Bełchowie. Także 23. 22 mamy Trzcinka, Stanisławów i Jakubów. Tak to wygląda na chwilę obecną. Jeśli chodzi o termometry, jeśli chodzi o ciśnienie, spada 997,5 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, ten wieje z prędkością 0,5 metra na sekundę z południa, czyli słaby, bym powiedział.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Abba i utwór Mamma Mia już za chwilę pojawi się na antenie Radia Warszawa. I od tegoż właśnie utworu zaczniemy nasze dzisiejsze granie. Powiem tak, jak ten utwór powstawał, to chyba nawet mnie jeszcze na świecie nie było. Czyli wczesne lata 80. ten powiedział. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. A, i będzie Rafał Brzozowski też, nie tylko.

0: To właśnie Rafał Brzozowski w magicznych słowach. Ja dla Państwa żadnej magii nie mam, ale mam za to informacje płynące prosto ze stołecznych dróg, które są miejscami zakorkowane. Wybrzeża gdyńskie, gdańskie, zakorkowane ciasto na Szczecińskim, utrudnienia na moście Poniatowskiego. Postoimy także, skoro już jesteśmy na moście, w Alejach Jerozolimskich i na odcinku centralnym oraz na odcinku tym na Ochocie, czyli w okolicach dworca zachodniego i ronda zesłańców syberyjskich. Niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy i z której strony jedziemy, bo czy od Bitwy Warszawskiej, czy w kierunku, czy od trasy Armii Krajowej, czyli Prymasa, i w kierunku to także korek. Postoimy także na Alei Solidarności miejscami, albo na także na Alei Czerwca, a jeśli chodzi o Solidarności, to największe utrudnienia w tym momencie zrobiły się na odcinku Wolskim i w miejscu, gdzie zawsze są korki, czyli od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Ciasno także w tym momencie na Dźwigowej. Już teraz, i to także niezależnie od tego, w którą stronę się poruszamy, czy na Włochy, czy na Bemowo. Korek zrobił się również w tym momencie na Marszałkowskiej, utrudnienia także przed pomnikiem lotnika.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Dobre słowo w Radiu Warszawa już teraz. To jest wieczór na 106.2 FM. Wieczór w dobrej atmosferze.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkt 173. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Zniekształcona wizja osoby przekłada się dziś na różne formy zniewolenia bezpośrednio związane z gospodarką cyfrową. W świecie AI nie ma nic niematerialnego ani magicznego. Każda odpowiedź, która wydaje się natychmiastowa i doskonała, rodzi się z długiego łańcucha pośrednictw, z rozległej sieci zasobów naturalnych, z infrastruktury energetycznej, a nade wszystko z osób. Znaczna część funkcjonowania gospodarki cyfrowej opiera się na cichej pracy milionów istot ludzkich, zatrudnionych przy zajęciach mało widocznych, lecz nieodzownych, oznaczaniu danych, moderacji treści, nierzadko tych najgorszych oraz trenowaniu modeli. W wielu przypadkach są to ludzie młodzi, przeważnie kobiety, którzy ciężko pracują za minimalne wynagrodzenie. Do tego niewidzialnego wysiłku dołącza jeszcze trud bardziej brutalny, związany z wydobywaniem surowców niezbędnych do produkcji urządzeń i mikroprocesorów, na których opiera się AI. W niektórych regionach świata nastolatki i dzieci pracują w niebezpiecznych warunkach przy kruszeniu materiałów, z których pozyskuje się pierwiastki ziem rzadkich. Ciała pokryte bliznami, okaleczone, wyniszczone po to, by nie został przerwany przepływ obliczeń. Ponadto sieci przestępcze posługują się platformami internetowymi, systemami komunikacji, anonimowymi płatnościami i technikami profilowania, by werbować, kontrolować i przemieszczać ofiary handlu ludźmi, w wielu przypadkach nieletnich, zamieniając kobiety i mężczyzn w dane do śledzenia i przesyłki do przekazywania w obrębie tych samych obiegów cyfrowych, które podtrzymują znaczną część światowej gospodarki. Ta rzeczywistość głęboko porusza sumienie moralne naszych czasów. Nie wystarczy odwoływać się do wydajności ani sławić korzyści płynących z innowacji, jeśli zbudowane są one na łańcuchu wyzysku, który pozostaje celowo ukrywany. Jeżeli jakaś technologia obiecuje wyzwolenie, a zarazem tworzy nowe formy globalnego podporządkowania, zaprzecza ona fundamentalnej zasadzie godności osoby.

0: tego głosu pomylić się nie da. Let the music play. Rewind w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Najpierw w tunele sprawdził specjalny skrajnik nazywany Wojtusiem. Teraz na trasę wjechał pociąg na Bemowie. Na tym naszym stołecznym ruszyły testy ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Nawet najnowszym przejechał się sam prezydent stolicy. Trwają testy na budowanym odcinku linii drugiej linii metra na Bemowie. W ubiegły weekend nową trasą przejął się skrajnik mechaniczny, który sprawdzał, czy w tunelach nie ma przeszkód żadnych. W tym tygodniu pomiędzy stacjami Lazurową i Karoliną kursuje już pierwszy pociąg testowy. Na razie do tego pociągu siąść nie możemy, bo nie jedzie byle daleko, ale niedługo będzie można. Niedługo to znaczy, że pasażerowie mają pojechać nową trasą za kilka miesięcy. Na Bemowie dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. W Warszawie powstają, przypomnę, trzy nowe stacje, będą nazywały się, przynajmniej tak się na razie nazywają, Lazurowa, Chrzanów i Karolin.

0: Za 19 minut godzina 19 już teraz audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
5: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
6: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
7: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
8: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
9: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
10: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
11: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni, natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy, jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową i od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beautiful South Radio Warszawa na 106.2 FM, A Little Time. No i ten time pędzi nieubłaganie. Za niecałe 2 minuty, godzina 19:00.

0: Reklama.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon

0: studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
5: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
4: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
4: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stółkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
6: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co podpowiada Pan Bóg.
4: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
3: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/.pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
2: W pogodzie, o ile się zmieniła temperatura, to też ciśnienie w miarę stabilnie. Było 24 stopnie, teraz jest 19. 19 proszków, ołtarze flaskie, no i oczywiście Warszawa, 18 Zalesie Górne, Piaseczno, Żyrów, Michalczew i Mniszew, tam także stopni 18. Jeśli chodzi o ciśnienie, jak powiedziałem, w miarę stabilne, choć delikatny spadek, a wiatr słaby, zmienny, zmienił się właśnie na południowo-wschodni. Prawie 5 minut po 19. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam, bądźcie razem z nami na 106.2, już za chwilę Mateo.

i grupa TGD. Będzie także Anita Lipnicka, ale nie tylko. Będzie także rozmowa o odpowiedzialności, którą poprowadzi Ewa Pietrzak. Serdecznie zapraszam. Zostańcie razem z Radiem Warszawa.

0: Real Thing, w Radiu Warszawa na 106 i 12 minut już po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A po 20, Weronika Ostrowska, audycja Poznacie Prawdę. Kościół Zachodni od lat poszukuje recepty na przełamanie kryzysu. Jednak mimo podejmowanych przez episkopaty wysiłków wiernych, wciąż wierni odchodzą od kościoła lub traktują wiarę tylko jako element tradycji, żyją po swojemu. A może nie szukamy drogi odnowy tam, gdzie trzeba? Gość Weroniki Ostrowskiej w kolejnym odcinku programu Poznacie Prawdę opowie o konieczności postawienia w centrum Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli żywego Jezusa, obecnego przecież wśród nas. Dlaczego religijny aktywizm może prowadzić do utraty wiary i powołania, a długie godziny spędzone na adoracji przywracają właściwą hierarchię w życiu? Dlaczego Jezus nie może się doczekać spotkań twarzą w twarz ze swoim ukochanym dzieckiem, czy dziećmi, tak po prostu? Czy chce słuchać o naszym niewyspaniu, przebitej oponie i codziennych, zwykłych troskach? Jaki jest Kościół francuski? W jaki sposób mierzy się z popularnością Bractwa Piusa X? Jakie są oczekiwania Francuzów przed wizą w ich kraju papieża Leona XIV? Tym w najnowszym programie Poznacie Prawdę po 20. Dziś już. A gość Weroniki Ostrowskiej na rozmowę przyleciał prosto z Francji, ojciec Jérôme de Moncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii. Po 20 zapraszam, pozostańcie z nami, aby poznać prawdę.

0: Anita Lipnicka, historia jednej miłości. Jak to się mogło stać? Ja tak sobie codziennie na to, może nie odpowiadam na to pytanie, ale zadaję to pytanie.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A zwłaszcza jeśli chodzi o porę roku. Państwo na pewno już wiecie, przynajmniej ci, którzy czasami słuchacie, słuchają wieczór w dobrej atmosferze, że jestem wielkim zwolennikiem temperatury powyżej pewnych wartości, no powyżej 25, dajmy na to. Zatem najbardziej lubię lato, no i wiosnę, tak od maja mniej więcej. A tu proszę, że wiosna za nami, lato już prawie za nami, to już za chwilę jesień. W weekend 19 i 20 września Warszawa ma pożegnać sezon letni nad rzeką. No jaką rzeką, wiadomo, jest tylko jedna taka duża rzeka w Warszawie i w Polsce. Zarząd Zieleni przygotował cykl wydarzeń muzycznych, rekreacyjnych i, uwaga, także ekologicznych. A na mieszkańców czekają koncerty, warsztaty, no i finałowy koncert na Warce, o czym jeszcze będziemy mówić oczywiście w Radiu Warszawa. Kiedy? 19-20 dzień września, czyli jeszcze trochę czasu pozostało. Będą koncerty, między innymi wystąpi Bartek Żanek, wystąpi Tomek Torres. Będzie także Dzień Sprzątania Świata nad Rzeką. Warto posprzątać rzekę. To i świat będzie piękniejszy.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Już za chwilę PIN i niekochanie będzie także Lighthouse Family, który wyśle nam pocztówkę prosto z nieba. A tuż po rozmowa o odpowiedzialności, rozmowa Ewy Pietrzak. Zapraszam.

0: No i dostaliśmy tą Postcard from Heaven, czyli kartkę pocztową. Ktoś z Państwa jeszcze takie wysyłał? Prosto płynącą z nieba. A już teraz na zegarze mamy 19.40.
1: FASD. Rozmowy o odpowiedzialności.
2: Rozmowy o odpowiedzialności na antenie Radia Warszawa. Dziś jest z nami pani dr Ewa Śliżeń-Kuczapska, ginekolog położnik. Witam serdecznie pani doktor, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Pani doktor, czym jest FAST? Czym jest FAS? Jakie są konsekwencje picia alkoholu w ciąży? O tym między innymi będziemy mówić podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale zacznijmy od początku. Co dokładnie oznacza skrót FAS, a co oznacza FAST?
3: FAS jest po prostu zespołem alkoholowym. FAS to jest właściwie cały spektrum związane z piciem alkoholu w ciąży. Generalnie nie ma w ogóle bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. I tak naprawdę jest to bardzo poważny zespół, to jest od angielskiego Fetal Alcohol Syndrome, stąd jest ta nazwa. Natomiast no, jest to cały zespół zaburzeń rozwojowych, które powstają w wyniku picia przez mamę w okresie ciąży alkoholu. Ale nie należy zapominać, że również ta stan zdrowia malucha może mieć wpływ jego tato poprzez to, że pijąc alkohol przed zajściem w ciążę, w jakimś sensie wpływa również na jakość swojego nasienia i pewne nieprawidłowości mogą również być przekazane drogą właśnie nasienia mężczyzny na potomstwo.
2: Właśnie, bardzo często, a raczej bardzo rzadko słyszy się i mówi się o tym, że zdrowie ojca albo przyszłego ojca też jest bardzo istotne. Jego abstynencja alkoholowa również jest bardzo ważna.
3: Tak, to jest bardzo istotny problem i myślę, że do końca nie ma takiej świadomości, że nie tyle jest to dziedziczne, nazwijmy to, ale że w jakimś sensie pewne uwarunkowania biologiczne i takie pewne epigenetyczne wpływy poprzez przekaźnictwo właśnie drogą również ojcowską może mieć dosyć istotne znaczenie, na przykład w przyszłym dorosłym życiu dzieci, które mogą mieć problem z uzależnieniami, na przykład w związku z tym, że ojciec pił alkohol.
2: Dlaczego FAST nazywany jest spektrum zaburzeń?
3: Trudno jest powiedzieć po pierwsze, jaka ilość alkoholu odpowiada za jakie objawy, czyli nie mamy takiej dolnej albo górnej granicy. Nawet picie w ciąży na przykład tego tak zwanego piwa bezalkoholowego może mieć znaczenie, bo to oczywiście wszystko zależy od etapu, w którym to się dokonuje. Tak? Na pewno najgorszym okresem jest okres pierwszych tygodni do pierwszego w ogóle generalnie trymestru, czyli pierwszych 12 tygodni, no bo jest to okres organogeneczny. Tak? No i tutaj to spektrum jest takim troszeczkę szerszym zjawiskiem czy określeniem, ponieważ no, wiąże się z całym szerokim wachlarzem różnego rodzaju dolegliwości, objawów, które nie wprost czasami mogą mieć związek, znaczy mogą być kojarzone od razu z zespołem tym poalkoholowym.
2: Pani doktor wspomniała, w którym momencie ciąży alkohol najbardziej szkodzi dziecku, bo mówimy o tym, żeby przed tym, jak marzymy o tym, żeby zostać rodzicami, też tego alkoholu nie pić, tego alkoholu unikać, a w którym momencie właśnie w tym stanie błogosławionym alkohol najbardziej szkodzi dziecku, które nosimy pod sercem?
3: Tak, no powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę no, niewątpliwie najgorszym okresem jest pierwszy trymestr, dlatego że w tym okresie mamy sytuację tworzenia się organów i narządów, ponieważ alkohol ma właściwości neurotoksyczne i wpływa na szybko dzielące się komórki, zwłaszcza układu nerwowego. W związku z tym wtedy, kiedy ten układ nerwowy się tworzy, buduje i organizuje, czyli w tych właśnie pierwszych 12 tygodniach, na samym początku no, mamy to zjawisko wszystko albo nic, czyli wypicie alkoholu może nawet skutkować po prostu no, poronieniem, to w takim no, śmiercią po prostu niestety tego maluszka. O tyle w późniejszym okresie większe jest ryzyko ewentualnie możliwych wad, w tym no najczęstszy wad, czyli wad serca, no, nieprawidłowego formowania łożyska i zagnieżdżenia, więc te dzieci częściej rodzą się jako dzieci hipotroficzne, mniejsze, ale również mogą być inne zaburzenia związane z ich wzrostem i rozwojem, które są w zasadzie no, niekoniecznie zawsze dostrzegalne w trakcie naszych rutynowych badań ultrasonograficznych, ale dopiero po narodzinach.
2: pani doktor. Ja wiem, że dla wielu naszych radiosłuchaczy to jest sprawa oczywista, ale dziś należy mówić o tym na antenie Radia Warszawa. Czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu w ciąży?
3: No właśnie, nie ma. Nie ma tego czegoś takiego. Dziecko nie ma możliwości trawienia, rozkładania tego alkoholu. Także każda dawka jest po prostu narkotykiem, nazwijmy takim, bardzo szkodliwą substancją, która po prostu wpływa bardzo, bardzo toksycznie na to maleństwo. Pamiętajmy, że są opisane zjawiska na przykład zespołu odstawiennego po narodzinach. Tak? Te dzieci częściej są bardzo niespokojne, mają trudności z saniem, z koordynacją, są bardzo trudne do, nazwijmy to, na przykład mogą mieć zaburzony odruch ssania w związku właśnie z tego typu, albo mogą być bardzo senne, ponieważ są mniejsze, są hipotroficzne, też częściej od początku trafiają na oddziały noworodkowe, rzadziej, ale też może się zdarzyć, że na oddział intensywnej terapii. No i te trudne początki, i z jednej strony obciążają rodziców, prawda, bo wiadomo, że jeżeli dziecko urodzi się czy przedwcześnie, czy za małe, czy z jakimiś wadami, to wiąże się to z długim, długim okresem towarzyszenia temu dziecku często w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałabym tu straszyć jakoś, ale niestety jest to po prostu sytuacja przede wszystkim nieodwracalna, czyli nie mamy tak naprawdę żadnego lekarstwa, jeśli się coś już dokona.
2: Rozmowy o odpowiedzialności dziś naszym gościem jest pani doktor Ewa Śliżeń-Kuczapska, ginekolog-położnik. Pani doktor, wracamy do tego ważnego tematu. Mówiłyśmy już o tym, ale niektórzy nasi radiosłuchacze nawet, czy drogą mailową, czy telefoniczną, czy na naszym messengerze pytają, właściwie czym się różni ten fast od spektrum fast?
3: Zespół FAST, czyli ten płodowy zespół alkoholowy, to przede wszystkim związek z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, to o czym powiedzieliśmy, możliwością powstania wad rozwojowych, tak? Natomiast FAST, tak, czyli to chodzi o płodowy zespół taki distress, to podobnie troszkę jak z kwestiami związanymi z aborcją do jakiegoś stopnia, to tutaj mamy takie szersze spektrum, czyli tutaj nie tylko dolegliwości czy problemy związane są dalej z problemami między innymi układu nerwowego, pamięcią, koncentracją, ale też związane na przykład z wyglądem tych dzieci. Też nie należałoby może
2: stygmatyzować, tak?
3: Stygmatyzować, dokładnie. Poza tym pamiętajmy, że nie każdy ten, kto wydaje się, że z internetu może właśnie pochodzić z takiej rodziny, bo widziałam taką buzię i tak dalej i spełnia te kryteria, to tak naprawdę raczej powinno być ocenione przez specjalistów, także bardzo też na to zwracam uwagę. Natomiast te dzieci i ci ludzie mogą być również nieco niżsi, mniejsi, drobniejsi. W przyszłości mogą również mieć dosyć spore problemy, jak się okazuje, z adaptacją życiową, tak? Czyli jak się tutaj przegląda dane, to okazuje się, że pewna część z tych ludzi popada po prostu w różne trudności, ma trochę gorszy start w szkole, może mieć różne problemy z radzeniem sobie taką codziennością, nawet z oceną na przykład zagrożeń i mają większe ryzyko podejmowania tych zachowań ryzykownych i w związku z tym po prostu mogą żyć krócej. Już abstrahuję od tych wad, o których mówiliśmy. Może to być też taka sytuacja, że ja to tak troszeczkę właśnie porównuję do takiego zespołu stresu pourazowego, tak? To jest po prostu pewien uraz, który się dokonał w okresie życia i jego stopień, to znaczy nie jesteśmy w stanie go ocenić od razu, tak? Dlatego, że ujawnienie się tego w pełni dokonuje się razem z rozwojem tego człowieka. Najczęściej to jest od tak mniej więcej 2 do 10 roku życia. Natomiast ta pewna niepełnosprawność ukryta może się po prostu z czasem dopiero dokonywać. No i też jest rzeczywiście jakiś taki problem możliwy potencjalny w przyszłości z tym, że dziecko też popadnie w pewne uzależnienie. Zespół FAS i w ogóle te problemy dotyczą tylko ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu. To jest w sumie, myślę, że takie jedna rzecz, to nie ma bezpiecznej dawki, a po drugie, że to nie dotyczy osób uzależnionych od alkoholu. Może to być mała dawka, ale w niewłaściwym, nazwijmy, okresie spożyta, która tak właśnie się niestety objawi.
2: Drodzy Państwo, do tego tematu powrócimy. Naszym gościem jest pani dr Ewa Śliżeń-Kuczapska, ginekolog, położnik. Pani doktor, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję serdecznie, kłaniam się, do widzenia.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Dokładnie za 4 minuty wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. O 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę,

0: miejscowości Kałuszyn mamy 17 stopni. Wiatr słaby, południowy. Jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to ta najchłodniejszy ten moment to będzie w okolicach 14. W nocy może pokropić deszcz, jutro o poranku. Także jutro maksymalnie 19. No i więcej chmur, choć słońca także nie zabraknie, ale późnym popołudniem.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
4: Nazywam się Weronika Ostrowska, a to jest program Poznacie Prawdę w Katolickim Radiu Warszawa oraz na naszym kanale YouTube. Odnowa Kościoła, nawrócenie we Francji oraz wizyta papieża we Francji pod koniec września to tematy naszej dzisiejszej rozmowy. A dziś w studiu jest z nami ojciec Jérôme Dernoncourt. Bonjour.
5: Bonjour.
4: Katolicki kapłan związany z Kongregacją Najświętszego Sakramentu Zgromadzenia w Kościele Rzymskokatolickim założonym w roku 1856 roku w Paryżu przez świętego Piotra Julian Aymarda. Dziękuję, że jest ojciec z nami. I moje pierwsze pytanie dotyczy znaku, który ojciec ma przy sobie. To znak Najświętszego Sakramentu? Tak, dokładnie. Podążamy śladami świętego Piotra Julian Aymar, nawet jeżeli nie jesteśmy członkami zgromadzenia, o którym pani wspomniała. Mam jednak tę samą duchowość z bardzo dużą rolą adoracji. Jesteśmy także misjonarzami, dlatego jako księża spędzamy wiele czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu, a także na działalności misyjnej, próbując odnowić wiarę, miłować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ponieważ to jest bardzo ważne. Ile godzin dziennie spędza ojciec na adoracji? Staramy się robić to samo, co ten święty, co uważam za dobry pomysł. Prosił braci zakonnych i księży, aby poświęcali na to 3 godziny dziennie, więc staramy się tak robić. Nawet jeśli nie jesteśmy księżmi zakonnymi, jest to cel, który stawiamy sobie każdego dnia. Dlaczego właśnie tyle i co ojciec robi w tym czasie? To bardzo długo. To zależy. Czasami może się wydłużyć, kiedy człowiek jest rozproszony, kiedy nie jest w dobrym nastroju, ponieważ modlitwa zawsze jest walką. Jest zmaganiem, wiemy o tym. Ale to jest powołanie, szczególnie powołanie dla nas. Nie każdy jest do tego powołany. Myślę, że każdy powinien chodzić na adorację, ale my szczególne powołanie mamy właśnie, aby być z Panem, spędzać z Nim czas, ponieważ Jezus kocha księży i chce, aby księża odpowiadali Mu miłością, szczególnie w Eucharystii. Ponieważ kapłan jest człowiekiem Eucharystii, dlatego niektórych kapłanów wzywa do poświęcenia większej ilości czasu, do bycia blisko Jego serca w Najświętszym Sakramencie, poznawania Go, pozwalania, aby On ich przemieniał, a potem by mogli jaśnieć i promieniować eucharystyczną miłością. Jak opisałby ojciec współczesny Kościół katolicki we Francji? Myślę, że mogę powiedzieć, że jest w tej chwili w wielkim kryzysie, podobnie jak wielu krajów europejskich. Może nie Polska obecnie, ale kraje Europy Zachodniej są zmęczone wiarą. Wielu ludzi utraciło wiarę i wydaje mi się, że w ubiegłym roku albo całkiem niedawno większość mieszkańców Francji nie była już katolikami. Nadal mamy chyba około 50% osób ochrzczonych, ale spośród tych 50% tylko 1-2% chodzi w niedzielę na mszę. To bardzo, bardzo mało. Sytuacja nie jest więc dobra, ale są oczywiście znaki odnowy i nadziei. Myślę, że będzie to wymagało czasu, ponieważ nadal znajdujemy się w kryzysie wiary. A jaka jest historia ojca? Pochodzi ojciec z katolickiej rodziny? Tak. Dzięki Bogu wychowałem się jako katolik, ale przez pewien czas byłem trochę oddalony od wiary i kościoła. Jako młody człowiek, tak. Nadal miałem wiarę, ale niewiele praktykowałem, żyłem w grzechu, daleko od Jezusa. Nie znałem Go dobrze, ale w wieku 22,5 roku przeżyłem bardzo mocne nawrócenie.

0: nawrócenie. Dlatego jestem teraz księdzem. W szczególny sposób odkryłem Jego pełną miłość obecną w Najświętszym Sakramencie. Jak do tego doszło, że poznał Ojciec Chrystusa? Więc miałem w sercu bardzo wiele pytań egzystencjalnych. Nie byłem szczęśliwy. Szukałem pokoju, szczęścia, radości i niczego z tego nie miałem. Pewnego wieczoru po imprezie z przyjaciółmi wróciłem do swojego pokoju. W nocy byłem bardzo smutny i zawołałem do Boga: jeśli jesteś prawdziwy, jeśli istniejesz, a wierzę, że istniejesz, zrób coś dla mnie, proszę, bo nie znajduję miłości, nie znajduję pokoju, nie znajduję radości. Pomóż mi, proszę. Tak jak mówi Pismo, ubogi woła do Pana, a On odpowiada na jego wołanie. To właśnie wtedy przydarzyło się mnie. Rok później pojechałem na pielgrzymkę i tam spotkałem Pana, szczególnie poprzez piękną spowiedź. Bałem się wyznać swoje grzechy, ponieważ miałem ich wiele. Mówiłem sobie: nie mogę powiedzieć tego księdzu, to niemożliwe, co on sobie pomyśli. Ale nie znałem miłości Boga ani Jego miłosierdzia. On przyszedł przecież, aby zbawiać i uzdrawiać. Zebrałem więc odwagę, żeby się wyspowiadać, ponieważ był tam młody, dobry ksiądz pełen radości. No i pomyślałem, jeśli mam się wyspowiadać, to pójdę do niego. Był bardzo życzliwy, udzielił mi rozgrzeszenia i wtedy poczułem, jak pokój Boga wchodzi do mojego serca. Później dotarliśmy do Chartres. Wie pani, w Francji jest wielka pielgrzymka, Paryż, Chartres. I tam w krypcie pod kościołem doszło do tajemniczego spotkania z Bogiem. Nie potrafię tego wyjaśnić, ponieważ było to bardzo intymne, tak, i tajemnicze. Ale od tamtego dnia, od tamtej chwili zacząłem chodzić codziennie na mszę i po mszy spędzać czas przed Najświętszym Sakramentem, modląc się, rozmawiając z Jezusem. Bardzo szybko zapragnąłem oddać życie Bogu. Jako ksiądz, tak, ale początkowo bardziej jako mnich. Pociągała mnie cisza, modlitwa, rozmowa z Bogiem, skupienie, adoracja i nauka. Mówiłem więc Bogu: tak, chcę być księdzem, ale takim, który dużo się modli. Jeśli mam być zajęty, biegać wszędzie jak wielu księży, to w pewnym sensie jest dobre, ale nie dla mnie. Potrzebuję więcej czasu na modlitwę, na skupienie. Powiedziałem więc: dobrze, chciałbym być księdzem, ale księdzem adoracji. Proszę. I pierwsze kroki były u kapucynów, tak?
1: Tak.
0: Trzy lata po moim nawróceniu wstąpiłem do wspólnoty braci franciszkanów kapucynów w Nowym Jorku, na Bronxie. Opiekiwali się oni ubogimi. Było tam także dużo modlitwy i adoracji, ale wciąż za mało. Nadal za mało. Mieli godzinę adoracji dziennie, co już nie jest i tak niezłym wynikiem, ale w piątki był dzień kontemplacji, odpoczynku i kontemplacji, więc adoracja trwała cały dzień. W ciszy, tak. Pytałem, dlaczego każdy dzień nie może być piątkiem? Chcę, żeby każdy dzień był piątkiem, z dużą ilością adoracji. Odszedłem więc, wróciłem do Francji, nadal rozeznając. Później wstąpiłem do seminarium we Francji i poznałem wspólnotę misjonarzy Najświętszej Eucharystii. Spotkałem jednego z nich i zauważyłem, że jest bardzo rozmodlony. Zapytałem go: czy macie dużo adoracji? Bo szukam wspólnoty, w której jest dużo adoracji. Powiedział: o tak, adorujemy bardzo dużo, wiele godzin dziennie, przyjdź i nas odwiedź. Tak zrobiłem i rzeczywiście bardzo dużo się modlitwi. To była prawda. Pomyślałem: może wreszcie znalazłem właściwe miejsce. Czy jest was wielu w tej wspólnocie? Nie, to nowa wspólnota. Podążamy śladami świętego Piotra, Juliana i Marda. Założone zostało w roku 2007, czyli 19 lat temu. I jest nas 10 księży. Czyli nawet nie 12, jak apostołów, nie. Może kiedyś. Mam taką nadzieję. Czy uważa ojciec, że adoracja i modlitwa w ciszy są odpowiedzią Boga dla ludzi żyjących w bardzo szybkim, gwałtownie zmieniającym się i jednocześnie bardzo hałaśliwym świecie? Zdecydowanie. Jestem o tym całkowicie przekonany. Wielu wielkich świętych, a także Jan Paweł II, który jest jednym z moich ulubionych świętych, mówiło, że każdy okres odnowy wiary w Kościele był związany z odnową wiary i miłości do Eucharystii. Więc skoro jesteśmy w kryzysie, odpowiedź jest bardzo jasna. Musimy wrócić do centrum naszej wiary. Centrum stanowi msza i obecność w naszego Pana, wiara w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Wielu katolików chodzi we Francji na msze. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale jeśli zada się im kilka pytań teologicznych dotyczących rozumienia Eucharystii, nie rozumieją jej. W Polsce jest tak samo. To bardziej jak zwyczaj, tradycja. Oni tak naprawdę nie znają wiary. We Francji nie otrzymali dobrej katechezy. Właściwie była ona bardzo słaba. Dlatego nie wiedzą i jeśli zada się im pytania, wielu odpowiada bardziej w sposób protestancki, traktując Eucharystię symbolicznie. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Mieszkałem tam i tam również chcą odnowy, ponieważ przeprowadzane są sondaże i badania pokazujące, że ludzie nie wyznają rzeczywistej wiary Kościoła. Bardzo ważne jest więc, abyśmy znali wiarę. Credo. Być dobrym katolikiem oznacza znać credo i naprawdę żyć tym, czym jest wiara. Szczególnie skupiając się na sakramentach i życiu modlitwy skoncentrowanym na Eucharystii. Powiedział ojciec, że we Francji jest wielu tradycyjnych katolików, którzy nie znają zasad wiary, nie wiedzą, czym właściwie jest nasza wiara. Prawdopodobnie, jak sądzę, nie znają osobiście Jezusa, ponieważ kiedy Go poznajemy, wszystko staje się inne. Idziemy do Kościoła, idziemy na adorację, aby osobiście Go spotkać. Co powinniśmy zrobić jako Kościół, aby dokonała się wielka zmiana w naszej wierze, aby nie była ona tylko tradycją, lecz żeby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa? Myślę, że jedną z odpowiedzi, być może są też inne, ale dla mnie najbardziej centralną, jest właśnie wiara i miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli naprawdę poznajesz Go jako osobę, żywą, obecną, tutaj, w Najświętszym Sakramencie, jak Pani powiedziała, życie zmienia się całkowicie, a wiara staje się zupełnie inna. Jest bardzo osobista, pełna oddania. Pojawia się zaangażowanie. Wtedy można ewangelizować. Bo jeśli nie znasz dobrze Jezusa, jest to bardziej zwyczaj, tradycja otrzymana od rodziców. Nie mówię, że to jest złe, ale to zdecydowanie za mało. To może być pierwszy krok. Znaczy, naprawdę widzisz różnicę. Kiedy poznajesz Jezusa i zakochujesz się w Nim. Inaczej nie jest to możliwe. A kiedy jesteś zakochany, to widać. Ludzie mówią, o, jest w Nim coś innego. I wtedy możesz nieść Jezusa. Jeśli nie masz Jezusa w sobie, jeśli nie znasz Go dobrze, nawet jeśli chodzisz na msze, ale niewiele się modlisz, wszystko jest bardziej zwyczajem, nie możesz dać tego, czego naprawdę nie masz. To pierwsza zasada. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Kiedy pozostajesz, poznajesz Go blisko, osobiście, On cię prowadzi, pokazuje swoją miłość, miłosierdzie, życie, prawdę, dobro, wszystko. I zostajesz naprawdę przemieniony. A wtedy możesz przemieniać świat, to znaczy On będzie przemieniał świat przez ciebie. Wie ojciec, że adoracja jest bardzo trudną formą modlitwy. Wielu ludzi, którzy zaczynają, czuje, że to nudne. Co mam robić? Czy mam mówić do Jezusa? Mam mnóstwo różnych myśli. Co jest najważniejsze w adoracji? Jak ją rozpocząć, żeby nie skończyć po 2 godzinach albo po tygodniu? Rozumiem. Nie będę próbował sprzedać produktu. Modlitwa jest trudna. Ludzie muszą wiedzieć, że to zmaganie, walka. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że modlitwa jest walką. Życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Jezus powiedział, że droga prowadząca do życia wiecznego jest wąska, więc to zmaganie. Ale trzeba tego chcieć i trzeba próbować. Przynajmniej na początku. A dlaczego jest to trudne? Z powodu grzechu pierworodnego. Mamy skłonność do życia na zewnątrz. Bardzo trudno jest nam trwać w ciszy, być samemu, zastanawiać się nad własnym życiem. Czasami może to być przerażające. Mamy więc skłonność, to skutek grzechu pierworodnego, do zajmowania się tym, co na zewnątrz, rzeczami do zrobienia, słuchaniem muzyki, ekranami, komputerami, ponieważ się boimy. Ojcowie Kościoła już 15 wieków temu mówili, że nawrócenie, zanim stanie się nawróceniem w sferze moralności, najpierw polega na przejściu od tego, co z zewnętrznej hałaśliwe, do wnętrza.
1: To go from outside and noise to inside. No, the kingdom.
0: Jezus mówi, że królestwo jest wewnątrz, a my szukamy na zewnątrz. I w pewnym sensie to proste. Trzeba przestać szukać na zewnątrz. Wejść do własnego serca i słuchać, ponieważ Jezus tam jest i mówi. Ale jeśli w twoim życiu panuje hałas, nie możesz go usłyszeć. I dlatego być może jest to trudne, szczególnie na początku, ponieważ nic się nie dzieje. To trochę jak pustynia. Jest nudno. Czasami tak. Nudzę się.
1: I tu?
0: Zdarza się ojcu zasnąć? Tak, czasami. Ale święta Teresa z Lizji też zasypiała i mówiła, że to nic wielkiego. I to ona mówiła, rodzice kochają swoje dzieci, kiedy śpią. Tak samo jak wtedy, kiedy są aktywne, kiedy nie śpią. A niektóre mamy mówią, że czasami nawet wolą, kiedy dzieci śpią. I myślę, że lepiej zasnąć przed Jezusem niż we własnym łóżku, ponieważ mamy pragnienie, żeby być z Nim, żeby się modlić. Ale czasami jesteśmy tak wyczerpani, że po prostu zasypiamy. I Bóg o tym wie, tak mówi Teresa. Bóg wie. To znaczy, trzeba próbować walczyć, żeby tam być, ale jeśli czasami zaśniesz, to nic wielkiego. A jeśli Jezus ci błogosławi. Jeśli śpisz cały czas, może warto przyjść na adorację o innej porze dnia albo w nocy. Ale jeśli czasami zaśniesz, ciało jest ciałem. Kiedy ciało jest zmęczone, nie jesteśmy aniołami, więc ciało domaga się snu. Czasami się nie da z tym walczyć. Ale nie zniechęcaj się tym zmaganiem. Im bardziej wytrwale idziesz za Chrystusem, nawet jeśli nie ma żadnego smaku, niczego nie czujesz, pamiętaj, że modlitwa jest nie jest uczuciem. Gdyby Bóg był w Najświętszym Sakramencie tylko dlatego, że Go czujesz, byłby to problem. Bóg tam jest. Niezależnie od tego, czy Go czujesz, czy nie, On jest w Najświętszym Sakramencie. Więc jeśli przychodzisz do Niego z wiarą, nawet jeśli się zmagasz, otrzymasz wiele łask, bardzo wiele łask. A jeśli wytrwasz, Bóg czasami daje także pocieszenia. Ale tak nie mogę sprzedawać produktu i mówić, że będzie łatwo. To prawdziwa walka. I myślę, że to pierwsza walka. Jeśli wygrasz tę bitwę o modlitwę, wygrasz wszystko inne. Jeśli ją przegrasz, przegrasz wszystko inne. Święty Alfons Liguori powiedział bardzo mocne słowa. Ten, kto się modli, będzie zbawiony. Ten, kto się nie modli, będzie potępiony. Nie chodzi więc tylko o Ojcze Nasz rano i Zdrowaś Maryjo wieczorem. Chodzi o prawdziwą modlitwę. I mszę w niedzielę? Oczywiście. Ponieważ adoracja jest związana z mszą. Nie możemy mieć adoracji, jeśli nie mamy mszy. Dlatego ofiara mszy jest absolutnie centralna. I komunia oczywiście. Jan Paweł II mówił o potrójnej tajemnicy Eucharystii. Ofierze, uczcie, komunii i obecności. Kiedy więc idziesz na mszę, masz pierwsze dwa wymiary. Ale po mszy trzeba wrócić do rzeczywistości, obecności i spędzać z Nim czas, bo On jest tam dla nas. On na nas czeka. Czasami jest bardzo samotny. W pewnym sensie cierpi, że nie przychodzimy. Ponieważ jest tak pełen łask, które chce dawać. Kiedy przychodzisz do Jezusa, jest tak samo jak w Ewangelii. Ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, byli uzdrawiani, pocieszani, przemieniani. To ten sam Jezus. Powiedziałbym nawet, to jeszcze lepszy Jezus, bo teraz zmartwychwstał. 2000 lat temu, kiedy był na ziemi, nie był jeszcze zmartwychwstały, mógł ucierpieć i tak dalej. Kiedy więc przychodzisz do Jezusa, jest tak samo, spotyka żywego Boga, obecnego. Nawet jeśli jest ukryty, oczywiście potrzebujesz wiary, ale On tam jest, całkowicie obecny. I wtedy zostajesz przemieniony. Mogę o tym zaświadczyć, jeśli przestanę się modlić, nawet jeśli jestem księdzem. Jestem skończony. Skończony. Nic nie będzie działo się w moim życiu. Mogę pójść do piekła. Jeśli przestanę się modlić, jestem skończony.
2: Naszym gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii. Jednocześnie przypominam, że pełna wersja rozmowy z ojcem Jérômem jest dostępna na kanale YouTube Radia Warszawa. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Poznacie Prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii, przed mikrofonem Weronika Ostrowska. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Radia Warszawa. To dzięki Waszemu wsparciu powstają takie rozmowy jak ta. Informacje dotyczące tego, jak nas wspierać, znajdziecie w zakładce Wspieraj na stronie radiowarszawa.com.pl.
2: Skoro mówimy o odnowie kościoła we Francji, dużo słyszymy również o bractwie świętego Piusa X.
3: Które, jak rozumiem, jest tam dość silne. Czy jest to problem dla kościoła katolickiego we Francji, czy nie?
2: No tak, jest to problem, ponieważ oddzielili się od kościoła. Kilka miesięcy temu pojawili się nowi biskupi. Mamy kryzys we Francji, ale również w kościele na świecie. Benedykt XVI mówił o dyktaturze relatywizmu. Jest też problem z liturgią. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale we Francji w przeszłości, teraz już trochę lepiej. Księża czasami mówili niewłaściwe rzeczy i nie celebrowali mszy świętej w odpowiedni sposób. Chcę jednak podkreślić, że absolutnie jestem przeciwny tradycjonalistom, którzy pozostają wewnątrz Kościoła. Nie są poza nim. Nie występują przeciw papieżowi, ani przeciw soborowi. Bo jeśli się nad tym głębiej zastanowić, twierdzenie ja mam prawdę przeciw papieżowi Kościołowi jest mentalnością bardzo protestancką. Bóg dał klucze Piotrowi. Nawet jeśli papież nie zawsze jest dobry i biskupi nie zawsze są dobrzy, papież wciąż nie odbiera swojego daru. Pan nie odbiera swojego daru. Dał klucze Piotrowi. Trzeba więc być z Piotrem. Można czasami stawiać pytania czy krytykować, ale pozostając wewnątrz Kościoła i zamierzając we właściwym kierunku. Są tradycjonalistyczni księża i tradycyjna msza. Jeśli ktoś mnie pyta, absolutnie nie jestem przeciw temu, ponieważ Benedykt XVI powiedział, że to, co przez wieki było święte i sakralne, nie może nagle stać się czymś złym. Powinniśmy dążyć do pewnej harmonii. Odbyła się reforma liturgii. Benedykt XVI mówił, że nie została przeprowadzona dobrze. Sama idea była dobra, ale wykonanie nie było najlepsze. Musimy więc pracować nad lepszą liturgią, bardziej sakralną, sprawowaną z większą czcią. Być może pomoże to osiągnąć większą harmonię. Nadal jednak uważam, że w Kościele istnieje w tej kwestii kryzys. Dlaczego zdaniem ojca ludzie dołączają do tej wspólnoty? Jest ich wielu i jest to duży problem w całym Kościele katolickim. Tak, jest ich wielu, może nie aż tak wielu, ale są ich tysiące. Myślę, że mają około 1000 księży. Nie wiem dokładnie, dlaczego ludzie tam idą. Ponieważ tę samą liturgię i bardzo mocną, intelektualnie ugruntowaną wiarę można znaleźć także gdzie indziej. I to jest akurat dobra strona ruchu tradycjonalistycznego. Ale dla mnie kluczowe jest pozostawanie z papieżem, z Piotrem. We Francji, na przykład w Toulonie, mamy wielu tradycjonalistycznych księży, którzy działają wewnątrz Kościoła, zachowując własną specyfikę, i uważam, że to jest dobre. Tradycja jest czymś żywym. Myślę, że problem niektórych tradycjonalistów znajdujących się poza pełną jednością z Kościołem polega na błędnym rozumieniu tradycji. Dla nich jest ona jak stary skarb, który się nie porusza, jak szkatułka z klejnotami i złotem, którą po prostu przekazuje się dalej. Ale tradycja nie jest czymś takim. Tradycja jest żywa, jest jak drzewo, na którym wyrastają nowe gałęzie. I ktoś mówi, o, to jest nowe. Tak, ale wyrasta z tego samego drzewa, z tego samego korzenia. To wciąż to samo drzewo, nie inne. Problem pojawia się, kiedy mamy do czynienia z innym drzewem. Pamiętam jednego księdza, który odszedł i przyszedł do diecezji Toulon i powiedział, zajął mi 20 lat, żeby zrozumieć, że byliśmy odcięci od tradycji. Zrozumiał właśnie to, o czym mówię, ponieważ oni zatrzymali się na Piusie X, Piusie XII. Nie ma soboru Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI. Tego wszystkiego nie mają. A przecież to jest rozwijająca się tradycja Kościoła. Dlatego myślę, że jest w tym grzech przeciw miłości. Musimy się więc za nich modlić i modlić o lepszy świat, świętszy Kościół, powracający do swoich korzeni, a także w pewnym sensie do liturgii sprawowanej z większą czcią i większym poczuciem sakrum. Czyli być może ta wspólnota wskazuje na pewne słabości Kościoła katolickiego i nasze grzechy. Tak. W pewnym sensie tak można powiedzieć. Ale zdecydowanie lepiej jest pozostawać wewnątrz Kościoła. Musimy się nawracać. Ale dobrze jest też, kiedy cały Kościół zmierza w tym samym kierunku. Powiedziałbym podobnie jak Benedykt, bo dla mnie był człowiekiem o niezwykłym umyśle, bardzo mądrym i bardzo świętym. Mówił, że znajdujemy się w kryzysie liturgii. Dla niego to właśnie było korzeniem problemu. Myślę, że nadal jesteśmy w tym kryzysie. Musimy więc modlić się i cierpieć w intencji lepszego rozumienia liturgii, powrotu do bardziej... Wie pani, na przykład Sobór Watykański II nie nakazał, żeby kapłan sprawował mszę zwróconą twarzą do ludzi. Jeśli przeczyta się teksty, tego tam nie ma. Tak, w jednym miejscu mówi się, że jest to możliwość, ale nie jest to nakaz. Potrzebujemy też organów. We Francji czasami pojawiają się dwie gitary i inne rzeczy. Powinniśmy czytać teksty. Nie wierzyć w jakiś duch Soboru Watykańskiego II, który miałby usprawiedliwiać różne szalone rzeczy. Nie. Jeśli trzymasz się tekstu, jesteś bliżej tego, czego chciał Kościół. Naprawdę wierzę. I jest to dla mnie źródłem cierpienia, że msza, którą czasami mamy dziś w Kościele, nie jest tą, jakiej chciał Sobór. Gdyby ojcowie Soborowi żyli dzisiaj i zobaczyli, oczywiście nie wszędzie, ale w niektórych miejscach, sposób sprawowania mszy powiedzieliby, nie tego chcieliśmy. Nie tego chcieliśmy. Celem była odnowa. Benedykt XVI użył pięknego obrazu. Powiedział, że liturgia jest jak piękny obraz albo rzeźba. Chcemy usunąć kurz, który z czasem na niej osiadł, żeby znów ukazać jej piękno. Ale problem polega na tym, mówił, że czasami podchodziliśmy do tego obrazu w taki sposób, że zaczynaliśmy go niszczyć, zamiast po prostu go odnowić. Nie jestem ekspertem i nie mam wielkich rozwiązań, a dla mnie jednym z kluczowych kierunków jest dążenie do liturgii bardziej cichej, sprawowanej z większą czcią. Adoracja jest jedną z części tego. Cisza, medytacja i możliwość przeżywania mszy w większym skupieniu, ponieważ czasami jest po prostu zbyt głośno. Młodzi ludzie we Francji są przeciągani przez tradycyjną mszę właśnie dlatego, że jest sprawowana z większą czcią. Jest cicha i w pewien sposób im pomaga. Taką samą ciszę i cześć można znaleźć również w Novus Ordo, jak je nazywamy. Musimy jednak modlić się odnowa Kościoła Liturgii. Myślę, że adoracja jest częścią tej odnowy. Pomaga ludziom lepiej zrozumieć mszę i wejść w większe skupienie, ponieważ kiedy adorujesz, Jezus cię uczy. On jest szefem. On wie, wkłada więc w twoje serce właściwe myśli, pokazuje prawdę o sytuacji i lekarstwo, które może przynieść. Ale jeśli chcesz iść tą drogą, musisz być gotowy na cierpienie. Bo to jest trudne i wymaga czasu. I spotykasz się ze sprzeciwem. Wszyscy święci o tym mówią. Spotkali się ze sprzeciwem. Proboszcz Zars, wielki patron kapłanów, mówi, sprzeciwiano mi się. Ludzie mówili o mnie złe rzeczy. I powiedział, że w pewnym momencie poprosił Jezusa, aby nauczył go kochać krzyż. Kochać krzyż. Wtedy stał się bardzo szczęśliwy. My także będziemy mieli krzyż. Jeżeli chcemy dokonywać odnowy w imię prawdy i dobra Kościoła, spotkamy się ze sprzeciwem. Także wewnątrz Kościoła wiemy o tym. Kardynał Sarach mówił, podobnie jak wielu innych, że istnieją źli. Bardzo źli pasterze, źli biskupi. Musimy być tego świadomi, ale nie sądźmy nikogo. Módlmy się za nich. Wiemy, że walka trwa. Wydaje mi się, że Matka Boża w objawieniach w Japonii, w Akicie w latach 70. mówiła, że Wewnątrz Kościoła dojdzie do wielkiego zmagania. Biskupi przeciw biskupom, kardynałowi przeciw kardynałom, więc... I możemy to obserwować. W takich sytuacjach zawsze myślę o świętej Katarzynie ze Sieny, która widziała wiele grzechów pośród ludzi Kościoła, a mimo to po prostu modliła się za nich, cierpiała za nich. I dzięki temu mogła przynieść Kościołowi wiele dobra. Musimy więc być świadomi grzeszności członków Kościoła, a nie samego Kościoła. Zna pani kardynała Jornetta, wielkiego teologa Szwajcara, mówił, że granica Kościoła przebiega przez nasze serce. Świętość i dobro, które czynimy, należą do Kościoła. Są w naszym sercu, natomiast grzech i zło znajdują się poza Kościołem. To piękny obraz. Tak więc musimy się za nich modlić. Być gotowi cierpieć, kochać Kościół i umieć opowiedzieć się po stronie prawdy, piękna i dobra. I... Wie pani, wszyscy w jakiś sposób cierpią, ale kiedy pracujesz dla Pana, musisz być gotowy cierpieć dużo i przyjąć krzyż. To trudno, ale można być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy, tak. Mam nadzieję, że choć trochę przyjmuję krzyż, choć nie jestem tego pewien, bo jestem grzesznikiem, ale jeśli znasz Jezusa, mówiliśmy o tym wcześniej, jeśli Go znasz, próbujesz kochać Go w Najświętszym Sakramencie i być wierny, to nawet jeśli jesteś grzesznikiem, masz spowiedź. Możesz zacząć od nowa. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Wzrastasz. Może wspinasz się coraz wyżej. Ale jest jedna rzecz. Kiedy zbliżasz się do Boga, nie jest łatwo, ponieważ On pokazuje ci, jak słaby i grzeszny jesteś. Prawda o nas samych, dokładnie. To prowadzi do pokory, ale nie masz pokory bez upokorzenia. Matka Teresa i wszyscy święci byli tak blisko Boga, że w pewnym sensie byli oślepieni. Widzieli tylko ciemność. Dlaczego? Nie dlatego, że nie było światła, a dlatego, że było go zbyt dużo. Jeśli patrzysz prosto w słońce, nic nie widzisz. Dla twoich oczu światła jest za dużo. Tak samo, kiedy zbliżasz się do Boga. On jest tak wielki, nieskończony, tak wspaniały, że twój rozum i twoja dusza zostają oślepione. Nie dlatego, że panuje ciemność, a dlatego, że wszystko jest przepełnione światłem. Musimy być na to gotowi. Ale może jako pewne końcowe słowo, trzeba oprzeć się na łasce, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. Nawet kiedy czasami jesteśmy bardzo źli i popełniamy wielkie grzechy, On nas kocha. Chce nam przebaczyć, chce nas zbawić. To jest dobra nowina. I On zwyciężył. Na krzyżu zwyciężył. To On panuje. Wygrał walkę ze złem, grzechem i śmiercią. Tak więc jesteśmy po właściwej stronie. Jeśli idziemy za Chrystusem, w pewnym sensie już zwyciężyliśmy. Nie możemy więc dokonać tego sami. Potrzebujemy łaski. Z Bożą łaską On może czynić cuda w naszym życiu i w Kościele, nawet jeśli tego nie widzimy. I właśnie to jest problem. Chcemy widzieć i mierzyć wszystko jak biznesmeni. Kościół nie jest biznesem. Większość rzeczy dokonuje się w ukryciu. Ale ty robisz to, co powinieneś robić. Modlisz się, cierpisz, robisz wszystko, co możesz, żeby ewangelizować i być świętym człowiekiem, wtedy wszystko będzie dobrze. Czy mógł więc powiedzieć, że odnowa Kościoła zaczyna się w moim własnym sercu? Tak, tak, możesz powiedzieć. Od mojego nawrócenia? Tak. Pamięta pani, co powiedziała matka Teresa. Przyszedł do niej dziennikarz i zapytał, co powinniśmy zmienić w Kościele, żeby był lepszy? Spojrzała na niego i powiedziała, Pana i mnie. To najtrudniejsza droga. Ale proszę spojrzeć na świętego Franciszka. Mówiła pani, że go lubi. On widział zepsucie w Kościele. Ono pojawia się cały czas. Dlaczego? Bo człowiek jest grzesznikiem. Dlaczego w Kościele pojawia się zepsucie? Zawsze. Zawsze będzie się pojawiać. Mógł się zdenerwować, odejść z Kościoła, założyć właśnie ruch, ale tego nie zrobił. Co zmienił? Nie innych, siebie. Zmienił samego siebie. Tak przychodzi od nowa, kiedy ty się zmieniasz. Święty to ktoś, kto bardzo się zmienił. Dlatego odnowa Kościoła zawsze przychodzi przez świętość. A ostatnie zdanie do naszych widzów i słuchaczy brzmi: ufajcie Panu. i idźcie go odwiedzić w Najświętszym Sakramencie, ponieważ on tam jest i czeka na was. Takie słowa usłyszeliśmy o księdza Jérôme Dernoncourt, misjonarza Najświętszej Eucharystii. Bardzo dziękuję za obecność i za wizytę w Polsce. Dziękuję i niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Dziękuję.
1: Pełną wersję rozmowy z ojcem Jérômem znajdziecie na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska. Do usłyszenia.
0: Poznacie Prawdę.

0: 15 minut pozostało do 21, no to przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Zrobiliśmy wielki eksperyment, który się bardzo powiódł. Oczywiście mamy rekolekcje, gdzie pomyśleliśmy o trochę nowej formie tych rekolekcji, ponieważ tak patrząc się na te trzydniowe rekolekcje, to obserwowałem pewne rzeczy tak. Malejącą gorliwość tych młodych, którzy może gdzieś tak z dniem zaczęła liczba topnieć ich, to jest raz. Dwa, wielkiego też problemu i wyzwania przed szkołą, bo rzeczywiście w momencie, kiedy proporcjonalność się zmieniła, już nie cała szkoła na te rekolekcje uczęszcza, to rzeczywiście organizowanie zajęć dydaktycznych stało się bardzo kłopotliwym wyzwaniem, bo część wychodzi, część zostaje, no i co zrobić? I to jeszcze jeden dzień, to jest jeden dzień, ale trzy dni, no to jest takie trochę rozbicie pracy nauczycieli, co ja też rozumiem, bo to rzeczywiście jest pewne wyzwanie, jest to trudne. Dlatego sobie pomyślałem tak, a jakbyśmy te trzy dni rozbili i zrobili trzy dni skupienia? Pierwszy dzień skupienia byśmy zrobili na samym początku, żeby z Panem Bogiem wejść w rok szkolny. Będzie to konferencja, nie skomplikujemy pracy nauczycielom, łatwiej zorganizować spotkanie z tym, nie zmęczymy młodzieży. Już trzeci raz, czwarty rok jest. Drugi robimy zawsze przed Bożym Narodzeniem, żeby też przygotować do Bożego Narodzenia. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo tak patrząc teraz, mamy pozytywny odbiór tego. Ja troszeczkę tak ryzykowałem wchodząc w to wszystko, czy to będzie dobre, czy nie, ale jest, wydaje mi się...
3: Jak do nich dotrzeć?
2: Dzisiaj żyjemy zupełnie z innym pokoleniem. Dzisiaj wszystko jest chwilą, nie? Stworzenie bloku trzydniowego czy czegoś dłuższego no jest elementem problematycznym. Natomiast rozbicie czegoś i metoda kroplomierza może jest... Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to będzie dobre. Dzisiaj wydaje się, że się sprawdza. Dzisiaj wydaje się sprawdza i nauczyciele są bardzo zadowoleni, przynajmniej z tych szkół, gdzie jestem i dyrekcje są zadowolone. Nie komplikuje im to pracy. Jestem zadowolony, bo we wszystkich szkołach w Śródmieściu jest niezwykle życzliwość i otwarcie dla nas. Jest to przepiękna współpraca z tymi dyrekcjami, bo chodzi tu o dobro człowieka, którego trzeba kształtować na różnych płaszczyznach, nie tylko intelektualnej, prawda, ale też i moralnej, i duchowej. I tutaj to nasze wsparcie jest bardzo, zależy zawsze dyrekcjom na lekcjach katechezy na to, żeby był ksiądz czy siostra, przynajmniej w szkole obecny, bo to wygląda, mówią, ta praca zupełnie inaczej.

0: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Imperatia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku przygotowuje się do ważnej uroczystości. W sobotę odbędzie się konsekracja parafialnej świątyni. Historia parafii zaczęła się pół wieku temu, mówi ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz parafii.
1: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna.
0: Sobotnia konsekracja rozpocznie się o 11:00.
1: I w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice 5 i takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni.
0: Konsekracja nie dokona biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Liturgii zaplanowano poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę 18:00 odbędzie się też wieczór uwielbienia.
2: To się dzieje w kościele.
0: W kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówiła w Radiu Warszawa siostra Agnieszka Harapek, dyrektor Szkoły Katolickiej w Ząbkach.
3: W charyzmacie naszego zgromadzenia księdza Markiewicza Michalickim jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym myślę najważniejsze to jest to świadectwo.
0: Najważniejszym miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreśla siostra Harapek.
3: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła.
0: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
2: To się dzieje w parafiach.
0: W Centrum Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej Dobry Zakątek w Konstancinie Jeziornie odbył się pierwszy weekend formacyjny dla liderów parafialnych zespołów synodalnych. Wydarzenie rozpoczęło cykl przygotowań do sesji plenarnych 5. Synodu Archidiecezji Warszawskiej, które zaplanowano na 2028 rok. Spotkanie, które odbyło się w dniach 11-13 września, zainicjowało trzyetapowy program szkoleniowy skierowany jest do osób odpowiedzialnych za przebieg synodu w lokalnych wspólnotach. Program łączy warsztaty z zakresu komunikacji i dynamiki grupowej z formacją duchową oraz praktyką tzw. rozmowy w Duchu Świętym. Wykłady i warsztaty w ramach formacji synodalnej dla parafialnych zespołów synodalnych odbędą się jeszcze w 2 terminach, aby umożliwić udział jak największej liczbie chętnych, to jest 16 do 18 października oraz w dniach 4-6 grudnia bieżącego roku. Hasłem programu są słowa słuchać, rozmawiać, współtworzyć, a jego celem jest przygotowanie świeckich i duszpasterzy do budowania w parafiach kultury słuchania, rozeznawania i współodpowiedzialności. Zapisy na spotkanie formacyjne dla osób odpowiedzialnych za synod w parafiach Archidiecezji Warszawskiej i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dobrego Zakątka.

0: Maryjo.
1: Maryjo, nasza jasnogórska Matko i Królowo, stoimy przed Tobą jako żywa historia wierności od 25 lat. Ponad ćwierć wieku temu z wadowickiej bazyliki wyruszył pierwszy skromny bus, rozpoczynając modlitewną sztafetę każdego 16 dnia miesiąca. Dziś dziękujemy za tę wytrwałość i za obecnego pośród nas księdza Infołata Jakuba, który od początku błogosławił tym wyjazdom. Uczyłaś nas, że z Wadowic na Jasną Górę idzie się jak do rodzinnego domu. Do domu bezpiecznego, gdzie zawsze czekasz. Ten wieczór przypomina o świętości Jana Pawła II, pielgrzyma. Papieskie przesłanie pozostaje czytelnym drogowskazem. Przypomina o tym m.in. polichromia na sklepieniu wadowickiej bazyliki, zapis jego encyklik, adhortacji i listów skierowanych do nas. Kolejny raz słuchamy słowa Bożego z Ewangelii według świętego Jana. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Ten Jezusowy testament z krzyża Karol Wojtyła przyjął jako własny los. Gdy jako osierocone dziecko szukał matczynego wzroku przed obrazem nieustającej pomocy. To samo słowo kształtowało go, gdy na Wadowickiej Górce u stóp świętego Józefa, którego obraz przyozdobił później papieskim pierścieniem, przyjmował karmelitański szkaplerz. Ten skromny znak opieki, zrodzony z bliskości szczerną, był na jego piersi aż do ostatnich chwil. Trzy wizerunki, trzy sanktuaria: Wadowice, Czerna i Jasna Góra.

0: a matka jedna. Maryjo, w dniu wyboru papieża Kościół karmił nas słowami listu do Galatów o wolności oraz Ewangelią o znaku Jonasza. Z tego przekazu narodziło się jego prorocze zawołanie: nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jan Paweł II stał się współczesnym Jonaszem, posłanym, by budzić sumienia i wyzwalać serca z jarzma współczesnych niewoli. To ten nakaz Ewangelii niech dotknie również każdego z nas, pielgrzyma, szczególnie mieszkańców Wadowic, Trójwsi, Nowa Góra, Miękinia i Czerna, złączony w jedną parafię, która świętuje teraz we wrześniu 750-lecie swojej duchowej historii. 13 maj 1276 rok, pleban, Jan, syn Trojana, kładł tu duchowe fundamenty. Jakże przedziwne są wyroki Twojej opatrzności. To właśnie 13 maja stał się po wiekach znakiem Twojej fatimskiej obecności, gdy Twoja ręka zatrzymała śmiertelną kulę zamachowca, ratując życie naszego papieża. Pod Twoim szkaplerzem i jasnogórskim płaszczem zawsze jesteśmy bezpieczni. Bóg nie pisze scenariuszy przez przypadek. Każda data z życia świętego papieża dedykowała konkretne Słowo Boże. On to Słowo odszukiwał i nim żył. Prosimy Cię, Maryjo, pomóż i nam odczytywać te konkretne Ewangelie, które Bóg dedykuje każdemu z nas. Boże Słowo wpisane w daty naszych narodzin, chrztów, bierzmowań, ślubów, święceń, sakry. Spraw, abyśmy te czytania odszukiwali i uczynili codzienną osobistą modlitwą. Niech współczesny człowiek odnajdzie w Bożym Słowie swoją tożsamość, swój pokój i drogowskaz, który uleczy i umocni miłość w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie. Wołamy dziś w imieniu wadowickich rodaków oraz mieszkańców parafii Nowa Góra, ale wołamy także za każdego pielgrzyma i turystę, za człowieka zmęczonego życiem, chorego, samotnego, potrzebującego duchowego umocnienia. Spójrz na nas, Maryjo. Niech Twoje oczy dotkną dzisiaj każdego naszego serca, także tych, którzy czuwają przez radio, telewizję i internet. Ty znasz każdą ukrytą łzę, każdy lęk o jutro i tak bardzo upragniony pokój. Święty Janie Pawle II, wyproś nam u Matki łaskę, abyśmy potrafili żyć tak jak Ty, z zaufaniem, bez lęku, z podniesioną głową i sercem przepełnionym Bożym Słowem. Niech owoce Twojego wielkiego pontyfikatu trwają w nas i w przyszłych pokoleniach. Matko jedności i pokoju, weź w swoje dłonie naszą przeszłość, pobłogosław teraźniejszość i poprowadź nas bezpiecznie w przyszłość ku Twojemu Synowi. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Krzysztofowi za dzisiejsze rozważanie modlitewne. Chcemy Tobie, Matko Najświętsza, oddać wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie tych właśnie pielgrzymujących z Wadowic, z parafii pod wezwaniem Objawienia Pańskiego, z Poznania, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, w diecezji przemyskiej, pielgrzymów z Piotrowic, diecezji krakowskiej, z Olsztyna, z diecezji warmińskiej, maturzyści, którzy tutaj przybywają wraz z księdzem Krzysztofem, grupę pielgrzymów z katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie z księdzem prefektem, dyrekcją i nauczycielami, a także hospicjum świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie, wszystkich chorych i tych, którzy nimi się zajmują. Prosimy Ciebie, Matko, za wspólnotą parafialną, którą nawiedzasz w swojej ikonie, parafia pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Starym Waliszowie w diecezji świdnickiej. Modlimy się oczywiście za Ojca Świętego, prosząc dla Niego wszelkie potrzebne łaski i siły też przed pielgrzymką do Francji, za całym polskim episkopatem, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym, obecnym wśród nas księdzem arcybiskupem Wacławem, wszystkimi kapłanami. Matko, prosimy Ciebie, wzbudź w sercach młodych ludzi, aby zapragnęli służyć Kościołowi Jezusa Chrystusa. Polecamy Tobie nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci. Miej w swojej opiece wszystkich ubogich, chorych, cierpiących, tych, których intencje są zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Dziękujemy Tobie, Maryjo, za wszystkich ofiarodawców tego miejsca i tych, którzy tutaj w tym dniu Twój wizerunek mogli ujrzeć i to miejsce nawiedzili. Modlimy się tajemnicą Różańca Świętego, tajemnica zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: O dar pokoju dla świata pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie radzić potrzebom naszych, ale od wszelakich złych przyjaciół, nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Przeżywając kolejne trudne polskie dziś, powracają słowa Jana Pawła II ze Skoczowa z maju 1995 roku. Czas zmagań polskich sumień trwa. Polsce potrzeba ludzi sumienia.

Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Maciej Jaszczuł. Tam my zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Natomiast za 9 minut o 21.30 modlimy się różańcem świętym. Gorąco zapraszam naszych słuchaczy. 512-700-444, 512-700-555. Proszę zapamiętać bądź zapisać te dwa numery telefonu.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
1: Dwie osoby, dar zupełnie różne. Faryzeusz, który dobrze zna cudze grzechy, i grzesznica, która zna swoje grzechy. On patrzy na nią, patrząc na jej przeszłość, a Jezus nie ocenia. Patrzy na nią, po prostu na nią, widząc też jej przyszłość. Dlatego faryzeusza kobieta jest tylko grzesznicą, a dla Jezusa jest córką, jest tą, która chce wrócić do Ojca. W centrum tej opowieści są łzy. Łzy, które są znakiem prawdy. Ta kobieta niczego nie udaje, nie usprawiedliwia, nie tłumaczy, nie próbuje jakoś ukryć. Przynosi swoje życie do Jezusa takie, jakie ono jest. A Jezus nie mówi o wielkości grzechów. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi o miłości. Zobaczcie, jak często my w modlitwie mówimy: Panie Boże, obym nie zgrzeszył, Panie Boże, przepraszam, znowu zgrzeszyłem, Panie Boże, zabierz grzech, Panie Boże, grzech, grzech, grzech. Może warto bardziej mówić: Panie Boże, kocham, chociaż jestem słaby, kocham. Bo święci to nie są ludzie bez grzechów. To są ludzie, którzy potrafią, pozwalają Bogu zobaczyć prawdę o sobie, zobaczyć swoją słabość i zobaczyć, że ta świętość to ma swoje źródło w Bogu, a nie w naszym byciu doskonałymi.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
2: Tu Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30, zbliża się zatem nasza modlitwa Różańcem Świętym. A ja jeszcze raz przypominam dwa numery telefonów, które są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Gorąco zachęcam wszystkich do modlitwy, modlitwą różańcową. A dziś prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości, oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią, naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz, i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. A łaskę nieba dla świętej pamięci Piotra, za dusze poległych na wojnie, a łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Mariusza w 18. rocznicę śmierci. Modlimy się o niebo dla Halinki. Modlimy się o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, łaskę zdrowia, potrzebne siły dla Elżbiety Robertowej, o zdrowie i dar Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Reginy Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Udaną operację, powrót do zdrowia, potrzebne łaski dla Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. By nieustający różaniec odmawiany w Getrzwałdzie stał się iskrą z Polski. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja, Oli oraz Rosji. O uwolnienie od złych myśli i czynów dla Łukasza, o zbawienie dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana i Jana. O wyjście z nałogu Piotra, o błogosławieństwo dla małżeństwa Janny Łukasza, o łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dar Ducha Świętego dla Teresy i Adama, modli się rodzina. O potrzebne łaski dla Asi i jej rodziny, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Filomeny, świętej Rity, o łaskę wiary i nawrócenia dla Macieja i Tomasza, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o jedność w małżeństwie Łukasza i Janny, uzdrowienie małej Alicji, o potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba na świętej pamięci córki Beaty, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka i Gucia, na skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o wyrwanie z depresji Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Rosji, nawrócenie Antka, Kaspra, Karoliny, Macieja, Oli, o wyrwanie z udręczeń złego dla Łukasza. Modlimy się o zbawienie Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o zdrowie dla Barbary i Jacka, o pokonanie wszelkich trudności przez Jacka, o pojednanie między Barbarą i Jackiem i Jolantą, o Boże błogosławieństwo dla Kamila, Oli, Madzi, Marcina, nawrócenie dla Elżbiety, dar Ducha Świętego dla Gabrysi na nowy rok szkolny, o potrzebne łaski dla się i rodziny, o łaskę zdrowia, łaskę nieba dla zmarłych z rodziny, o miłość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o radość życia wiecznego w dniu śmierci i łaskę zbawienia Pawła Starynkiewicza, prosi pogrążona w smutku rodzina. O opiekę Maryi, potrzebne łaski w życiu codziennym dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra, dla księdza Mateusza. O siły i zdrowie dla Kasi i jej męża, potrzebne łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią oraz Pawła i Marceliny ze Stefanią. Modlimy się o wyjście z nałogu Emilii, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Szczęść Boże, Bartek z tej strony.
2: Daj Boże, Panie Bartku, pomódlmy się zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
3: Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego,
2: narodził
3: się z Maryi Panny,
2: umęczon pod
3: Pontyckim Piłatem,
2: ukrzyżowan,
3: umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił
3: do piekieł,
2: trzeciego
3: dnia zmartwychwstał,
2: wstąpił
3: na niebiosa,
2: siedzi po prawicy
3: Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
2: Wierzę
3: w Ducha Świętego,
2: Święty
3: Kościół powszechny,
2: świętych
3: obcowanie,
2: grzechów
3: odpuszczenie,
2: ciała
3: zmartwychwstanie,
2: żywot wieczny.
3: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chrystus zmartwychwstał, odrzucił ciężki grobowy kamień naszych grzechów, pokonał potęgę śmierci, pokazał mi prawdziwą perspektywę ludzkiego życia, które nie kończy się śmiercią. Bóg każdemu człowiekowi otworzył bramę raju, a dzięki Eucharystii i pokarmowi eucharystycznemu w drodze do wieczności możemy spodziewać się, że kiedyś również i my wejdziemy do nieba. Proszę bardzo, Panie Bartku.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłaćmy Bartku za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Z Panem Bogiem do usłyszenia. 512-700-444 512-700-555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus, wstępując do nieba, przekazał apostołom polecenie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczniowie, przyjmując na siebie tę misję, głoszą Ewangelię na całym świecie. Ja również w Eucharystii otrzymuję potężną moc doświadczenia o Bogu, dlatego nie chcę zachowywać swojej wiary tylko dla siebie. Halski, mam przyjemność. Kogo witam?
4: Witam, Anna.
2: Pomódlmy się, Pani Aniu, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi,
2: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Aniu, pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać, dziękuję.
2: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Gdy apostołowie przebywali w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczorniku, zerwał się potężny wicher, a nad każdym z uczniów spoczął ognisty język. W tych znakach przeszedł Duch Święty, aby zalęknionych umacniać w wierze. Świadom jestem swego umocnienia w sakramencie bierzmowania, ale wiem również, że Duch Święty nieustannie mnie namaszcza w wieczorniku Kościoła, ilekroć przystępuję do Komunii Świętej. Pani Małgorzata jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Tak.
2: Zapraszam, proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Małgorzato. Pozdrawiam serdecznie i samych radości z Panem Bogiem.
5: Bóg zapłać, Bóg zapłać.
2: 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja po swoim wniebowzięciu oręduje za nami w niebie. Ona zasłużyła na tę wspaniałą chwilę swą bezgraniczną wiarę i oddaniem Synowi. Do całkowitego oddania powołany jest również każdy z nas. Gdy Jezus jest w życiu na pierwszym miejscu, wszystko nabiera prawdziwej wartości. Dlatego pragnę wszystko zawierzać Jezusowi Chrystusowi, obecnemu zawsze pośród nas, w Najświętszym Sakramencie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica piąta ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja jest Królową Nieba i Ziemi, Królową o łagodnym obliczu, podającą pomocną dłoń wszystkim, którzy się do niej uciekają. Ona wstawia się za nami, dziękując za dar Bożej Matki. Chcę ją prosić, aby zawsze wspierała mnie w coraz głębszym rozumieniu Eucharystii. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
6: Szczęść Boże, Anna.
2: Szczęść Boże, Pani Aniu, proszę bardzo.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz
6: nam nasze grzechy.
2: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca,
6: i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać moją
6: za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
2: Do usłyszenia. I zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze na modlitwę Różańcem Świętym, a jeszcze dziś na audycji ślubuję Ci miłosierdziowy kurs małżeński. Za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. To był wieczór w dobrej atmosferze. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra. Once.

0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie w Radiu Warszawa. Radiowy kurs małżeński. Serdecznie zachęcam do wspierania nas swoją modlitwą, do wspierania nas również finansowo.

0: coś szczególnego z tego okresu właśnie oczekiwania i takiej tęsknoty za dziećmi?
1: Coś szczególnego? Myślę, że jedna rzecz to ból i samotność. Ból taki z powodu właśnie tego, że takiej tęsknoty za rodzicielstwem, a samotność dlatego, że niejednokrotnie czuliśmy się niezrozumiani na przykład przez otoczenie, czy przez różne pytania, czy przez taki brak zrozumienia.
0: Skoro jesteście małżeństwem, powinny się pojawić już dzieci.
1: Tak. Tak, dokładnie.
0: Nie tylko wy, ale cały świat tego oczekuje, tak?
1: Tak. Ale też ból z powodu, że widzimy, że u innych się pojawia, a u nas nie. I pojechaliśmy też na rekolekcję do Lichenia. Właśnie tak myśleliśmy, że jesteśmy w tym sami, osamotnieni, że to jest, że wszędzie rodzą naokoło się dzieci, tylko nie nam. Więc jak zapisywaliśmy się na rekolekcję do Lichenia, myśleliśmy, że tak będzie góra.
2: Jeszcze to był tytuł, to był też, pozwolę sobie przerwać, to były rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych, które mają właśnie kłopot z poczęciem dziecka, czyli dla małżeństw, które nie mają dzieci i się zmagają z tymi trudnościami, z którymi my się zmagaliśmy.
1: Tak. I myśleliśmy, że w tym aspekcie jesteśmy osamotnieni, że tak góra 20-30 małżeństw będzie, a przyjechało 150 małżeństw z całej Polski.
0: Byliście zaskoczeni, jak wiele osób zmaga się z tym samym problemem.
1: Tak. Dokładnie.
2: Znaczy nas to
0: przeraziło. Czy wam to dało siłę, czy właśnie przemyśliło?
2: Znaczy zaskoczyło nas to, że tak dużo osób też ma takie problemy i to jakby jest tylko tak samo sakramentalne małżeństwa. Ile osób też przeżywa podobne emocje, podobne przeżycia i zmaga się z tym oczekiwaniem, z tą niewiadomą. Na pewno o tyle podniosło nas to na duchu ten czas, że mogliśmy po prostu wymienić się w rozmowie nawet z osobami, których nie znaliśmy, i mieć wrażenie, żeby nie musieć tłumaczyć tego, co przeżywamy. Tak, te osoby, jakby te małżeństwa, jak...
0: Dokładnie rozumiem.
1: Tak, bo często nawet pytania o to, kiedy dziecko, czy ten, to po prostu takie, że stawia w takiej sytuacji, że trzeba się tłumaczyć. Z zaistnianego sytuacji.
2: Znaczy, myślę, że intencje nie są złe. Oczywiście każdy pewnie też jest troski, gdzieś chciał dowiedzieć. Natomiast tutaj rzeczywiście mieliśmy poczucie, okej, to jakby są ludzie, którzy nas rozumieją i rzeczywiście to tak zdejmowało ciężar, tak? Że nie jestem dziwna, że nie jestem jakaś trendowa. No, po prostu... Tak, inna.
1: Tak, bo często ulgą po prostu jest, jak ktoś nie zapyta, bardziej nie zapyta.
0: A mieliście, macie do dzisiaj kontakt z kimś z tego czasu?
2: Znamy jedno małżeństwo, które było też na tych rekolekcjach i też mają córeczkę w wieku naszej pierwszej córki.
0: No właśnie, pod koniec poprzedniego programu dowiedzieliśmy się, że w którymś momencie przyszła ta oczekiwana wiadomość. Niedowierzanie.
1: Tak, jeszcze właśnie sobie przypomniałem, że to było też w maju tamtego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie będziemy sami. Wyjechaliśmy też ze znajomymi. Pojechaliśmy na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha do Rzeszowa.
2: To jest taki koncert, który jest na Boże Ciało, tak, uwielbieniowy.
1: On był wtedy w maju.
2: I bardzo... To rzeczywiście był taki czas, kiedy tak wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy z naszymi przeżyciami, trudnościami i tam po prostu uwielbialiśmy Pana Boga, tak? I tam naprawdę... oddaliśmy Panu Bogu ten nasz...
0: Ból.
2: Ból, ale też taki smutek. W sensie doświadczyliśmy tam dużej radości. Radości z tego uwielbienia, że tak, Panie Boże, że Ty jesteś z nami. Znaczy jakby, że jesteś z nami w tym. Tak, że jakby mamy to poczucie bycia wolnymi i chcemy Ciebie uwielbiać w tym trudzie, który

0: przeżywamy.
1: Czyli przyszła taka akceptacja?
0: Myślę, że tak. Myślę, że takie całkowite to były pewnie takie procesy, tak? Natomiast zahaczyliśmy później jeszcze po tym...
2: W drodze powrotnej przy ogiewnikach byliśmy, tak.
0: I tam rzeczywiście też zawierzyliśmy, ja zaufam tobie, tak? Że... Tak, że chcemy być i ufać ci, panie, w tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? I poczuliśmy taką troszkę ulgę, że ojej, że po prostu właśnie tak jak pytałaś ostatnio o nią, o te plany, to chyba to, że takimi planami też było naszym, żeby być szczęśliwymi, jakby mieć tę radość w sobie też, tak? Pomimo codzienności, pomimo tej sytuacji, z którą się zmagamy.
1: I przyszedł spokój i przyszło dzieciątko.
2: Jeszcze było zesłanie Ducha Świętego, na którym byliśmy tutaj w Warszawie. To chyba było na Starym
0: Mieście. Poszliśmy do kościoła seminaryjnego i było wtedy zesłanie Ducha Świętego w 2016 roku. Pojechaliśmy też na czuwanie. I też to było takie no, trochę śmieszne, bo wróciliśmy bardzo zmęczeni. A jakby to, co też przy staraniach jest, no to po prostu tak trzeba próbować w każdym takim momencie najbardziej...
2: Żeby nie zaprzepaścić okazji.
0: Tak, właśnie, takim też momencie najbardziej...
1: Biologicznie korzystam.
0: Tak, dziękuję. I przyjechaliśmy i tak po prostu położyliśmy się już spać i tak mówimy, Duchu Święty, przyjdź. Nie mamy siły pomagać ci w tym momencie, ale ty na pewno możesz wszystko zrobić. I oczywiście teraz się z tego śmiejemy, tak wiadomo, że
2: bo w tym cyklu
0: swój udział mieliśmy w tym, na to...
2: Dokładnie w tym cyklu pojawiła
0: to,
2: się
0: to nasza, rzeczywiście ten cykl,
2: nasza
0: kiedy,
2: najstarsza
0: kiedy córka. Się pojawiło dziecko. Więc to były takie rzeczy, które... Ale to było autentyczne z naszej strony, tak naprawdę, po prostu w prawdzie i to było takie zawierzenie, tak. To my nie mamy już siły.
1: Opowiedzcie o tych pierwszych dniach, pierwszych tygodniach ciąży. Radość czy trochę strach, jak to będzie?
0: Nie, mieliśmy dużo radości. Mieliśmy dużo radości i chyba rzeczywiście nie... Jakoś nie... samym faktem, że było dziecko,
2: znaczy,
0: tak?
2: Trochę to jest takie niedowierzanie, że tak jakby ten czas oczekiwania, że się zakończył. Takie, nawet sam jak poszliśmy wtedy do pani doktor i od tak po prostu w recepcji pani nam wypisała, że jesteśmy w ciąży, to po prostu takie niedowierzanie było i że... I taka też po cichu taka rady, że ten czas oczekiwania się zakończył.
0: Ale było dużo radości. W sensie nie mieliśmy takich myśli, że coś będzie nie tak, że może być nie tak. To troszkę było tak, no bo to wiadomo, że gdzieś się przeżywa, ale sam ten fakt, że jesteśmy rodzicami już dodawał nam skrzydeł, tak? I to już było dla nas tak dużo, że nie potrzebowaliśmy jakby też sobie no po prostu, tak, cieszyliśmy się tym czasem i pani doktor z nami się cieszyła i no oczywiście wszyscy naokoło też. No,
2: nawet ten sam fakt potem się zmienił, bo teraz sobie przypomnę, że w wakacje wtedy pojechaliśmy na rekolekcję i tak siedzieliśmy przy jednym stole z dziećmi. I jedno z tych dzieci, chłopiec, zapytał nas, czy nie jest nam smutno, że nie mamy dzieci. Mhm. No właśnie kolejne takie pytanie. I zupełnie ten sam odbiór już tego pytania, samego tego faktu już był inny, dlatego że...
1: Ale była w ciąży.
2: Tak, że dzisiaj zapytałem, że ale jak to, my jesteśmy rodzicami teraz. Mhm. Zupełnie inny odbiór tego samego pytania.
1: Czyli wreszcie też poczuliście taką ulgę.
2: Tak.
1: Spełniły się wasze marzenia. I ten moment narodzin?
0: Piękny. Krzyś był piękny, trudny, bardzo trudny i moi najbliżsi wiedzą. Którzy też wiedzieli później, jak ja w jakim stanie byłam też fizycznym. Natomiast był przy mnie Krzyś, to była ogromna radość, tak. Natomiast nasza córeczka miała kłopoty, więc szybko została zabrana i była pod opieką. Przez jakiś czas, więc też właśnie nie mieliśmy tak książkowo, tylko tak, baliśmy się o nią, natomiast no właśnie znowu mieliśmy przekonanie, że jest w dobrych rękach, tak, i że jesteśmy razem. Do tej pory mamy zdjęcie, pierwsze zdjęcie Zosi, pierwsze zdjęcie Zosi na rękach Krzysia i ono też u nas jest w domu. Też byłyśmy trochę w szpitalu przez jakiś czas, więc no to jest ogromna radość nasza i naszych bliskich.
1: Są z nami Ola i Krzysztof Kryńscy, opowiadają nam o oczekiwaniu, długim oczekiwaniu na potomstwo i o momencie, w którym pojawiła się Zosia. Za chwilę dalsza część opowieści. Pozostańcie Państwo z nami, a teraz chwila przerwy na muzykę.

0: Spróbuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami Ola i Krzysztof Czyńscy, małżonkowie, którzy długo, długo czekali na pierwszą Zosię. Zosia urodziła się ile lat po ślubie?
2: 7.
3: Prawie 8. Tak, prawie 8?
1: Ile mieliście
3: 7.
1: Wtedy lat?
3: 7.
1: 7, 8? Dobrze. Tak. Mniej więcej. Ile mieliście wtedy lat?
3: Ja ile miałam lat? 33? A Krzyś 35.
1: No i pamiętam, mówiliście w poprzednim programie, że mieliście taki plan z czasów kursu przedmałżeńskiego, że chcecie mieć 4 dzieci. Jak pojawiła się Zosia, po prostu pewnie cały świat stanął na głowie. Jakie były wasze dalsze plany?
2: Właśnie wracając jeszcze do tego naszego wyjazdu rok wcześniej, to jak zrobiliśmy ten objazd do... najpierw do Rzeszowa na koncert, a potem do Łagiewnik, to rok później cała nasza trzy rodziny miały na rękach noworodka.
1: Znajomi.
3: Tak.
2: Znajomi, tak. Wszyscy cała trójka.
3: Tak. Natomiast my jakby, no wiadomo, tak poza początkiem, gdzie są te początki trudne, uczymy się, tak, nowa sytuacja. Tu mieliśmy tą otwartość i też łaskę, chyba łaskę od Pana Boga, żeby się otwierać na kolejne życia. I dosyć szybko wracała nam płodność, ale przy drugim dziecku też czekaliśmy. Troszkę, jakby to nie było tak od razu, więc też przyszły nam takie myśli, że może Zosia będzie sama, tak? W sensie jedna.
2: Chociaż to było już inne czekanie, dlatego że z samego tego faktu, że jest już Zosia.
3: No tak, oczywiście było co robić. Natomiast to było piękne i też myślę, że przez Pana Boga pięknie zaplanowane, że o każdym kolejnym dziecku, tak, do trzeciego dowiadywaliśmy się o rodzeństwie w dniu pierwszych urodzin dziecka. Czyli o drugim dowiedzieliśmy się na pierwszą urodzinki pierwszego, o trzecim na pierwszą urodzinę drugiego. Później troszkę już poszło szybciej niż wcześniej się dowiedzieliśmy o czwartym dziedziusiu. I tak było rzeczywiście dosyć, tak, bym powiedziała, że ten proces poszerzania grona naszej rodziny dosyć szybko następował.
1: No to teraz powiedzcie, ile macie dzieci? Bo jeszcze nie zapytałam o to, mimo że zwykle pytam na początku, ale nie chciałam tutaj wyprzedzać.
2: Mamy 5 dzieci.
1: 5 dzieci.
3: Także Pan Bóg przekracza nasze marzenia.
1: Właśnie, marzyliście o 4, a jest 5. I w jakim wieku są wasze dzieci? Najmłodsze?
2: Najmłodsze...
3: 2 latka.
2: 2 lata.
3: 2, 4...
2: 5.
3: 5, 7, 9.
1: A czy był taki moment, że tak myślałaś, Ola, ojej, już dużo, już dość, już ciężko?
3: Tak, nawet było tak.
2: Nawet było razem. Tak,
3: że... Nie za każdym, natomiast rzeczywiście po trzecim dziecku mówimy, nie, Panie Boże, przecież Ty wiesz, że my nie mamy siły. A Pan Bóg jednak stwierdził, że mamy siłę.
2: Znaczy, bo to nie ze względu na ilość, ale odstępy pomiędzy nimi, że jednak trójka czy czwórka dzieci w małym odstępie to jest piękny czas, dlatego że dzieci mają wspólne zainteresowania, przez co niejednokrotnie potrafią ulżyć w takim sensie, w cudzysłowie, że się zajmą sobą. Bo po prostu mają wspólne zainteresowania, jeśli chodzi o zabawki.
3: Też nie mieliśmy tego czasu za dużo, tak? Byliśmy już dojrzałymi ludźmi, tak naprawdę. Takie przynajmniej mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy jakby młodymi osobami, które mogą jeszcze mieć dużo
1: sile wieku.
3: Tak, które mogą mieć jeszcze Także my, myślę, nigdy nie będziemy mieć pewnie takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli maturzystkę i tak właśnie...
2: I przedszkolaka.
3: Na przykład, tak. Pewnie już nie, no bo to tak z racji wieku. Natomiast rzeczywiście gdyby ktoś wtedy, kiedy urodziłam Zosię, powiedział mi, że do 40 wyrobimy się z piątką dzieci, to bym chyba śmiała się jak Sara z tak Abrahama, żona. To pewnie bym troszkę się nie dowierzała.
1: No modliliście się o potomstwo 7 lat, to Pan Bóg teraz tak hojnie.
3: Tak, nawet się tak identyfikujemy z tymi tłustymi i chudymi latami. Co prawda mamy na odwrót. Najpierw mieliśmy chude, później tłuste. Ale to jest no, ogromny skarb, ogromna wdzięczność. I na pewno ogromny dar, którego byśmy pewnie, które wiemy, że jest darem. I teraz w momentach takich może trudniejszych, to nie jest tak, że oczywiście wiadomo, tak, dzieci są bardzo absorbujące, bardzo wymagające samo wychowanie, tak, i bycie rodzicem. Natomiast myślę, że znaczy wierzę w to, tak, że Pan Bóg po prostu może chciał nas przygotować, żebyśmy teraz po prostu w trudniejszych momentach wiedzieli, że może być inaczej, tak?
1: Żebyście bardziej doceniali, może święty Jan Paweł II tak powiedział pięknie, że dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny i dla narodu.
3: Tak. Tak, tak, naprawdę wiemy, że po prostu mogliśmy ich nie mieć, a mamy je. Także na pewno jest w nas duża taka wdzięczność, nie wiem jak to powiedzieć, wdzięczność, radość, ponieważ wiemy, że może mogliśmy tego nie mieć, tak, mogliśmy tego nie doświadczyć. I też to staramy się dzieciom przekazać, tak, żeby dziękowały za te drobne rzeczy, za to właśnie, że mają siebie nawzajem, że jesteśmy taką rodziną, że tak, że Pan Bóg się nami opiekuje, że dał nam, jakby daje nam siebie wszystkich nawzajem po to, żebyśmy jakby rośli, tak? Jakby rośli, dojrzewali, miłowali się. I że jesteśmy potrzebni, że każdy jest potrzebny w tej rodzinie i jest po prostu chciany, kochany. I jest po prostu darem.
1: Było w was zawsze takie zaciekawienie, jakie będzie to dziecko, które się urodzi?
2: Znaczy bardziej takie doświadczenie tego, to już od drugiego dziecka, że są inne. Że bardziej nie zastanawianie się, że jakie ono będzie w przyszłości, tylko takie obserwacja i doświadczenie tego, że jest inne niż to pierwsze, więc też w inny sposób podejścia do tego małego człowieka jest.
1: Ci sami rodzice, ten sam dom, a to inny.
3: Tak. Mnie zawsze ciekawiło, jakie będą dzieci, natomiast to było dla mnie tak poza wyobrażeniem, że chodzi o wygląd, tak, Aniu, o to pytasz? Czy chodzi o to...
1: Nie, też o charakter, osobowość, po prostu, no...
3: Tak, myślę, że to jest...
1: Jakim człowiekiem? Kim? Nie myślę o przyszłości, tylko teraz, tak, w tym momencie. Kto to jest?
3: Tak, to cały czas budzi nasze zaciekawienie. I odkrywamy nowe aspekty. I widzimy po prostu, tak, jak bardzo oni w tych relacjach ze sobą też jak się ubogacają. Którzy są, to jest dla nich takie bogactwo.
2: Jak z powodu tej różnorodności.
3: Ja do tej pory pamiętam, jak była dwójka maluchów i jak ten maluch w kołysce, w tym foteliku takim samochodowym Maciuś siedział, a tam leżał, a Zosia po prostu jakaś mucha latała i ona go tak rozśmieszała tym, że chciała tą muchę pacnąć. I on się tak bardzo po prostu śmiał do rozpuku. I to też... I ja to widzę teraz, ja ten obrazek widzę teraz i ja widzę, jak bardzo te dzieci sobie pomagają i po prostu się upokasają, jak są dla siebie takim, no właśnie, darem, tak?
1: Czy pamiętacie, jak one, te starsze, bo powiedzieliście, że macie 7-latka, 9-latka, jak one oczekiwały na te najmłodsze?
3: Och, z radością. Z radością zawsze, no, oczywiście było głaskanie brzuszka, jak przychodziły, pukały.
1: Rozmawiały.
3: Rozmawiały, śpiewały, czytały, opowiadały książeczki, bo to jeszcze nie było na tym etapie. I rzeczywiście na pewno nie wiedziały oczywiście, co je czeka, ale miały sobie radość.
2: Znaczy przy tym, przy ostatnim to już w zasadzie wiedziały, bo już Zosia i Maciek już byli bardziej tego świadomi i pamiętały czas na przykład bez, jak była nas tylko trójka, na przykład, to pamiętały ten czas, więc pojawienie się czy ostatniej córki, czy ostatniego syna już nie były dla nich takim zaskoczeniem. Ale tak, rzeczywiście.
3: Znaczy, na pewno cały czas pytała, kiedy się urodzi? No ale to kiedy? Kiedy? I też mamy tak, że mamy dużo zdjęć w domu, takich jakby z życia codziennego, tak? Bardzo lubimy takie zdjęcia z życia codziennego i mamy je powieszane, czy z wakacji, czy właśnie z jakichś pikników. Bardzo lubimy świętować różne rocznice, chrztu na przykład, rocznice też bardzo lubimy. Zawsze wtedy na to też zwracamy uwagę, że to jest ten dzień. I on, i nasze dzieciaki po prostu patrzą na te zdjęcia, widzą, przypominają sobie. Teraz ten najmłodszy Stefek to po prostu kiedyś tak usiadł przed tymi zdjęciami.
1: To za chwilę tam opowiesz o Stefku, jak spojrzą na zdjęcia, bo musimy zrobić chwilę przerwy na muzykę, ale za moment wrócimy do rozmowy z Aleksandrą i Krzysztofem Krańskimi o waszej radości bycia rodzicami.

0: Darbuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Jesteśmy z Olą i Krzysztofem Czyńskimi. Przerwałam Tobie, Olu, opowieść o Twoim Stefku, który przypatrywał się fotografiom.
2: Tak. Usiadł w przedpokoju, patrzył się i po prostu to trwało bardzo długo. Ja patrzyłam na niego, byłam w pokoju, jak on po prostu patrzył na te swoje starsze rodzeństwo i po prostu patrzył. Tam mamy tak kilka tych zdjęć, tak, bo tak pionowo mamy tą ramę. I to po prostu dla mnie było taki najpiękniejszy widok, który pewnie zostanie ze mną do końca życia.
1: Kontemplował.
2: Tak, w ogóle bardzo lubimy. To jest takie ważne w naszym domu, żeby właśnie dbać o wdzięczność, o radość, natomiast też o to, żeby widzieć to piękno otaczającego nas świata w codzienności. Mamy tą radość, że mieszkamy przy lesie. Także mamy dosyć blisko przyrodę na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście bardzo też dzieciaki uwielbiają się tam bawić i w zasadzie od małego tam chodziliśmy, tak, ja pamiętam, jak już z Anią, czyli trzecim naszym dzieckiem, chodziłam już tuż przed ciążą, bo ona w czerwcu się urodziła, przed porodem, i z tą po prostu dwójką maluszków. I one tam po prostu, mam świadomość tego, jak piękny świat stworzył Pan Bóg, i one też to, przekazujemy im to, tak, że Pan Bóg jest dawcą życia i też jest takim stworzycielem tego, co jest piękne wokół nas, tak, żeby też na to zwracało uwagę, bo to jest coś, co właśnie nam daje tą
1: świadomość, kim jesteśmy.
2: Tak.
1: To ja nie mogę tutaj nie przytoczyć tego cytatu świętego Jana Pawła II, który tak pięknie kiedyś powiedział: chciałbym wam powiedzieć, iż zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce. Podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat. Domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. I za chwilę dodał: każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odzywa się i umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego stwórcę życia.
2: Przepiękne.
1: Też mi się bardzo podoba. Ale powiedzcie, czy was dzieci zmieniły?
2: Och, bardzo.
1: Zdradzicie? Jak?
2: To znaczy, tak, na pewno mnie to bardzo uczy wychodzenia poza siebie, tak? Przekraczania tych swoich słabości, tak? Czy jakichś ułomności, wychodzenia z egoizmu. No bo to nie sposób inaczej. Na pewno też takiej, dzisiaj to są tak modnie by powiedzieć, kreatywności, ale takiej chyba twórczości, takiej takiego piękna, takiej chyba autentyczności, prostolinności. To jest takie, tak to widzę. Tej nauki, tej spontaniczności, ale takiej właśnie prawdziwej i szczerej.
1: A ty, Krzysztof,
3: znaczy, to jest trochę takiego męstwa. Dlatego, że przy dzieciach, szczególnie małych, to trzeba zrobić różne rzeczy, na przykład zmienić pieluszkę. W środku nocy, dokładnie. Pomimo, że jest się zmęczonym, że się nie chce tego zrobić, to trzeba zrobić.
2: A dziecko płacze tak, że sąsiedzi wszyscy słyszą?
3: Tak, wtedy ściany ściany wydają się wtedy bardzo cienkie. Ale no właśnie, że jest taki mały człowiek, który nie będzie czekał na to, aż będziemy chcieli coś zrobić w środku nocy, zmienić na przykład pieluszkę, bo akurat jest teraz taka potrzeba, tylko to trzeba teraz już zrobić. Bo jeśli tego się na przykład nie zrobi, no to na przykład będą konsekwencje jakieś zdrowotne.
2: Mhm. No na pewno wychodzenie z takiego komfortu i jakieś wygody, też trochę rezygnacji z tej wygody i na ten moment, tak? Na ten moment, na ten czas.
1: No i też zapytam jeszcze o to, bo Krzysztof, mówiłeś trochę, nawet tutaj Ola powiedziała, że może aż za dużo o tym smutku w okresie, kiedy nie mieliście dzieci. Czy ten smutek zamienił się w radość? Czy tylko ćwiczenie męstwa?
3: Ja myślę, że tak, zamieni się w radość. Znaczy, tak jak mówiłem o tym czasie, że to jakoś tam gdzieś w sercu gdzieś tam zostało, ale to już jest, tak jak mówiłem o tym pytaniu na rekolekcjach, jak już byliśmy z dzieckiem pod sercem, że to już to jest sama taka rozmowa już jest zupełnie inna.
2: Ja myślę, że Krzyś ma bardzo dużo radości, jakby ja to widzę, tak? I na pewno takiej dumy, na pewno bardzo jest takim zaangażowanym ojcem, tak? I po prostu chce być blisko dzieci, tak? Chce uczestniczyć w tym ich życiu, tak? Na tyle, na ile może. I naprawdę czasami po prostu wręcz przychodzi do mnie i mówi: Ola, chodź, super, co tam się dzieje? Tak? I nie wiem, jakieś dziecko coś takiego robi, co naprawdę... To jest taki ułamek, tak? To jest taka mała radość, która jest w tym
1: danym
2: momencie.
1: Ale nie,
2: momencie.
1: Że broją i teraz trzeba rozstrzygnąć
2: jakieś...
1: Nie,
2: no te, oczywiście, też, no to już nie oszukujmy się.
1: Tylko ten moment
2: tylko
1: kontemplacji.
2: Tylko te momenty, kiedy właśnie... No i to jest ta radość, nie? Że to jest coś, czego... No... Warto być na to uważnym i cieszę się, bo widzę tą radość w oczach mojego męża, tak jak przychodzi z tym do mnie, żeby to właśnie teraz, już teraz zobaczyć, tak?
3: Jeszcze sobie przypomniałem, że jak się pojawiła Zosia, to ja miałem takie postanowienie, trochę to trwało, ale takie postanowienie, żebym umiał uspokoić Zosię, że bez pomocy Oli.
1: No, ale nie nakarmisz.
3: Piersią nie nakarmisz. Znaczy, jeśli to taka jest potrzeba fizyczna, to nie, ale jak taka właśnie, jak nie jest to konieczne, żeby właśnie, że dziecko jest głodne, to żebym umiał uspokoić bez jej pomocy. Żeby też dać jej wytchnienie, ale też, żeby dzieci przy mnie czuły się bezpieczne i spokojne.
1: I udało się.
3: Myślę, że tak. Udało się?
2: Udało się, natomiast no tak, oczywiście są różne momenty, to wiemy, ale ja widzę duży wzrost nasz. W sensie tak, że to naprawdę jest coś, co bardzo nas rozwinęło. Jakby można było takimi dzisiejszymi słowami to określić. To jest naprawdę ogromny postęp, ogromny samorozwój. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale na pewno rozwój. I ja nie wiedziałam, że my mamy
3: bardzo
2: takie możliwości. A widocznie Pan Bóg wiedział.
1: Powoli będziemy się zbliżać do końca naszego programu, ale jeszcze chciałabym, żebyście powiedzieli od siebie, od doświadczonych małżonków. 16 lat jesteście po ślubie, macie 5 dzieci, mieliście długi 7-letni czas oczekiwania. Żebyście powiedzieli coś tym, którzy nie mogą mieć dzieci, pragną, czekają i tym, którzy odwlekają. Może nie chcą, może mają na razie inne plany. Macie jakieś słowo dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o, jeżeli nie ma jakiejś konieczności odkładania tej decyzji, to myślę, że dobrze jest nie odkładać tego, ponieważ właśnie może się okazać, że trzeba troszkę dłużej poczekać, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Więc to myślę, że żeby nie było, no właśnie, że może być tak, że po prostu będzie trzeba jeszcze poczekać. A do samych osób ja myślę, że przede wszystkim, żeby miały takie poczucie godności, że są...
3: Że są kochane przez Pana Boga i nie muszę się nikomu przed tym tłumaczyć.
2: Że są bardzo wartościowymi osobami, wspaniałymi małżonkami i że to nie jest tak, że nie mogą komuś na przykład powiedzieć stop, proszę, nie chcę, żebyś tak do mnie mówił. No i też chciałabym, żeby też otoczenie, żebyśmy jako otoczenie byli bardzo wrażliwi coraz bardziej na to, że są takie osoby w naszym gronie, że może jednak trzeba, że warto po prostu wybadać, że może jak ktoś już mija dłuższy czas, to może jednak zatrzymać się, nie zadawać pytań, albo bardziej delikatnie to robić, żeby ta troska w jakiś inny sposób się objawiała.
3: Albo nie żartować z tego.
2: I taką mieć wrażliwość na drugiego człowieka
1: i modlić się, pomagać i wspierać
2: modlitwą. Modlić się, prosić o pomoc. Prosić o modlitwę. My prosiliśmy na 5. rocznicę ślubu, na nasz jubileusz, poprosiliśmy wiele osób, napisaliśmy do tych, którzy też byli na naszym ślubie, że czekamy, że prosimy, że to jest dla nas trudne, że może się nie odzywamy, może nie chcemy jakoś kontaktów aż tak bardzo utrzymywać, ale że bardzo prosimy i będziemy wdzięczni za tą modlitwę.
1: Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że zgodziliście się podzielić się tym bardzo trudnym przez wiele lat doświadczeniem dla Was, a potem tym radosnym doświadczeniem posiadania gromadki dzieci. Byli ze mną dzisiaj Ola Czryńska.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Krzysztof Czryński.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słuchaczom również bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, prosimy o modlitwę, prosimy o wsparcie finansowe. Można zawsze znaleźć sposób na stronie www.radiowarszawa.com.pl. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
1: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
0: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
1: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
0: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
1: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
0: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
1: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
0: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
1: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Boże, bądź moim obrońcą
1: i warownią, która ocala.
0: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
1: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
0: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
1: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
0: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
1: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
0: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
1: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione, i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety:

a dla Jezusa jest córką. Jest tą, która chce wrócić do Ojca. W centrum tej opowieści są łzy. Łzy, które są znakiem prawdy. Ta kobieta niczego nie udaje, nie usprawiedliwia, nie tłumaczy, nie próbuje jakoś ukryć. Przynosi swoje życie do Jezusa takie, jakie ono jest. A Jezus nie mówi o wielkości grzechów. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi o miłości. Zobaczcie, jak często my w modlitwie mówimy: Panie Boże, obym nie zgrzeszył, Panie Boże, przepraszam, znowu zgrzeszyłem, Panie Boże, zabierz grzech, Panie Boże, grzech, grzech, grzech. Może warto bardziej mówić: Panie Boże, kocham, chociaż jestem słaby, kocham. Bo święci to nie są ludzie bez grzechów. To są ludzie, którzy potrafią, pozwalają Bogu zobaczyć prawdę o sobie, zobaczyć swoją słabość i zobaczyć, że ta świętość to ma swoje źródło w Bogu, a nie w naszym byciu doskonałymi.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. A dziś Państwa i moim gościem jest ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Ojcze Łukaszu, spotykamy się dzisiaj w pięknym dniu, myślę, dla pasjonistów, których charyzmatem jest pasja Jezusa i wszystko to, co przeżywał w tym kulminacyjnym momencie swojego ziemskiego życia przed zmartwychwstaniem jeszcze. A dzisiejszy dzień jakoś szczególnie, myślę, nastraja do tego, żeby lepiej poznać wasz charyzmat, to czym dla was jest przeżywanie męki, ze względu na to, że dziś w Kościele liturgicznie mamy święto podwyższenia krzyża. To może tak na początek, czym jest krzyż dla ojca Łukasza?
4: No, bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdy z nas inaczej by na nie odpowiedział. Dla mnie osobiście krzyż jest doświadczeniem Bożej miłości. Pomimo trudu, który on ze sobą wnosi, nie tylko w życie Pana Jezusa, ale w życie każdego człowieka, bo my też bierzemy swój krzyż na swoje ramiona, ale jest zawsze dowodem Bożej miłości.
3: Czy trzeba było tyle cierpieć Jezusowi? Tej pasji było potrzeba aż tyle?
4: Święty Tomasz Zakwinu odpowiada, że nie, ale Bóg tak chciał. Bóg wybrał taką drogę dania wszystkiego. Bóg sobie w męce pańskiej nie zostawia niczego. Oddaje absolutnie wszystko i przyjmuje absolutnie wszystko. To, czego i my doświadczamy w naszym życiu. Każdy rodzaj cierpienia w męce Chrystusa jest widoczny i jest obecny, bo widzimy tam nie tylko cierpienie fizyczne, chociaż najczęściej, kiedy rozważamy drogę krzyżową, kiedy uczestniczymy w gorzkich żalach, to rzeczywiście ten aspekt cierpienia fizycznego wysuwa się na pierwszy plan. Ale kiedy wsłuchamy się w narrację ewangelistów opowiadającą o męce pańskiej, to zobaczymy tam też wiele elementów cierpienia, którego doświadczamy bardzo często w naszym życiu. Osamotnienia, opuszczenia, wyśmiania, wykpienia. Czyli tego wszystkiego, co tak naprawdę i nam towarzyszy. Więc widzimy, że Bóg, człowiek, przyjmuje na siebie wszystko to, co także nas potrafi boleć i uwierać. My często cierpienie chcemy odrzucać, a On je przyjmuje.
3: Dlaczego taka droga? Czemu aż tak trudne zadanie? Czy to dla nas trudne zadanie, czy może źle o nim myślę?
4: Bardzo często spoglądamy na krzyż, na doświadczenie męki pańskiej jako coś zupełnie negatywnego. I takie spojrzenie negatywne często prowadzi nas do takiego spojrzenia na rzeczywistość męki pańskiej jako coś, co chcemy, o czym chcemy zapomnieć. I to jest to zgorszenie krzyża, o którym pisze chociażby święty Paweł Apostoł. Ale z drugiej strony w tym krzyżu jest też mądrość i piękno. I ono objawia się w całkowitej miłości Boga do człowieka. Bo Bóg, nie zostawiając sobie niczego, tak naprawdę wybiera nas. To znaczy, wszystko to, co czyni, czyni ze względu na nas. I nie dlatego, że jesteśmy chodzącymi ideałami, nie dlatego, że jesteśmy chodzącymi świętymi, bo nie jesteśmy, ale właśnie dlatego, że kocha nas pomimo naszych wad i słabości i bardzo w nas wierzy. Wierzy, że tą ofiarę Chrystusowego krzyża będziemy potrafili przyjąć i ona stanie się dla nas ofiarą zbawienia.
3: Chciałbym, żeby ksiądz może podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Myślę tutaj o doświadczeniu życia zakonnego. Jak to jest z tym umieraniem dla świata? Bo to też część krzyża.
4: Myślę, że nie tylko w życiu zakonnym. W każdym życiu umieramy w jakiś sposób dla świata. Znowu nawiążę do Pawła Apostoła, który wielokrotnie mówi o tym, że nie można żyć i Duchem Bożym, i Duchem Świata. Więc to umieranie dla świata jest wpisane w życie chrześcijanina już od momentu chrztu. Śluby, które składamy czy w zgromadzeniu pasjonistów, czy w innych zakonach, są pogłębieniem tej rzeczywistości, bardziej radykalnym pójściem tą drogą, ale nie są nową drogą. Także każdy chrześcijanin jest w jakiś sposób zaproszony do tego, aby umierać dla świata, czyli dla tego wszystkiego, co nie jest Bogiem i co nas od Pana Boga oddziela. No bo ja wiem, że Polska ma specyficzne podejście i polska mentalność ma specyficzne podejście do tej rzeczywistości. Nawet wypracowaliśmy takie piękne powiedzenie: i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Ale myślę, że wszyscy czujemy, że tak się nie da. Że nie da się służyć, jak zresztą znowu biblijnie, nie da się służyć Panu Bogu i mamonie. Albo wybiera się jedno, albo drugie. I w naszym życiu też potrzebujemy takiego odrzucenia tego wszystkiego, co świat nam proponuje, co wydaje się często atrakcyjne, ciekawe, potrzebne, ale nie wnosi w nasze życie żadnego dobra. W życiu zakonnym to jest tylko pogłębione, bo rzeczywiście przez śluby, które składamy, w naszym przypadku akurat są to 4 śluby, ale przez te 3 pierwsze śluby właściwie wszystkim zakonom, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zdajemy się całkowicie na Pana Boga. To znaczy Jego stawiamy w swoim życiu na pierwszym miejscu. I znowu bardzo łatwo jest spojrzeć na to negatywnie. Z czegoś rezygnuję, coś zostawiam. Ale tak naprawdę warto spojrzeć na to od strony pozytywnej. Ja coś wybieram, bo to nie jest rezygnacja dla rezygnacji, to nie jest sztuka dla sztuki.
3: Samoumartwienie.
4: To nie jest samoumartwienie, dokładnie. To jest wybór Boga ponad wszystko. I to jest dokładnie to, o czym w swoim doświadczeniu, opisując swoje doświadczenie, mówi nasz założyciel święty Paweł od Krzyża. On jako bardzo młody człowiek, 20-paroletni, robi wielki krok w stronę Pana Boga. To znaczy pod wpływem doświadczenia, które miał, pod wpływem kazania, które usłyszał, chce całkowicie przemienić swoje życie, chce całkowicie oddać swoje życie Bogu. Więc jego rezygnacja, jego porzucenie świata, to nie jest rezygnacja z czegoś, ale to jest wybór kogoś.
3: Tak teraz myślę o tym też fragmencie, który właściwie podaje nam święty Paweł, że jesteśmy zanurzeni niejako w śmierć właśnie, w chrzcie. Jak ojciec to rozumie? Czym jest właśnie to zanurzenie w śmierci? Czy właśnie w tym wszystkim, co jest jakby niebogiem, co nas właśnie od Boga oddziela? Czym jest ta śmierć?
4: Tak, to było właśnie to radykalne wybranie Jezusa Chrystusa w swoim życiu, czyli odrzucenie wszystkiego, co sprzeciwiało się życiu wiarą na co dzień. I chrześcijanie bardzo mocno to podkreślali, zwłaszcza w pierwszych wiekach, sam rytuał chrztu, sposób jego udzielania, to było przejście przez wodę, przez sadzawkę chrzcielną, do której wchodziło się z jednej strony, wychodziło się z drugiej strony właśnie, to było przejście przez śmierć, w taki symboliczny sposób, po czym otrzymywało się coś, co zostało w rytuale chrztu do dzisiaj, chociaż raczej przypomina już trochę karykaturę tego obrzędu, a mianowicie białą szatę. Białą szatę, czyli ubranie, które się przyjmowało jako tego, które należy od tego momentu do Chrystusa. Więc rzeczywiście tak, my ciągle na nowo musimy umierać. I dlaczego to umieranie jest ważne? Dlaczego my to tak podkreślamy? Dlatego, że jeżeli w moim życiu moje ja, mój egoizm, moje pragnienia, moje pomysły są na pierwszym miejscu, no to zostaje bardzo mało miejsca na to, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na miłość Bożą. Bo Pan Bóg swoją miłość pokazuje nie dlatego, żebyśmy ją podziwiali, ale żebyśmy ją naśladowali. To jest Boże zaproszenie do tego, żeby tą miłością żyć. No i jeżeli ja kocham głównie siebie i siebie stawiam na pierwszym miejscu, no to bardzo trudno kochać bliźniego.
3: Przeżywamy też rok świętego Franciszka i tutaj pobrzmiewają mi trochę te słowa a propos śmierci, o której mówimy, gdzie on nazywał ją swoją siostrą. Jak ojciec to rozumie? W sensie takim, jak chrześcijaństwo przebija tę pewną barierę tajemniczości, jaką niesie za sobą właśnie sam fakt tego, że odchodzimy. Bo na dobrą sprawę, myśląc tak logicznie, tak przynajmniej ja o tym myślę, subiektywnie może, ale tak mi się to wydaje, rodzimy się i w sumie już od momentu narodzin tak naprawdę jesteśmy w procesie umierania. Gdzieś zmierzamy w kierunku tego dnia, który jest tym naszym ostatnim, a jednocześnie my, umierający, mamy tych wszystkich, którzy nas poprzedzili jako tych żyjących. Jak ojciec myśli tutaj właśnie w tym kontekście o tej śmierci, ale właśnie w tym kontekście, że na przykład Franciszek nazywał ją siostrą. Czy aż tak daleko możemy myśleć o tej rzeczywistości dzięki temu, co przyniósł Chrystus?
4: No na pewno, dlatego że śmierć dla chrześcijanina nie jest końcem. To jest właśnie perspektywa, którą śmierć Chrystusa zmieniła, a dokładnie jego zmartwychwstanie. Bo to jest otworzenie perspektywy, która wcześniej gdzieś tam się jawiła, ale była abstrakcyjna. Natomiast to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa, pokonanie śmierci staje się dla nas źródłem nadziei. My jako chrześcijanie nie jesteśmy tymi, którzy na śmierć patrzą jako na koniec wszystkiego. I nasze życie, kariera, majątek, który zgromadziliśmy, wszystko w tym momencie się kończy. Nie, no dobro, które zrobiliśmy na ziemi, za nami jakoś podąża i tak naprawdę to właśnie z tego dobra zdamy przed Panem Bogiem rachunek. I to dobro jest tym, co pociąga nas dalej, prowadzi nas do Boga. Więc my chrześcijanie patrzymy na rzeczywistość, rzeczywistość, w której jesteśmy z nadzieją, także na rzeczywistość, która dla wszystkich nas jest trudna, bo święty Franciszek nazywał śmierć swoją siostrą, to prawda, ale kiedy ta siostrzyczka po niego przyszła, to się trochę jednak bał. I my też się często boimy śmierci, bo ruszamy w nieznane, nie wiemy, co tam będzie. Wszystko to, co znamy, wszystko to, do czego się przyzwyczailiśmy, wszystko to, co potrafimy opisać, jest tutaj. Tam ruszamy w nieznane, musimy się już powierzyć Panu Bogu całkowicie. Zaufać Jemu nie troszeczkę, tak jak często robimy na ziemi, tylko absolutnie. I to jest wielki tak naprawdę test naszej wiary, naszego zaufania Panu Bogu. Ale rzeczywiście tak, perspektywa śmierci z jednej strony potrafi być przerażająca, bo jest związana z nieznanym, ale z drugiej strony jest związana z wielką nadzieją i wypełnieniem Bożej obietnicy, że Chrystus, który pierwszy powstał z martwych, jest tym, który także nas do swojego zmartwychwstania zaprasza i udziela nam tej łaski, abyśmy razem z Nim mogli zmartwychwstać.

0: dookoła ród.
1: Wielu świętych także kontemplowało samą śmierć jako taką, jako była to jedna z form ich medytacji również nad tym, czym ona rzeczywiście jest, bo jest w niej coś takiego bardzo sprowadzającego na ziemię. Bardzo często przynajmniej myślę o sobie, że jest wiele różnych rzeczy, o których się myśli, jakichś wyobrażeń albo jakichś planów, zamiarów. No i one wszystkie gdzieś tak prowadzą nas, prawda, do takich kierunków, które mówią o tym, że no, jeszcze wiele można, jeszcze wiele się uda, jeszcze jest wiele czasu. Ale ta perspektywa takiej refleksji nad śmiercią, myślę, że też jest formą właśnie jakiegoś przeżywania jakiejś duchowości, która sprowadza nas właśnie do tego realnego świata, do którego Bóg tak naprawdę nas zaprasza i ukazywał nam to też swoim życiem.
2: No, już od w zasadzie średniowiecza na pewno, ale myślę, że nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że trochę wcześniej od starożytności ta maksyma memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, była obecna w życiu chrześcijan. Znowu nie jako coś absolutnie negatywnego, bo tak się zaczęło o tym myśleć później, to już nowożytność. Spojrzenie na rzeczywistość przemijania było tak naprawdę i jest i powinno być dla człowieka sprowadzeniem nas na ziemię i nauczeniem nas pokory w spojrzeniu na rzeczywistość i tak naprawdę wybierania tego, co wartościowe. Dlaczego to hasło memento mori często towarzyszyło właśnie zakonnikom? Dlaczego wielu świętych jest malowanych gdzieś z czaszką, która leży na biurku? To nawet nie tylko oni sami medytowali, ale często też w ramach misji, rekolekcji prowadzono tak zwane kazanie dialogowane z czaszką, czy wręcz z jakimś szkieletem, z trupem, żeby przypomnieć właśnie o przemijalności życia i o tym, że to, co tworzymy tutaj na ziemi, nie jest dla nas wieczne. Wieczność się przed nami otwiera, więc mądrze używajmy czasu, który mamy na ziemi, mądrze używajmy tego wszystkiego, co Pan Bóg nam dał, aby to nam przyniosło owoce w wieczności, a nie tylko tworzyło ułudę, że tu jest nasza ojczyzna, bo nie jest. Naszą ojczyzną jest niebo. Dążymy do nieba. I to spojrzenie właśnie na przemijanie jest wielkim tego przypomnieniem. Jest takim dzwonkiem, który nam ma uświadomić tak naprawdę, dokąd prowadzi nasze życie i co otwiera przed nami perspektywa wiary.
1: Wymienił ojciec przed momentem trzy właśnie te konkretne aspekty, które jakoś odznaczają życie zakonne, te rady ewangeliczne, ale wspomniał o czterech. Jestem bardzo ciekawy tego czwartego elementu, który jakoś szczególnie wyróżnia właśnie pasjonistów. To może przybliżmy naszym słuchaczom w ogóle, jak w ogóle w takim życiu zakonnym przeżywa się rady ewangeliczne. Czym one są? Czy są utrudnieniem, czy są oparciem? Czy są wzmocnieniem, czy są czymś, co jest pewnym trudem w drodze? I czym jest ten tajemniczy czwarty element?
2: Dla nas pasjonistów wrzesień i właśnie okolice święta podwyższenia Krzyża Świętego to czas, kiedy świętujemy właśnie śluby. Wczoraj w Rawie Mazowieckiej w niedzielę dwóch naszych współbraci złożyło śluby wieczyste. W zeszłym tygodniu jeden ze współbraci złożył śluby wieczyste na Ukrainie. Młodzi współbracia będący w formacji odnawiają swoje śluby, składają pierwsze śluby. Obchodzimy rocznicę ślubów, bo najczęściej wybieramy właśnie tę datę. 14 września, 15 września. Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, która też jest patronką naszego zgromadzenia, jako moment, w którym chcemy poświęcić się Panu Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych, czyli poprzez wejście na drogę radykalnego naśladowania Chrystusa w ubóstwie, w posłuszeństwie i w czystości. A my pasjoniści, ponieważ nasz charyzmat jest bardzo mocno skoncentrowany na rozważaniu męki Chrystusa, mamy jeszcze czwarty ślub, który tak naprawdę, patrząc na sam tekst ślubów, który składamy, jest pierwszym, bo od niego zaczynamy. I w tym ślubie zobowiązujemy się do tego, że będziemy rozważać i głosić mękę Jezusa Chrystusa zawsze i wszędzie. Czyli są tam dwa elementy. Pierwszy to jest rozważanie. No bo jeżeli ktoś ma coś głosić, jeżeli ktoś ma czegoś nauczać, to najpierw sam musi tego doświadczyć. I nasz założyciel święty Paweł od Krzyża bardzo mocno podkreślał to, że kaznodzieje nie mają być teoretykami. nie mają być tymi, którzy przychodzą, aby głosić jakąś naukę wyczytaną z książek. To ma być coś, czego oni sami doświadczają, dzielą się tym, co sami przeżyli. Także właśnie w kontekście doświadczenia męki Jezusa Chrystusa. Dlatego my sami codziennie podejmujemy wytrwałą medytację nad męką pańską. Staramy się spojrzeć na całe wydarzenie wcielenia, czyli na całe życie Pana Jezusa właśnie z tej perspektywy. Staramy się odkrywać głębie tego wydarzenia, ale przede wszystkim staramy się doświadczać miłości, którą to nam ukazuje. Nasz zaucie święty Paweł od Krzyża, znowu do niego nawiążę, miał takie powiedzenie, że męka Jezusa Chrystusa jest największym i najbardziej zdumiewającym dowodem Bożej miłości. I trudno się pod tym nie podpisać, bo myślę, że rzeczywiście dla każdego z nas, kto wytrwale wchodzi w rzeczywistość rozważania męki pańskiej, ona się taką rysuje. No i skoro coś dla nas jest tak ważne, skoro coś dla nas jest tak wielkim skarbem, to staramy się też tym dzielić z innymi. Czasem przez bardzo proste rzeczy, przez rozmowy, spotkania, posługę w konfesjonale, prace, które wykonujemy, apostolskie, katecheza, którą uczymy, ale także przez różne formy apostolatów właściwych naszemu zgromadzeniu, jakimi są rekolekcje, misje, okolicznościowe kazania.
1: Jaka była ojca droga do pasjonistów? Ta droga poszukiwania właściwej drogi dla siebie w powołaniu? I jak to się stało, że ojciec stał się jednym właśnie z tego zgromadzenia?
2: To była bardzo krótka droga, bo ja nie chciałem być ani księdzem, ani zakonnikiem i generalnie jakoś nawet specjalnie o tym nie myślałem. Ale jakoś tak przed maturą przyszedł taki pomysł, żeby pojechać i zobaczyć pasjonistów. Bo kiedy wybieraliśmy imiona do bierzmowania, losowaliśmy sobie świętych, to właśnie jeden z moich przyjaciół trafił na świętego Pawła od Krzyża. No i szukaliśmy jakichś informacji, kto to był. Na stronie, która opisywała Pawła od Krzyża, znaleźliśmy, że jest założycielem pasjonistów i tam też był opis habitu. I ja strasznie chciałem zobaczyć, jak ten habit wygląda, bo tam nie było żadnego obrazka. To jeszcze był czas, kiedy internet trochę był bardziej prosty niż dzisiaj i mniej kolorowy. I postanowiłem pojechać do Łodzi na rekolekcje powołaniowe, takie indywidualne, zobaczyć, co ci pasjoniści robią. Bo rzeczywiście postać świętego Pawła od Krzyża od początku mnie gdzieś zafascynowała. Sama jego droga, droga jego życia, taka też wielka zwyczajność. On był mistykiem, nazywany jest zresztą największym mistykiem XVIII wieku. Ale to nie było doświadczenie mistyczne, jakie często sobie wyobrażamy. Mistyczne w sensie cudownych, nadprzyrodzonych zjawisk, które towarzyszyły Pawłowi. Nie, to było doświadczenie bardzo trudne. Doświadczenie ciemnej nocy przez wiele, wiele lat. Niektórzy mówią, że nawet przez 40 lat doświadczą ciemnej nocy wiary. Samo doświadczenie jego powołania, które właśnie przyszło od tak, niespodziewanie. On też miał przed sobą karierę, on miał przed sobą dostatnie i wygodne życie i w pewnym momencie przychodzi właśnie taka myśl, że jest coś ważniejszego w życiu niż tylko wygoda, niż tylko dostatek, niż tylko pieniądze, niż kariera, która się przed nim rysowała i postanawia to wszystko porzucić i wybrać życie bardzo niepewne. Bo on nie wiedział, jakimi drogami Pan Bóg go poprowadzi. Był w momencie przywdziania zakonnego habitu, miał 26 lat i był świeckim człowiekiem. W wieku 18 tak naprawdę to był nikt. A jednak porwał się na to, żeby na ten głos Pana Boga odpowiedzieć bardzo radykalnie i bardzo konkretnie. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, w bardzo taki prosty, zwyczajny sposób, dzień po dniu starając się odkrywać i wypełniać wolę Bożą.
1: Gdzie narodzili się pasjoniści?
2: Pasjoniści narodzili się w środkowych Włoszech, czyli w zasadzie można powiedzieć, że w państwie kościelnym wtedy jeszcze, na takim niewielkim półwyspie, który się nazywa Monte Argentario i leży mniej więcej w połowie drogi między Rzymem i Genuą, jakieś 150 kilometrów na północ od Rzymu. Tam powstał pierwszy klasztor zgromadzenia i zostaliśmy założeni właśnie przez świętego Pawła od Krzyża, włoskiego mistyka XVIII wieku.
1: Czy wyglądało to tak, jak u początków zgromadzeń pierwszych, myślę tutaj na przykład o Benedykcie, czy o świętym Antonii, czołowi przedstawiciele w ogóle życia takiego wspólnotowego. Czy to wyglądało tak, że właśnie wokół Pawła zaczęła gromadzić się pewna liczba uczniów, których on potem musiał jakoś zorganizować? Czy ten początek był bliźniaczy tym popularnym, czy to może wyglądało zgoła inaczej?
2: Nie, to wyglądało zupełnie inaczej, bo w zasadzie pierwszym towarzyszem Pawła i przez wiele, wiele lat jedynym towarzyszem Pawła był jego rodzony brat. Jan Chrzciciel Danej. Dlatego, że styl życia Pawła był tak radykalny i tak surowy, że mało kto nadążał za rytmem jego życia. Tym, który poszedł za Pawłem jako pierwszy, był właśnie Jan Chrzciciel. Później dołączył do nich jeszcze jeden z braci Danej, to była liczna rodzina, Antoni, ale on nie wytrzymał tego rytmu życia i Paweł doradził mu, żeby jednak opuścił zgromadzenie. Ta wspólnota tworzyła się w wielkich bólach przez prawie 20 lat. Przez prawie 20 lat Paweł bardzo, bardzo zmagał się z tym, że kandydaci, którzy przychodzili, którzy widzieli styl życia Pawła i Jana w pierwszej samotni, która powstała na Monte Argentario, po prostu wysiadali, po prostu nie dawali rady. Oprócz tego takie bardzo radykalne ubóstwo, wręcz spartańskie warunki, w których egzystowali, na pewno nie poprawiały tego, że młodzi ludzie, którzy rzeczywiście przychodzili, po krótkim czasie jednak rezygnowali z tej drogi i z tego stylu życia. Dopiero po kilkunastu latach pojawili się pierwsi kandydaci troszkę starsi, często już mający pewne doświadczenie życia zakonnego, kapłańskiego, którzy przyjęli ten styl życia Pawła i oni stworzyli pierwszą wspólnotę pasjonistów. Zresztą z tej pierwszej wspólnoty pasjonistów wywodzi się wielu świętych i błogosławionych.

0: dookoła ród.
1: Czy dzisiaj pasjoniści również tak wyglądają, jeśli mówimy o tym radykalizmie? Jak to wygląda w dzisiejszych czasach w waszym zgromadzeniu? Czy to jest ten święty Paweł, czy...
2: To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten duch radykalizmu nadal powinien nas ożywiać, aczkolwiek jak wszystkie dzieła po śmierci założyciela, po wielu przemianach, także kulturowych, które dzisiaj nam towarzyszą, czasami zaczynamy iść na skróty. Mhm. I
1: to odważne.
2: ciągle na nowo musimy sobie przypominać, że jednak jesteśmy wezwani do czegoś innego, że jesteśmy wezwani do dużej radykalności, przede wszystkim w wypełnianiu ślubów, które złożyliśmy. Bo też trzeba pamiętać, że po tych pierwszych latach trudności Paweł był bardzo jakby otwarty na wszelkie adaptacje. On bardzo chciał, żeby zgromadzenie się rozwijało, bardzo chciał, żeby zgromadzenie było też obecne w różnych kontekstach. Co prawda za jego czasów nie udało się otworzyć żadnej placówki misyjnej, ale wielkim pragnieniem założyciela już praktycznie od początku jego powołania, 1720 roku, była misja do Anglii. Anglii, która wtedy była krajem protestanckim, gdzie katolicyzm był prześladowany, gdzie nie można było publicznie sprawować Eucharystii. I Paweł w czasie rekolekcji, które stały się początkiem naszego zgromadzenia, zaczyna mieć właśnie taką intuicję, że to jest miejsce, do którego powinniśmy pójść. Ale zdawał sobie sprawę z tego, że no, trzeba będzie dokonać wielu adaptacji, wiele rzeczy zmienić w zgromadzeniu, żeby to mogło być możliwe. Chociaż sam Paweł tego nie doczekał, jeden z jego następców, błogosławiony Dominik Barberi, rzeczywiście do Anglii się udał i zapoczątkował misję katolicką właśnie w tym kraju. Zresztą to on później przyjął do kościoła katolickiego świętego Johna Henry'ego Newmana.
1: No to też jest bardzo głośna postać ostatniego czasu.
2: Dokładnie tak.
1: Ze względu właśnie na to, że stał się doktorem kościoła ten, który wcześniej był anglikaninem, więc to dosłownie bliźniaczo wygląda z tą sytuacją, z którą spotykali się pasjoniści w tamtym momencie, bo to jest dosłownie ten sam zbieg trudności, które gdzieś się pojawiały, nie? Gdzie mamy kontrast między katolikami a anglikanami.
2: Tak, no życie i Newmana, i Dominika Barberiego, który udał się do Anglii nie znając języka angielskiego. Zresztą jako Włoch z północnej części Półwyspu Apenińskiego miał wielkie trudności z uczeniem się języka angielskiego. Nigdy go nie opanował dobrze. Zresztą krąży na jego temat mnóstwo anegdot. Jak kiedyś przyjechał do sióstr, zaczął konferencję od słów, że jeżeli chcesz być ogolony, musisz mieć twarz. Siostry były zdziwione, ale podobne słowa shave, save, no dla niego po prostu to było jedno i to samo. Okazało się, że chodziło mu o to, że musisz mieć wiarę, żeby być zbawionym. Ale to było wiele takich sytuacji, które sprawiały kłopoty właśnie Dominikowi w początkach misji. I pomimo tego, że to jego nauczanie było bardzo proste, że często właśnie te jego słowa były takie wręcz śmieszne i koślawe, to właśnie jego wybrał wielki uczony John Henry Newman, żeby właśnie on przyjął go do kościoła katolickiego. Rozpoznał w Dominiku Barberim jakąś pokrewną duszę.
1: Może widział, jak się modli?
2: Myślę, że tak, bo rzeczywiście bez wiary i takiej silnej relacji z Chrystusem, którą Dominik Barberi miał i z Matką Bożą Bolesną, bo był wielkim czcicielem Matki Bożej, ta misja nie miała prawa się udać. Nie miała prawa przynieść żadnych owoców, a przyniosła naprawdę wielkie owoce.
1: Czy możemy postawić hipotezę, że bez niego nie mielibyśmy ostatniego naszego doktora kościoła?
2: No, myślę, że to jednak za daleko idąca hipoteza. Pan Bóg zawsze znajdzie swój sposób działania i jeżeli jego opatrzność pragnie coś zrealizować, to zawsze znajdzie do tego odpowiednie środki, odpowiednich ludzi.
1: Wrócę do tego radykalizmu, którym odznaczał się święty Paweł od krzyża. Myślę, że warto też tutaj zwrócić uwagę, drodzy słuchacze, że chodzi tutaj nam nie o świętego Pawła, którego tytułujemy Pawłem od krzyża, tylko rzeczywiście inną postać zupełnie. No i tak sobie myślę, księże, czy to jest też tak, że ten radykalizm, tak jak ojciec wspomniał o tym, on rzeczywiście potem gdzieś zmienia formę, tak jak choćby tutaj trzymanie się bardzo mocno wypełniania rad ewangelicznych. Ale za przykład teraz tak na bieżąco, jak myślę, biorę też choćby karmelitów, którzy też uprzednio byli zakonem bardzo radykalnym i żyjącym w klauzurze, a tak pozostały w tym życiu dalej siostry, karmelitanki. I gdzieś są pewne takie schematy, że ta współczesność przynosi nam te łagodniejsze formy przeżywania tej duchowości, ale czy dziś jakoś świat nie poszukuje może dalej tego właśnie radykalniejszego sposobu życia? I tu myślę, do tego zmierzam, to o to chciałem zapytać, chociaż tak trochę okrętnie. Czy ktoś, kto do waszego zgromadzenia wstępuje, czy on chcąc żyć tak, jak żył święty Paweł, może?
2: Ja zawsze mówię, że drzwi do kaplicy i do kuchni są u nas zawsze otwarte, a jak ktoś z nich korzysta, no tutaj już, że tak powiem, jest odpowiedzialność każdego z nas osobiście. Nikomu nie zamykamy kaplicy przed nosem i ona jest otwarta 24 godziny na dobę i każdy może się modlić tyle, ile chce. Każdy z nas ma też swojego kierownika duchowego czy spowiednika, który też pomaga mu podjąć decyzję odnośnie właściwego doboru pokuty czy form pokuty, tak żeby one były także zdrowe. Ale jak najbardziej nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chce podążać taką drogą bardzo radykalnej właśnie pokuty, bo tu nie chodzi o radę ewangeliczną. Radę ewangeliczną one obowiązywały, obowiązują i będą obowiązywać, bo są ślubem. My tego nie ślubujemy człowiekowi, my to ślubujemy Panu Bogu. To jest mój świadomy wybór takiej konkretnej drogi i takiego konkretnego stylu życia, który został przez Kościół rozpoznany i zatwierdzony. Bo zarówno reguła, którą napisał święty Paweł od krzyża, później zresztą modyfikowana przez papieskie komisje, jak i współczesne konstytucje zostały przez Kościół zatwierdzone i my nimi żyjemy. Zresztą w samym akcie ślubowania jest to bardzo mocno podkreślone, że ślubujemy czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według reguł i konstytucji. Czyli to, w jaki sposób tam jest opisane nasze życie, jest jakby podstawą. Ale jeżeli ktoś chce więcej i bardziej, jest ku temu bardzo wiele możliwości i bardzo wiele dróg. Ja jeszcze tutaj wrócę na chwilę do tej myśli, od której pan redaktor zaczął, że czasem te wspólnoty się trochę łagodnieją. No bo takie jest nasze życie. My z natury jako ludzie jesteśmy, powiedzmy sobie to szczerze, leniwi. I w życiu zakonnym też się potrafimy rozleniwiać i dlatego mamy i nasze kapituły na wszystkich szczeblach, domowe, prowincjalne, generalne. Mamy nasze okresowe dni skupienia, mamy rekolekcje. Tak jak dla człowieka świeckiego rekolekcje adwentowe, wielkopostne są momentem zatrzymania, refleksji i zebrania, właśnie rekolekcjo różnych myśli, też podjęcia trudu nawrócenia, tak i dla nas, dla zakonników. Ciągle są wezwaniem do tego, aby tą drogą radykalnego naśladowania Chrystusa Pana podążać. Oczywiście pewne elementy tego życia, które święty Paweł prowadził, mówiąc krótko, w dzisiejszym świecie byłyby dziwactwem. Stąd rezygnujemy z nich nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie ich praktykować, bo pewnie gdyby ktoś chciał mieszkać w skansenie i chodzić prać nad rzekę, to też nikt by mu nie zabronił. Ale dzisiaj używamy pralek. Mieszkamy w Warszawie, tutaj w pięknych blokach, domkach czy w innych miejscach, a nie w chatach zbudowanych z bali czy z gliny.
1: Tak, to prawda.
2: Więc świat się zmienia, my też się zmieniamy. No, zakon to nie jest skansen i on musi się w jakiś sposób dostosowywać do warunków, w jakich żyjemy. W czasach świętego Pawła ubóstwo mogło być bardziej radykalne w takim stopniu, że rzeczywiście klasztory posiadały bardzo niewiele środków materialnych, pieniędzy. Utrzymywały się z kwesty, która polegała na zbieraniu produktów żywnościowych. Ale dzisiaj, w świecie, w którym żyjemy, musimy opłacać rachunki za prąd, za ogrzewanie, dzisiaj bardzo wysokie. No, bez jakichś sposobów zebrania tych środków po prostu nie bylibyśmy w stanie żyć.
1: Gdyby ojciec miał tak jakoś zebrać nauczanie świętego Pawła, może to najbardziej inspirujące ojca, które dziś dla naszych słuchaczy, dla mnie, byłoby czymś, co rzeczywiście warto podać jako taką strawę duchową, przy czym warto byłoby się z jego nauczania zatrzymać, na co on by wskazywał, do czego by nas zachęcał.
2: kiedy mówię o świętym Pawle od krzyża, oczywiście tam jest bardzo wiele elementów i wszystkie są wartościowe i ciekawe, ale dla mnie są, szczególnie dwa są ważne. Pierwsze to jest nawet nie tyle jakiś specjalny rys nauczania, nawet nie jakaś specjalna doktryna duchowa, którą Paweł ma, ale coś, co mnie osobiście ciągle na nowo urzeka, ciągle na nowo porusza, to jest sposób, w jaki święty Paweł od krzyża mówi o Bogu. On bardzo często w swoich listach czy innych pismach, które nam zostawił, nazywa Boga moim największym dobrem. I to jest coś, co wynika z jego doświadczenia. I myślę, że każdy z nas, rzeczywiście rozważając Ewangelię, rozważając życie Pana Jezusa, rozważając to, czego Bóg przez Niego dla nas dokonał, powinien dorastać do tej umiejętności spojrzenia na Boga jako na moje największe dobro. Bo to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. To otwiera tę perspektywę nie tylko tego, że ja chcę zbudować sobie raj na ziemi, tylko rzeczywiście dążę do Boga, który mnie stworzył i który powołuje mnie do wieczności. Wtedy, kiedy potrafię spojrzeć na Niego jako na naprawdę dobro, jako na naprawdę coś, czy kogoś, do kogo chcę pójść, kogo pragnę. I u Pawła od krzyża to jest bardzo mocno widoczne. I to jest też widoczne wtedy, kiedy przeżywa najgłębsze mroki duchowej nocy, ciemnej nocy wiary. Paweł nigdy nie przestaje mówić o Bogu właśnie w ten sposób. A druga rzecz, to jest element, na który zwracają uwagę badacze duchowości, u Pawła niesamowicie mocno eksponowane, to jest pragnienie wypełnienia woli Bożej za wszelką cenę. Paweł jest nazywany przez ojca Willera, to był badacz duchowości z zakonu ojców jezuitów, mistykiem woli Bożej. I rzeczywiście to pragnienie, rozpoznanie i wypełnienia woli Bożej u Pawła jest na pierwszym miejscu, bo właśnie Paweł rozpoznaje w woli Bożej to, co dla niego jest dobrem dziś. I dlatego chce pełnić wolę Boga, nie swoją. Nie chcę podążać za własnymi natchnieniami, pomysłami, rozwiązaniami, ale chcę rzeczywiście wypełnić to, czego chce Bóg. Tak chce Bóg, tak chcę i ja, mówił święty Paweł od krzyża.
1: Piękny patron, myślę, na dzisiejsze czasy, szczególnie w takich czasach zamętu, kiedy ciężko o sprecyzowanie, co jest rzeczywiście wolą Bożą gdzieś w tych naszych wszystkich obowiązkach, ale każde czasy mają swoje wyzwania i trudności, także nasze i te dzisiejsze. Dziękuję ojcze Łukaszu za to podzielenie się tą historią świętego Pawła, waszego doświadczenia charyzmatu, waszego zgromadzenia, tego jak przeżywacie Ewangelię dzisiaj i kim jesteście. Państwa i moim gościem był ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów. Dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję również. Dobrego wieczoru.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

stać spokojnie, gdy to co dobre płonie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
2: Jest jeszcze jeden bardzo ważny motyw tej pielgrzymki. W bieżącym roku obchodzimy tysiąclecie ustanowienia przez papieża Sylwestra II niezależnej polskiej metropolii w Gnieźnie, metropolii gnieźnieńskiej, w skład której weszły cztery diecezje: Gniezno, Kołobrzeg, Wrocław i Kraków. Był to niejako pierwszy owoc śmierci męczeńskiej Wojciecha na polskich ziemiach. Naród niedawno ochrzczony rozpoczął swoją wędrówkę poprzez historię wraz ze swymi pasterzami, biskupami nowych diecezji. Było to wielkie wydarzenie dla Kościoła w Polsce, jak i dla całego narodu. Będziemy je świętować w Krakowie. Wyrażam radość, że obecne pielgrzymowanie po ziemi ojczystej rozpoczyna się w Gdańsku, w mieście, które weszło na zawsze w dzieje Polski, Europy, a chyba także i świata.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 174 do 176. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Walka z nowymi formami niewolnictwa jest jednym z rozstrzygających sprawdzianów etycznego rozeznawania AI i transformacji cyfrowej. W nurcie tradycji zapoczątkowanej przez Leona XIII Kościół ponawia stanowcze potępienie wszelkiej formy niewolnictwa, handlu ludźmi i utowarowienia osób, a zarazem przypomina o pilnej potrzebie szerokiego ruchu refleksji i działania, który postawi w centrum uwagi niezbywalną godność każdej istoty ludzkiej oraz dobro wspólne jako cel społeczeństwa i kryteria każdego wyboru osobistego, społecznego i politycznego. Bez tej etycznej i humanizującej refleksji rosnąca władza systemów cyfrowych może prowadzić nas ku nowym okrucieństwom, nie mniej haniebnym niż te z przeszłości, które dziś potępiamy, podczas gdy nadal uważamy się za społeczeństwa rozwinięte i cywilizowane. Handel ludźmi należy uznać za współczesną formę niewolnictwa i za ciężkie pogwałcenie godności człowieka. Brak stanowczej reakcji albo jakakolwiek tolerancja wobec tych praktyk oznacza dziś w pewnej mierze współudział w winach popełnianych dawniej, gdy niewolnictwo bywało usprawiedliwiane lub przemilczane. W miarę dojrzewania swojej doktryny Kościół stopniowo uświadamiał sobie ciężar tych realiów. To prawda, że wydarzeń przeszłości nie można osądzać w oderwaniu od kontekstu historycznego, tak jakby wszystkie kryteria wypracowane z biegiem czasu były zawsze dostępne. Nie możemy jednak zaprzeczać ani umniejszać opóźnienia, z jakim Kościół i społeczeństwo potępiły plagę niewolnictwa. O ile bowiem w starożytności i w średniowieczu wiele osób i instytucji kościelnych posiadało niewolników, to już w epoce nowożytnej rzymska stolica apostolska, pobudzana prośbami władców, wielokrotnie interweniowała, by regulować i uprawomocniać sposoby podporządkowania, a w niektórych przypadkach także zniewolenia niewiernych. Trzeba było czekać aż do XIX wieku, aby pojawiło się formalne, absolutne i powszechne potępienie niewolnictwa, zwłaszcza przez Leona XIII. Stanowi to wyraźny przykład wzrastania Kościoła w rozumieniu odwiecznych prawd objawienia, których on strzeże. Chociaż nie znajdujemy tu jednorodności co do samej kwestii, skoro przez długi czas tolerowano niewolnictwo, a dopiero później całkowicie je potępiono, to na przestrzeni dziejów widoczna jest ciągłość w przekonaniu o godności każdej istoty ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, choć przez 18 wieków nie zdołano oficjalnie wyrazić całkowitej niezgodności tego faktu z niewolnictwem. Jest to rana w pamięci chrześcijańskiej i nie możemy uważać, że nas to nie dotyczy. Nie sposób nie odczuwać głębokiego bólu, gdy rozważamy ogromne cierpienie i upokorzenie, jakie niewolnictwo oznaczało dla tak wielu osób, w sprzeczności z ich nieograniczoną godnością, nieskończenie umiłowaną przez Pana. Dlatego w imieniu Kościoła szczerze proszę o przebaczenie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: W oparciu o Słowo Boże chciałbym zwrócić uwagę, jak wszystko to, co było w pastoralnej posłudze księdza prymasa, znalazło się również w tekstach ślubów jasnogórskich. Powołanie każdego z nas, także księdza prymasa, zawiera się w trzech wielkich rozdziałach. I przyjrzyjmy się pokrótce tym trzem rozdziałom. Pierwszy to jest poznanie i umiłowanie Boga. Rozumiemy to wielkie zadanie, ono jest pierwsze. I dlatego i zarówno w życiu księdza prymasa, jak i w ślubach, takie problemy jak wiara, Kościół, to były sprawy fundamentalne. Poznać i pokochać Pana Boga. Nie ruszymy dalej, jeśli nie zafunkcjonuje to pierwsze. Oczywiście, że każdy z nas bierze odpowiedzialność za swoją drogę. Ale są sytuacje, i to w większości naszych, że tak powiem, życiorysów, kiedy potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, aby to wielkie zadanie wykonać i tę drogę rozpocząć. Dlatego tak ważne jest zrozumienie przez innych, żebyśmy mogli pomagać innym w tych sprawach, jak doprowadzić do wiary, ale także wprowadzić we wspólnotę Kościoła.
1: Dobre słowo pasterzy.